0: Kiss FM. Drops and bangers.
1: Była tam plaża i niebieska woda. Słońce padało na twoje ramiona. Puszczali film, nie wiem, pewnie było nas. A twoje

Kiss FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy?
21: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
22: Cześć, tu Baza!
23: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
24: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
25: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Po reklamie.

0: Update Radia Kiss FM Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w programie zajrzymy m.in. na poznańskie winogrody, do tamtejszego osiedlowego domu kultury. Na początek jednak moja wizyta z mikrofonem w pewnym wyjątkowym miejscu. Znajdujemy się w poznańskim zamku, a dokładnie siedzimy na tronie obok mnie.
2: Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek, dział do spraw projektów interdyscyplinarnych. Siedzimy na tronie Wilhelma II. Na pewno jest to taka bardzo niecodzienna okazja, żeby móc usiąść na tronie, przyjść dosłownie z ulicy, wejść do zamku, przejść do sieni przejazdowej i poczuć, jak to jest siedzieć na takim marmurowym zabytku.
3: Historia, którą warto poznać.
2: Tron wygląda, jakby miał kilkaset lat. Taki był cel Wilhelma II. Natomiast jest on, można powiedzieć, takim sztucznym zabytkiem, ponieważ został stworzony jako wyposażenie zamku zaledwie sto kilkanaście lat temu i miał jakby udawać, że władza Wilhelma tutaj jest dużo dłuższa niż była w rzeczywistości.
1: Ten tron znajduje się tutaj w poznańskim zamku, a my sobie pójdziemy dalej.
2: Chciałabym tu powiedzieć taką ciekawostkę, ponieważ ta sień, w której jesteśmy, teraz stoi tu tron, ale on wcale tutaj nie stał. Stał w sali tronowej w drugiej części zamku, a przez dużo dłuższy czas sień pełniła funkcję garażu. No to przechodzimy sobie dalej. Widzimy tutaj niesamowite kryształowe żyrandole, też z lat 40. Jest kilka rodzajów tych żyrandoli, mają różny sposób jakby wykończenia. No i o dziwo, bardzo wiele z nich przetrwało właśnie ten najtrudniejszy taki moment historii zamku, czyli walkę o zamek w 45 roku.
1: A gdzie teraz idziemy?
2: To chodźmy na pierwsze piętro.
1: Możemy windą czy schodami? Schodami.
2: Idziemy schodami, ponieważ aktualnie już tutaj winda nie jeździ. Ale zaraz zobaczymy właśnie starą windę, też z lat 40.
1: A tutaj ogromne okna i widzimy...
2: Tak, tutaj właśnie na tą stronę zamku niesamowity widok na jedno z ważniejszych miejsc w Poznaniu. Najlepiej myślę, że właśnie plac Adama Mickiewicza widać z pokoju jesionowego.
1: Mamy kondycję.
2: Tak, no zamek jest tutaj schody wysokie, bardzo wysokie kondygnacje.
3: Zwiedzaj z nami Poznań.
1: Winda zabytkowa i inny dźwięk, o!
2: Tak, słychać wyraźnie, widać, że się rusza, natomiast aktualnie już nie jeździ, ale widać, kiedy została stworzona, 1943, czyli również winda z okresu wojennego, przepięknie wykończona. No myślę, że mało takich wind w Poznaniu, gdzie tyle rodzajów drewna spotyka się w takiej intarsjowanej dekoracji. Aktualnie nie działa, zamek już został przebudowany i nie miałaby nawet gdzie zjechać teraz w dół. Teraz zmienił się tam układ pomieszczeń.
1: A z windy przechodzimy do kolejnej sali, która jest również tak jak winda w drewnie.
2: Tak. Jesteśmy teraz w części jakby bardziej prywatnej. Przeszliśmy przez kamienne korytarze i jesteśmy w pokoju jesionowym, który jeśli chodzi o właśnie wystrój drewniany, dekorację stworzoną właśnie z drewna, jest najciekawszym, myślę, albo jednym z ciekawszych tutaj pokoi w zamku. Widać tutaj narrację związaną z przeznaczeniem tego pokoju. To jest, tutaj mamy sowę, mamy inne zwierzęta nocne. To miał być przedsionek sypialni. Oraz widać też dekoracje związane z rzemiosłem wojennym i rolnictwem. W ogóle wszystkich zachęcam, żeby właśnie z pokoju jesionowego spojrzeć na plac Adama Mickiewicza. Bardzo nietypowa perspektywa na pomnik Poznańskiego Czerwca. Widzimy już jakby trochę z góry i od boku, ale właściwie z tej jednej perspektywy widać kilka ważnych elementów dla Poznania. Pomnik Czerwca, widać budynki uniwersyteckie, ale też w tle Bałtyk czy dalej targi. Także wiele tych symboli poznańskich w różnych planach. Wiele z tych pomieszczeń też od lat jest użytkowanych przez inne podmioty, które mają tutaj biura czy jakieś swoje siedziby. Także nie wszystkie są udostępnione do zwiedzania. Ale żeby tak, że tak powiem, podstawowo przejść po tych głównych otwartych dla publiczności pomieszczeniach, to tak w ciągu godziny, półtorej zdążymy.
1: I jest kolejna sala i inny dźwięk też.
2: Dźwięk jest zupełnie inny, ponieważ tym razem właściwie całe pomieszczenie oprócz sufitu wyłożone znowuż kamieniem. Tutaj też znajdziemy, jest tutaj posadzka i ściany marmurowe i tutaj też znajdziemy skamieniałości, amonity, a także belemnity. Jesteśmy w sali kominkowej. Tutaj przez okno balkonowe widać znowuż inną perspektywę ulicy. Widzimy neon poznańskich słowików, który teraz już znowuż po latach działa z powrotem. Jest takim ważnym symbolem Poznania.
1: Poznański zamek robi ogromne wrażenie na wielu poznaniakach, ale też turystach, którzy przyjeżdżają do naszego miasta. Ale oprócz zamku jest dziedziniec.
2: Właściwie tych dziedzińców jest kilka. Jest też dziedziniec wewnętrzny, na którym odbywają się koncerty i różne wydarzenia. Jest dziedziniec masztalarni, dziedziniec różany, jest ogród zamkowy oraz otwarty dziedziniec przed zamkiem od strony ulicy Święty Marcin. Każdy z tych dziedzińców i ogrodów ma swój charakter. Naszym najnowszą zmianą w zamku jest przebudowa otwartego dziedzińca przed zamkiem. Ja myślę, że ten otwarty dziedziniec przed zamkiem jest takim miejscem, które wydaje się, że jest tutaj już od zawsze. My sobie nie możemy wyobrazić, że jeszcze jakiś czas temu go nie było, że wychodziliśmy na parking. Jest to miejsce, które zostało przyjęte doskonale i przez poznaniaków, i przez turystów. Ludzi, którzy przychodzą tutaj, nie wiem, z dziećmi, idą do pracy. Wiele osób, które, nie wiem, z walizkami czeka na pociąg. Myślę, że świetnie udało się tutaj projektantowi meble przenośne. Mamy ławki, krzesła, stołki. Można sobie je ustawić w zależności od pory roku, czy to w słońcu, czy to w cieniu. Można patrzeć na ulicę, można patrzeć na elewację zamku, oglądać sobie, nie wiem, okna, detale architektoniczne. I ja nie wiem, czy gdzieś w Poznaniu są takie przenośne krzesła. To jest jakby pomysł, który istnieje na przykład w paryskich parkach. A u nas właśnie myślę, że jesteśmy tutaj wyjątkowi na mapie Poznania i ludzie bardzo, bardzo chętnie z tych krzeseł korzystają.
1: A kto jeszcze nie skorzystał, oczywiście do tego zachęcamy. O tym wszystkim prosto z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu mówiła
2: Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
3: Co słychać w twojej dzielnicy?
1: Teraz poznańskie winogrody i osiedlowy dom kultury pod Lipami. Pół wieku minęło.
4: Tak, minęło już ponad pół wieku, od kiedy osiedlowy dom kultury pod Lipami istnieje na mapie Poznania. Wcześniej istniejąc pod pieczą i sztandarem Biblioteki Raczyńskich, aktualnie pod pieczą Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrody w Poznaniu. Jacek Rychlicki, kierownik osiedlowego domu kultury pod Lipami. Nawiązując do historii osiedlowego domu kultury pod Lipami, na samym początku działalności, co zabawne, miała być to dyskoteka. Tak, jednak mieszkańcy ówcześnie zamieszkujący osiedle Wielkiego Października jeszcze wtedy, mieszkańcy nie chcieli takiego miejsca. Postanowili, że musi to być obiekt, który będzie wpływał bezpośrednio na rozwój estetyki, rozwój mieszkańców. W tamtych czasach organizowano różnego rodzaju zajęcia poświęcone, nie wiem, savoir-vivre'owi. Znalazłem w archiwach na przykład takie bardzo ciekawe zajęcia dla panów, podczas których panowie uczyli się, że że to zabrzmi troszeczkę absurdalnie, ale na przykład prasować, gotować, to było takie troszeczkę chyba niespotykane w tamtych czasach, ponieważ to głównie kobiety zajmowały się ogniskiem domowym i przygotowywaniem wszystkiego. Rozmawiałem z taksówkarzami, którzy są już teraz emerytami i zaczynali na przykład wtedy swoją karierę jako taryfiarze, tak zwani w tamtych czasach. I kiedyś, jeżeli ktoś chciał pojechać do Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, każdy taksówkarz w Poznaniu wiedział, gdzie to jest. Nie potrzebował mapy, nawigacji. To miejsce kultowe, rozpoznawalne. Miejsce, które gościło wielu znanych artystów. Na przykład na Osiedlu Wielkiego Października, jeszcze wtedy teraz pod Lipami, mieszkała Hania Banaszak, która rozpoczynała tutaj w Poznaniu swoją karierę muzyczną. Występowała w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Mieliśmy kilka wydarzeń z Fundacją Kabaretu Tej, gdzie dowiedziałem się, że na przykład członkowie Kabaretu Tej, czyli Zenon Laskowik, przecież mieszkał na osiedlu Wichrowe Wzgórze, występowali dla pracowników spółdzielni, dla mieszkańców. Swoje pierwsze kroki w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami stawiał też Kabaret Hrabi, czy też zespół Raz, Dwa, Trzy. Czyli takie znane postaci z tej naszej kultury lokalnej, polskiej kultury. Gościliśmy wielu różnych wspaniałych artystów, plastyków. Było to miejsce, jest to miejsce, które cały czas spaja tą lokalną społeczność. Istniejał niegdyś w Domu Kultury pod Lipami Klub Seniora Złota Jesień.
5: Powiedzieliśmy o tym, co było, a jak teraz wygląda to życie kulturalne w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu?
4: Tak, życie kulturalne w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami wciąż trwa, nie umiera. My je tutaj staramy się jeszcze wskrzeszać bardziej, poszukujemy nowych zajęć, nowych aktywności dla mieszkańców. Przede wszystkim Państwa słuchamy. Więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, ktoś chciałby się realizować artystycznie, czy też w jakiś inny sposób, to warto nas odwiedzić, warto przyjść z nami porozmawiać, ponieważ my pomagamy znaleźć narzędzia do realizacji danych pomysłów. Jesteśmy otwarci na każdego z Was. Wracają takie rzeczy jak rękodzieło, tutaj jakieś szydełkowanie, robienie na drutach, animacje naszego życia, które nas spajają ze sobą, ponieważ w dobie cyfryzacji, komputeryzacji tego świata w dłoni, ludzie zapomnieli po części o tym, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem, a właśnie miejsce takie jak Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami to jest taki idealny przykład do tego, żeby się ze sobą spotkać i coś wspólnie stworzyć.
5: I tu pokuszę się o takie stwierdzenie, taka jedna wielka rodzina tam na Winogradach.
4: Oj tak, wszyscy uczestnicy zajęć, wszyscy prowadzący zajęcia, wszyscy goście, którzy nas odwiedzają, czują się u nas jak w domu. I to jest, myślę, najpiękniejsze w tym, co robimy. To daje nam, pracownikom Domu Kultury pod Lipami, daje nam nadzieję, daje nam radość i dzięki temu, dzięki Wam, przychodzimy do pracy z uśmiechem na twarzy i nawet jeżeli jesteśmy bardzo długo na placu boju, to wracamy do domu z tak pozytywnie zmęczeni. Także zapraszam serdecznie.
5: Teraz nieco inne pytanie. W dobie wszystkich technologicznych nowinek trudno namówić młodych do tego, by wzięli udział w zajęciach. Mają wszystko, jak to się mówi, w telefonie, w internecie.
4: To prawda. My cały czas szukamy, cały czas staramy się znaleźć jakieś aktywności, które pozwolą Wam, młodzi ludzie, przyjść do nas. Takim strzałem w dziesiątkę były zajęcia na przykład z jojo. Ja pamiętam ze swoich czasów jojo to była taka zabawka. Tutaj okazuje się, że teraz to sport wyczynowy. Można zrobić takie rzeczy z jojo, że ciężko to sobie wyobrazić. Ale też staramy się jak gdyby połączyć te aktywności online z aktywnościami takimi na miejscu razem ze sobą. I mamy w planach na przykład zorganizowanie wydarzeń, które będą ściśle nawiązywały chociażby do gier planszowych. Jak wiadomo, planszówki są teraz tak połączone troszeczkę też z tą cyfryzacją. Mamy wiele różnych pomysłów, także zapraszam, żebyście wy, młodzi ludzie, zaglądali do nas.
5: Nie ma się co zastanawiać, tylko warto już teraz zaplanować sobie czas i zajrzeć na osiedle pod Lipami w Poznaniu. Dzieje się tam sporo o każdej porze roku.
0: To jest Update Radia Kiss FM Poznań.
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam do Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, a ze mną...
6: Szymon Bojdo z Teatru Ósmego Dnia.
5: Powiedzmy, jaka jest historia tego wyjątkowego miejsca w centrum Poznania.
6: To musimy opowiedzieć wiele lat, bo historia samego Teatru Ósmego Dnia to już 60 lat, już ponad. Świętowaliśmy, ta historia tak płynie i płynie w kolejnych latach. Natomiast jeżeli mówisz o miejscu samym w centrum Poznania, to to jest około 30 lat już, dlatego że w tej całej historii Teatru Ósmego Dnia. Graliśmy, pracowaliśmy w różnych miejscach.
3: Historia, którą warto poznać.
6: I jak to bywa zazwyczaj z początkującymi teatrami, tym bardziej takimi alternatywnymi, jak Teatr Ósmego Dnia, to te miejsca były dosyć lotne i się zmieniały. Natomiast przy ulicy Ratajczaka 44, czyli w budynku, który ma swoje teatralne tradycje, dlatego że no, był to teatr zawsze w swojej historii od początku, no to jesteśmy od początku lat 90. Myślę, że nie da się wyznaczyć takiego początku, powiedzmy, mogłoby to być pierwsze wydarzenie, ale powiedzmy, że tak 92 rok to jest początek obecności Teatru Ósmego Dnia w tym miejscu, które nam się teraz z nim kojarzy, czyli z ulicą Ratajczaka 44, z drugim piętrem, z tym pięknym budynkiem. Powiedzmy tak, są ludzie, którzy nas kojarzą po prostu, że wiedzą, że jest to to miejsce na mapie, Poznania, a kiedy są osoby, które trochę Poznania nie

0: czerwca nasze sezony pokrywają się z rokiem kalendarzowym, dlatego że gramy w swojej siedzibie od września do czerwca, ale też w miesiącach letnich, w których te tradycyjne teatry mają przerwę, jeździmy ze spektaklami plenerowymi. Jesteśmy zapraszani w różne miejsca Polski, za granicą również. No i właściwie u nas ten sezon trwa cały rok. Jest parę tygodni przerwy gdzieś latem na to, żebyśmy się przygotowali do kolejnych wydarzeń. Także my nie jesteśmy instytucją, która robi sobie takie 2 miesiące przerwy zupełnie i bez pojawiania się w siedzibie, tylko rzeczywiście tam jesteśmy. No i jeszcze moglibyśmy nawiązać do historii tej siedziby, bo to jest bardzo ciekawe. To jest taka nasza baza wypadowa, ale ona ma taką specyfikę, że my nie mamy na przykład magazynu pod ręką w teatrze. Bardzo często teatry są tak zbudowane, że mają różne przestrzenie magazynowe, ale może taka ciekawostka właśnie, że te teatry, które w Poznaniu są w centrum miasta, no nie ma takiej przestrzeni i my także mamy magazyn, gdzie przechowujemy wszystkie rekwizyty, wszystkie sprzęty, które są potrzebne. To taki magazyn mamy aż w Mosinie i musimy przywozić każdorazowo różnego rodzaju rekwizyty, to co nam jest potrzebne, no bo jak ktoś nas przyjdzie odwiedzić albo ktoś, kto u nas bywał, to widzi salę teatralną czy też salę konferencyjną, gdzie się odbywają różne spotkania i widzi, że one są niezbyt duże. Jesteśmy dosyć kameralnym teatrem, ale ktoś sobie może myśleć, że reszta budynku też jest jakoś w naszej dyspozycji, ale niestety nie, to jest drugie piętro, tylko i to niecałe. Bardzo byśmy chcieli taką ekspansję trochę na inne pomieszczenia przeprowadzić, natomiast no to się wiąże z jakimiś też nakładami, także będziemy myśleć o tym. W każdym razie polecam, jakby Państwo nas odwiedzali w tych różnych miesiącach roku, żeby się trochę przyjrzeć temu, jak to wygląda, spróbować zajrzeć poza te miejsca, w których Państwo zazwyczaj bywają i żeby zobaczyć właśnie, jak pracujemy, jakie mamy warunki lokalowe. Ale nie narzekamy, znaczy to jest bardzo dobre miejsce i bardzo takie elastyczne, jeżeli chodzi o różne działania teatralne, no ale moglibyśmy jeszcze efektywniej działać, gdybyśmy mieli trochę więcej miejsca.
1: To warto wiedzieć.
0: Zazwyczaj sam proces przygotowywania nowego spektaklu to jest w zależności od twórców. Niektórzy pracują nawet cały rok albo i dłużej nad swoimi spektaklami. No i ważnym elementem przygotowania takiego spektaklu jest też ogarnięcie przestrzeni, w takim sensie zorganizowanie jej jakoś, żeby rekwizyty, żeby ten ruch, który się pojawia na scenie, żeby światła, czy też różnego rodzaju efekty specjalne, które się pojawiają, to jest bardzo często jakiś dym, jakaś forma scenograficzna, która daje nam jakieś złudzenie. No więc w przypadku takiej przestrzeni jak nasza, my musimy bardzo mocno myśleć właśnie, co się na tej scenie pojawi i czy będziemy mogli to dobrze przechowywać, czy będzie to się wiązało z jakimś dużym logistycznym obciążeniem, no bo też no, wejście do arkady jest dosyć wąskie i klatka schodowa jest taka bardzo zakręcona, winda nie jest za duża i trzeba myśleć o tym właśnie, żeby nie były to za duże elementy, żeby one się dobrze przenosiły, żeby dobrze działały i żeby się wkomponowały też w cały spektakl, nie? Bo to nie jest jakieś myślenie, powiedzmy, takie robienie sztuczek, żeby efektownie to wyglądało, tylko to musi korespondować z treścią spektaklu. Ale tak, kiedy już powstanie premiera i się zaczynamy cieszyć z tego, no to zazwyczaj ona jest grana przez jakiś czas, bo ludzie są zainteresowani i chcą ją oglądać, a kiedy ją powtarzamy, no to często jest właśnie tak, że jakieś elementy albo upychamy gdzieś na miejscu, tam gdzie się da, mamy jakieś takie schowki, zakamarki, różnego rodzaju takie antresolki, gdzie można schować pewne rzeczy, no ale takie większe musimy wywieźć właśnie do Mosiny i wtedy no, oczywiście repertuar planujemy z pewnym wyprzedzeniem.

0: Jest to logistyka wtedy taka, że kiedy trzeba pojechać, zapakować ciężarówkę, przyjechać ciężarówką, rozpakować i wywieźć po spektaklu. Także no, wszyscy mamy wtedy pełne ręce roboty, bo to rzeczywiście tę naszą przestrzeń jakoś angażuje naszych pracowników, nie tylko technicznych, ale też artystów, bo u nas wszyscy tak trzymają rękę na pulsie i biorą udział w tych przygotowaniach.
1: A kto nie pamięta, przypominam, dokładny adres Teatru 8 Dnia w Poznaniu. Znajduje się on przy ulicy Ratajczaka 44. Czas na kolejną rozmowę, turystyczną rozmowę, bo teraz ze mną
2: Maciej Gracz, członek Rady Szlaku Piastowskiego.
1: Szlak Piastowski cały czas zachęca.
2: Cały czas zachęca, ale można powiedzieć, że jest to Szlak Piastowski w nowej odsłonie. W nowej odsłonie, w nowej formule, bo jest to Szlak Piastowski, który, mam wrażenie takie bardzo subiektywne, że przestał być szlakiem wycieczek szkolnych, miejsc do zaliczenia, do odhaczenia, a staje się świadomym produktem turystycznym, który dąży do sieciowania atrakcyjnych miejsc, raz biorąc pod uwagę ten walor historyczny, czyli pozostając blisko Piastów, ale dwa, uwypuklając w miejscach, które są na Szlaku Piastowskim, również inne walory, walory lokalnej kultury, walory turystyki, walory pięknej przyrody, i bez tego dzisiaj nie ma, że użyję takiego trywialnego słowa, fajnej turystyki.
1: Fajnej turystyki. Są miejsca, które warto zobaczyć. Są bardzo ważne miejsca. Poznań, Gniezno, Ostrów Lednicki.
2: Oczywiście. I tak jak pan redaktor mówi, Poznań czy Gniezno, no to są takie miejsca samonapędzające się, tak? Bo wszyscy wiemy, jaką historycznie rolę spełniał Ostrów Tumski. Wszyscy wiemy, jaką historycznie rolę spełniała Katedra Gnieźnieńska, Ostrów Lednicki. Natomiast są miejsca, które są nierozerwalnie powiązane z wielką historią Piastów i początków państwa polskiego, natomiast przez lata jakby nie miały takich możliwości rozwoju, czy też nie było takiej chęci, żeby tą pamięć historyczną tak dawną przywrócić. Mówię tutaj o chociażby bliskim mojemu sercu Rogoźnie, myślę o Wągrowcu, myślę o Kłecku, gdzie dzisiaj bardzo dużo się dzieje, żeby pokazać, że są to ważne miejsca na historycznej piastowskiej mapie Polski.
1: A co powinniśmy zobaczyć przede wszystkim?
2: Patrząc tak dosyć szeroko, myślę, że należy zwrócić uwagę na to, że zmieniliśmy dzisiaj troszkę format tej turystyki, że ona staje się taką turystyką coraz częściej bardzo rodzinną, weekendową, czyli odchodzimy dosyć często od tego formatu 10-14 dni ciągiem wakacji, a wybieramy często taki slow tourism, gdzieś niedaleko miejsca zamieszkania, wypad weekendowy, i wtedy warto zwrócić uwagę na to, co jest w danym miejscu i co jest w miejscach, do których możemy się dostać w 20-30 minut.
3: Zwiedzaj z nami Wielkopolskie.
2: No mi tutaj wypada zarekomendować Rogoźno, które nie z tymi pierwotnymi Piastami, powiedzmy jak Poznań i Gniezno związane, tylko z Piastem, który no, stoi za przywróceniem korony, czyli Przemysł II. Wiadomo, Gród Przemysła to Poznań, ale mówimy, że Gród Przemysła to również Rogoźno, związany być może z nieco smutniejszą historią, bo tam dokonał żywota Przemysław II w Rogoźnie. No jest wiele imprez, które podkreślają tą pamięć historyczną, jak choćby Ognisko pod Dębem 8 lutego w takim miejscu, które uznajemy za symboliczne, jeśli chodzi o śmierć i zgon Przemysła. Natomiast ma to swoje stałe miejsce od blisko 30 lat w kalendarzu takich lokalnych imprez. No ale mamy pomnik Przemysła przy Muzeum Regionalnym, które ma przeszło 10 tysięcy eksponatów. Jest taką wędrówką przez historię, tą najstarszą, od czasów wręcz przedpiastowskich, bo grodzisko wczesnośredniowieczne, no są ślady tego, że było bardzo długo przed powstaniem państwa polskiego, przed ukształtowaniem się państwowości. No i to jest taka ścieżka później po tym, jak powstawało państwo polskie, poprzez wszystkie epoki, skończywszy na bardzo ważnym dla Rogoźna powstaniu wielkopolskim, no i czasach obecnych. Jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie, mamy też taką interaktywną wystawę, gdzie możemy wejść w Muzeum Regionalnym w Rogoźnie, zobaczyć jak się żyło w latach 20. czy powiedzmy pod koniec XIX, na początku XX wieku.
1: To warto zobaczyć. O tej historii moglibyśmy tutaj na antenie bardzo długo mówić, ale pozwoli pan, to teraz zmienimy temat i zapytam o tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Wielkopolska jest tutaj przyjazna tym, którzy lubią jazdę na rowerze, czy też inne aktywności i poznawać właśnie nasz region.
2: Znowu tutaj odwołam się do mojego rodzinnego Rogoźna. Taka wycieczka, którą można sobie zaplanować weekendową, to jest nie tylko zwiedzanie tych miejsc historycznych, ale to można połączyć z aktywną turystyką, jak chociażby spływy kajakowe rzeką Wełną, Małą Wełną. Mamy nadzieję, że po sąsiedzku, co prawda to nie jest miejsce na szlaku piastowskim, ale że będzie spławialna, prześliczna, przeurocza rzeka Flinta w gminie Ryczywu, bo to są bardzo urokliwe miejsca. No, rzeka Wełna, która ma charakter takiej rzeki górskiej i dzisiaj bywa, że są weekendy, kiedy spławia się tą rzeką w jeden weekend 2-3 tysiące ludzi. Fajny odcinek od końcówki Rogoźna czy takiej miejscowości Ruda do Jaracza. W Jaraczu się wysiada i wysiadamy w miejscu, w którym znajduje się oddział Muzeum Narodowego w Szereniawie, czyli Muzeum Młynarstwa Urządzeń Wodnych w Jaraczu. Wspaniałe miejsce, piękne miejsce, gdzie również można zobaczyć obiekty, artefakty związane z przemysłem młynarskim, z przemysłem urządzeń wodnych, czyli z taką historią nieco bliższą nam niż powiedzmy Piastowie.
1: A gdzie znaleźć wszelkich informacji na temat tych wszystkich atrakcji w Wielkopolsce, w Poznaniu?
2: No jest oficjalny serwis Szlaku Piastowskiego, jest fanpage na mediach społecznościowych.
1: Zachęcamy do tego, by odwiedzić te wszystkie strony. Przypomnę Państwa i moim gościem dziś był
2: Maciej Gracz, członek Rady Szlaku Piastowskiego.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Warto odkrywać nasz region, bo on kryje jeszcze wiele tajemnic.
4: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Będziemy mówić o wyjątkowym miejscu, o Rogalowym Muzeum w Poznaniu. Muzeum to istnieje już od kilkunastu lat w naszym mieście.
5: Tak, i od tego czasu zapraszamy naszych gości, poznaniaków, przybyszy, turystów, po to, żeby razem z nami odkryli tajemnicę Rogala Świętomarcińskiego. Razem go zrobili Szymon Walter, Rogalowe Muzeum Poznania. Poznali poznańską specyfikę, gwarę, inną symbolikę i to wszystko w duchu dobrej zabawy i informacji podanych w sposób lekki i zaskakujący.
1: A jak w ogóle narodził się pomysł, by takie muzeum powstało w naszym mieście?
5: Poznań ma się czym pochwalić, ma wiele takich symboli, które są rozpoznawalne, ale wymagają wytłumaczenia. Rogale świętomarcińskie budują swoją pozycję, są coraz lepiej znane, bardzo lubiane, szanowane w Polsce i za granicą. Jest to produkt na tyle ciekawy, ale też na tyle skomplikowany, z swoją historią, legendą, z przepisem, który musi być ściśle przestrzegany, że należy mu się i warto, i jest przede wszystkim o czym. Jest to bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy, żeby ten temat rozwinąć, żeby dowiedzieć się na ten temat więcej. I tych symboli jest więcej. Goście są bardzo zaciekawieni koziołkami poznańskimi. Wiele osób ma tylko okazję obejrzeć je na wieży, ale nie rozumie kontekstu, nie wie skąd one się wzięły. I u nas też, oprócz oczywiście wspólnego obejrzenia koziołków z okien, właśnie opowiadamy sobie o tym, jak ta historia koziołków się zaczęła, jak się zmieniała przez lata.
1: Można posłuchać, można popatrzeć, ale co najważniejsze, ta interakcja.
5: Tak, każdy, kto ma ochotę, może nam pomóc troszeczkę zrobić takiego prawdziwego Rogala, a więc przypisujemy zadanie poszczególnym ochotnikom. Ktoś może ugniatać ciasto, ktoś może napełniać je nadzieniem, ktoś może wykrawać odpowiednie kształty i ktoś może je zawijać. I wspólnie takie rogale stworzymy. Mnóstwo frajdy. Jest to świetne doświadczenie, jest to doskonała zabawa, no i przede wszystkim kontakt z prawdziwymi składnikami i troszeczkę też takiej spontaniczności to nadaje, bo nigdy nie wiemy, jak danej osobie pójdzie, co powie, jak się zachowa. Wyzwala to doskonałą energię i u osoby, która nam pomaga, ale też u całej publiczności.
1: Rogal w całej Polsce, nie tylko w Poznaniu, kojarzy się z 11 listopada, ale Rogalowe Muzeum i Rogal króluje przez cały rok w Poznaniu.
5: Tak, sława Rogala już jest na tyle duża, że większość gości, którzy przybywają do Poznania, mają ochotę spróbować tego Rogala. Siłą rzeczy nie przybywają tylko w listopadzie, tylko przez cały rok. I tak też czynne jest Rogalowe Muzeum i przez cały rok jest możliwość, żeby włączyć wspólną zabawę z robieniem tego Rogala, z wykonaniem go, no i oczywiście skosztować.
3: Muzea w Poznaniu.
1: A jakie są reakcje turystów tych z całej Polski, ale też z zagranicy?
5: Najciekawsze są reakcje osób, które pierwszy raz próbują Rogala Świętomarcińskiego. Częściej to są osoby z zagranicy, ale zdarzają się jeszcze Polacy, do których ten rogal nie dotarł. I oni są zaskoczeni, że ten rogal w porównaniu do innych rogali, jakie znają, francuskich croissantów czy innych rogali nadziewanych, że ten rogal ma tak specyficzny smak, tak ciekawy, tak oryginalny i właściwie nieporównywalny z niczym innym, czego wcześniej próbowali, więc jest to bardzo pozytywne, najczęściej takie doświadczenie, no i doświadczenie dużej nowości, więc ten rogal świętomarciński bardzo broni się samodzielnie jako ciekawy wypiek taki cukierniczy.
1: Wszystkie osoby, które przyjdą do tego wyjątkowego muzeum, mogą też, to co pan powiedział wcześniej, posłuchać gwary poznańskiej. Jakie są reakcje turystów, szczególnie tych zagranicznych?
5: No, turystów zagranicznych uczymy zupełnie podstaw tej gwary. Chcielibyśmy, żeby chociażby umieli używać słowa tej, albo wiedzieli, że takie słówko każdy prawdziwy poznajek może wstawić w każdej części zdania i będzie pasowało. I to jest coś, co im się bardzo podoba. Pokazujemy też, że też jest pewnego rodzaju specyficzny taki akcent, zaśpiew poznański, melodia zdania, która powoduje, że te zdania brzmią bardziej, jakbyśmy zadawali pytania, i tego też ich uczymy na najprostszych przykładach. Oczywiście nie przeciążamy ich gwarą, ale z kolei goście z Polski są bardzo zaciekawani tymi niuansami językowymi. Niektóre słówka są dla nich prostsze, bo przypominają język polski, na przykład dżuzgawka to truskawka, a angryst to agres, to łatwe, ale niektóre już nie. Wymborek to jest słowo ze staropolszczyzny, które jest używane w Poznaniu, a gdzie indziej już nie. Albo jest dużo germanizmów, które mogą być łatwiejsze do zrozumienia, albo brzmią podobnie do słów gwarowych gdzieś na Kujawach czy na Śląsku. I takich słów też mamy dużo, jak na przykład dynks, albo na przykład mamy pewnego rodzaju zwroty, które są germanizmami. Na przykład w Poznaniu robimy łóżko, a nie ścielimy je. I tak samo zakluczamy drzwi, a nie zamykamy je. Są pewnego rodzaju zgrubienia, na przykład w gwarze poznańskiej. Powiemy brachol, wuja, siora i to będzie tak bardziej po poznańsku. To jest to, z czym się kojarzy. Są słówka rzeczywiście szeleszczące i ta gwara ma swoją melodię, swój rytm i właśnie swoją specyfikę, która nadaje koloryt temu miastu już od XIX wieku.
3: Kulinaria w Poznaniu.
5: Smak rogala myślę, że się nie nudzi, szczególnie, że jest to produkt spożywany okazjonalnie jednak przy jakichś większych okazjach, albo kiedy ma się gości, a raczej nie co tydzień w niedzielę. A jeśli chodzi o same rogalowe muzeum, to wydaje się, że kluczem do powodzenia jest pewnego rodzaju tutaj formuła właśnie włączania gości w te interakcje, tych niewymuszonych, naturalnych, spontanicznych reakcji. I to wszystko powoduje, że na salach pokazowych tworzy się pewnego rodzaju atmosfera swobodna, atmosfera humorystyczna, atmosfera pewnego rodzaju zabawy, trochę wspólnoty, wspólnego przeżycia. I to jest coś, co bardzo pozwala się zrelaksować, odpiąć wakacje, poczuć się w innym miejscu od razu, przenieść się w inne miejsce bardzo szybko w trakcie tej godziny pokazu.
1: A są osoby, które trafiają po raz kolejny, podobało im się tak bardzo, że chcą przeżyć to jeszcze raz?
5: Mamy sporo takich osób, które wracają do nas. Bardzo często przyprowadzają nowych gości, swoich gości, którym koniecznie chcą pokazać nasze muzeum, chcą, żeby przeżyli to samo, co oni kiedyś i na tej zasadzie do nas trafiają.
1: Dla pana rogale to chleb powszedni, można powiedzieć. Nie znudził się ten słodki wypiek?
5: Nie, bo na szczęście rogale nie są aż tak przesłodzonym produktem, deserowym, który powoduje, że na jakiś czas mamy go dość. Wydaje się, że to jest taki produkt dosyć wyważony, z wieloma wątkami smakowymi, bo powiedzmy sobie, co stanowi o smaku rogala. Przede wszystkim jest bardzo delikatne ciasto półfrancuskie, takie wielowarstwowe, które już jakby trochę rozpływa się w ustach, ale przede wszystkim rogalowi nadaje smak nie cukier, tylko te składniki, które są na dzień, a więc biały mak. Do tego wszystkiego przychodzą bakalie. To jest zanurzone jeszcze w jajkach. Do tego jest ten posmak orzechowy i aromatu migdałowego, który powoduje, że mamy tych nut smakowych bardzo wiele, które są pomiędzy, ani właściwie wcale nie są ani makowcem, ani marcepanem, ani niczym innym, tylko właśnie rogalem świętomarcińskim. Chciałbym powtórzyć, że jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania raz na jakiś czas, może pierwszy raz w życiu, no to on już jest nastawiony, że ten rogal świętomarciński to jest ten smak, którego on chce spróbować, który chce poznać. Zazwyczaj po takim kontakcie, po takim pierwszym skosztowaniu, degustacji, no jest zaskoczony naprawdę, zdziwiony tym, że ten rogal nie przypomina niczego innego, co próbował wcześniej.
3: To warto wiedzieć.
1: A kto liczy kalorie, to powiedzmy, że rogalem warto się podzielić z innymi. Zawsze można zjeść tylko odrobinę.
5: Tak, nawet to wynika bezpośrednio z tradycji świętomarcińskiej, bo rogale na początku służyły do tego, żeby się dzielić z ubogimi. Tak zrobił pierwszy cukiernik, który zapoczątkował tą tradycję. Wtedy rogale też potrafiły być dużo większe i dzielono się nimi właściwie w całej rodzinie. A teraz rzeczywiście rogala można jak najbardziej sporcjować, zapakować i spożyć razem.
1: A na koniec proszę powiedzieć, co jest takim fenomenem, że Rogal Świętomarciński i także muzeum nie nudzi się?
5: Ja myślę, że kluczem jest to prawdziwy kontakt z żywym człowiekiem, który przeżywa się u nas w Rogalowym Muzeum. Czyli to jest kontakt niewymuszony, spontaniczny, w trakcie rozmowy. Dzisiejszy świat jest na tyle przesycony multimediami i to dotyczy zarówno codziennego życia, pracy, ale też atrakcji turystycznych, że okazuje się, że prawdziwy kontakt z człowiekiem, narracja, pewnego rodzaju opowieść, możliwość dialogu, zaskakujące sytuacje, które są stwarzane w trakcie pokazu, że to jest to, co wytwarza atmosferę, w której ludzie chcą być, która pozwala im się odprężyć i lepiej przyswajać informacje w sposób taki niewymuszony.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
5: Szymon Walter, Rogalowe Muzeum Poznania.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję pięknie.
3: Blisko mieszkańców.
1: A teraz w naszym programie coś kulinarnego. Będzie o tym, co chętnie pijemy. Zadam takie pytanie. Czy kompoty nadal cieszą się popularnością wśród poznaniaków, wielkopolan?
6: Kompoty wpisane są na ministerialną listę, wielkopolskie kompoty, ministerialną listę tego dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski. Także wiemy, że historycznie były tak ważne, że chcemy ten element zachować, a żeby zachować, to musimy je przygotowywać. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki pod Poznaniem. I faktycznie nadal trwa popularność kompotów. Kompot to po prostu owoce, cukier, woda.
3: To warto wiedzieć.
6: Owoce z kompotu są wyśmienite, a właśnie w Wielkopolsce podaje się tak kompoty, że na dnie tej szklaneczki albo właśnie specjalnej kompotiery są owoce na dnie, ponieważ najczęściej podajemy je do obiadu. To ten sok, ten napój wypijamy w ciągu jedzenia, a te owoce zjadamy na końcu, jak jako deser. Spiżarnia to jest ważny element, w którym możemy znaleźć te skarby. Po pierwsze, fajnie jest wiedzieć, że pracowało się nad czymś, przygotowywało i nabiorą tej szczególnej mocy kompoty, jak się ma ochotę na coś słodkiego, to jest właśnie ten dobry moment. A poza tym, owoce z kompotów też doskonałe są do różnych ciast i wypieków, i deserów. Także ten kompot też wykorzystywać można przez cały rok, a przede wszystkim konsumować ze smakiem.
1: A kompot może być dobrym źródłem witamin, zwłaszcza witaminy C, którą można znaleźć w jabłkach i brzoskwiniach. Zachęcamy poznaniaków i Wielkopolan do picia kompotów przez cały rok.
3: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
1: W naszym programie zajrzymy nieco dalej od Poznania, w okolice Leszna. Jak się okazuje, to miejsce, gdzie bytują żółwie błotne. Jedyne takie miejsce w Wielkopolsce.
7: No tak, no to jest niestety, z jednej strony cieszymy się tym populacją żółwi, bo to jest duża populacja, taka bardzo żywotna, rozmnażająca się. Z drugiej strony jest ostatnia populacja, co też pokazuje, jak bardzo Wielkopolska jest przekształcona. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę w przeszłości w każdym jeziorze, w każdej rzece w regionie tutaj najprawdopodobniej ten gatunek występował. Natomiast no, cała masa okoliczności no, spowodowała, że on się stopniowo wycofywał. Kolejne populacje znikały i tak naprawdę to, co w tej chwili obserwujemy, to taką ostatnią populację, która gdzieś tam przetrwała właśnie dzięki swojemu gdzieś tam skrytemu trybowi życia i pewnego oddalenia od większego ośrodka, na jakim jest w tym przypadku Poznań. No żółwie błotne, one nigdy nie miały łatwo z człowiekiem. To jest też gatunek, który bardzo historycznie wcześniej już został objęty ochroną gatunkową. I to, co przypieczętowało los żółwia błotnego w regionie, ale także szerzej to, co spotyka po prostu żółwie globalnie, to jest to, że to jest zwierzę po prostu konsumpcyjne. W naszej kulturze żółw błotny uznawany był jako zwierzę postne, bo te zwierzęta, które były z wody, można było swobodnie, zgodnie z naukami ówczesnymi kościoła spożywać. No i właśnie nieszczęśliwie żółw błotny do takiej grupy się zaliczył. Dlatego te żółwie już z tego, co wiemy, od czasu średniowiecza były po prostu obiektem intensywnych połowów, intensywnego handlu. One trafiały nie tylko do kuchni gdzieś tam chłopskich, ale one po prostu też trafiały na stoły zamożnych ludzi i zupa żółwiowa była czymś, czym można było po prostu ugościć biesiadników. Musimy spojrzeć na żółwia błotnego i w ogóle na żółwia jako zwierzęta, które jednak mają ograniczoną rozrodczość. Są też długowieczne. Takie zwierzęta mogą dożywać kilkudziesięciu lat. Także można sobie tutaj wyobrazić, że takie regularne wybieranie, czy to jaj, bo jaja też były zjadane, czy po prostu tych dorosłych osobników, no powodowało, że te populacje coraz bardziej zanikały. A do tego oczywiście intensywnie rozwijane rolnictwo w okresie powojennym, czy nawet wylesienia w czasach Mieszka I, to wszystko spowodowało, że tak naprawdę to wielkie mokradło, na którym żyjemy, przełom Warty z tą całą bogatą siecią wodną, którą tutaj wokół Poznania mamy, to po prostu było kiedyś jedno wielkie mokradło. Ono było pełne zwierząt wodnych. Niestety w związku z tym przekształceniem tego terenu nie tylko żółwie błotne, ale też raki szlachetne, bobry swego czasu, te wszystkie zwierzęta wodne praktycznie z tego terenu wyginęły, więc to, że udało się to miejsce odnaleźć, że to miejsce po prostu przetrwało, to jest niesamowity łut szczęścia. Z drugiej strony to, że po prostu komuś się chciało, w tym przypadku Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, które bardzo się zaangażowało w ochronę, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która tak naprawdę podchwyciła temat. Finalnie dzięki temu mamy rezerwat przyrody ściśle dedykowany właśnie tej ostatniej lokalnej populacji żółwi błotnych.
1: Przypomnę, że na wolności żółwie błotne żyją niedaleko Leszna. Mają tam doskonałe warunki.
4: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie oczywiście poruszam sporo ważnych tematów. Teraz onkobaza
3: blisko mieszkańców.
8: Onkobaza to jest takie miejsce jedyne w Poznaniu, ponieważ jest to miejsce stacjonarne, do którego mogą przyjść osoby chore onkologicznie. Stanisław Urmaniak, wolontariusz drużyny Szpiku. Ale nie tylko one, mogą też przyjść bliscy, rodzina, przyjaciele, opiekunowie, ponieważ wiadomo, że jak choruje jedna osoba, to choruje też cała rodzina. Często widzimy, chodząc na oddział hematologii do szpitala MSWiA, że te osoby chore są zaopiekowane, natomiast rodzina już nie. I dlatego właśnie Dorota Raczkiewicz razem z Anetą Olszewską wpadły na taki pomysł, aby takie miejsce, jak jest dzisiaj, powstało. Do tego miejsca przychodzą osoby chore onkologicznie, ale też bliskie osoby. Mamy terapeutów, mamy seksuologów, doradców, prawników, mamy psychologów, psychoonkologów. To jest bardzo po prostu ważne. Więc zapraszamy wszystkie osoby, które są z Poznania, ale też z całej Wielkopolski, do tego miejsca na 27 grudnia 3:1.
1: Na co dzień jesteś wolontariuszem?
8: Tak, na co dzień jestem wolontariuszem, natomiast wolontariuszem jestem już 16 lat w drużynie Szpiku. Znalazłem się tutaj na początku przypadkowo, ale się okazało, że to jest takie miejsce, gdzie mogę dać trochę wytchnienia tym osobom. Też dostawałem różne prośby, spotykałem się z osobami chorymi onkologicznie. Przez wiele lat chodziłem na onkologię dziecięcą przyszpitalnej. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych w szpitala MSWiA. Zauważyłem też, że właśnie dzieci są zaopiekowane. Dużo fundacji, stowarzyszeń przychodzi, odwiedza je. Natomiast osoby dorosłe często pozostają same. Stąd też nasze wizyty co 2 tygodnie na hematologii. I co jest właśnie ważne, że te osoby, z którymi się rozmawia, potrzebują tego, potrzebują tej bliskości. Wiadomo, że my jako fundacja nie zapewnimy tej kwestii takiej farmakologicznej, bo tym się zajmuje szpital. Natomiast ta cała sfera poza, taka holistyczna, jest bardzo istotna. I tak chodzę na te oddziały, ale oprócz tego też przez wiele lat odwiedzam szkoły, szczególnie średnie, z projektem Podziel się życiem. Właśnie to będziemy kontynuować dalej.
3: To warto wiedzieć.
8: Ponieważ młodzież już ta pełnoletnia, też chciałbym, żeby oddawała krew, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców Szpiku. Zauważam to za każdym razem, kiedy jestem na oddziale, że osoby czekające na przeszczep Szpiku albo będące w takim stadium już krytycznym, na co dzień muszą otrzymywać płytki krwi. Wiadomo, że płytek krwi nie zamrozimy, bo trzeba je zużyć w ciągu tygodnia. Natomiast, żeby jedna osoba chora otrzymała taką dawkę płytek krwi, 5 osób musi oddać krew. I dlatego takim naszym celem jest, żeby jak najwięcej osób młodych rejestrowało się w tej bazie potencjalnych dawców Szpiku, ale też cyklicznie oddawało krew.
1: I można to zrobić przez cały rok.
8: Można to zrobić przez cały rok.
3: Blisko mieszkańców.
8: Choroba nie wybiera. mamy przez 12 miesięcy osoby, które chorują i zachorują i jest bardzo istotne, żeby osoby, które oddają krew, żeby wiedziały, że nie tylko dają krew osobom po wypadku, ale też osobom właśnie chorym onkologicznie, hematologicznie, a szczególnie jeżeli chodzi o białaczki. Jest to po prostu bardzo istotne, dlatego bardzo zachęcam, żeby przez cały rok wszystkie osoby, które nie mają przeciwwskazań, które się mieszczą w tym przedziale 18-55 lat, żeby przychodziły, jeżeli chodzi o Poznań, na Marcelińską 44 do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Natomiast ci, którzy uważają, że mają zbyt daleko na Marcelińską, mogą to zrobić w krwiobusie. Wchodzą na stronę naszego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu i tam sobie mogą zobaczyć, gdzie w danym tygodniu jest krwiobus i tam mogą oddać krew.
1: Pamiętajmy o tym wszystkim, a ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w onkobazie przy ulicy 27 grudnia 3 w Poznaniu. Z onkobazy można skorzystać bezpłatnie?
8: Oczywiście jak najbardziej. Jest to projekt współfinansowany przez miasto Poznań oraz Urząd Marszałkowski. Każda osoba, która do nas się zgłosi, nie tylko chora, ale również ich rodziny, mogą skorzystać z konsultacji, z porad bezpłatnie.
9: Ja się nazywam Dobrochna Nawrocka. W onkobazie pracuję jako psycholog. Zajmuję się wstępnymi konsultacjami poznaniaków, mieszkańców Wielkopolski, którzy zgłaszają się do onkobazy, żeby uzyskać wsparcie. To wsparcie jest w różnym zakresie: psychologicznym, dietetycznym, seksuologicznym, prawniczym, fizjoterapeutycznym. Ja jestem odpowiedzialna za rozpoczęcie współpracy, jestem odpowiedzialna za zbudowanie kontaktu, za zaoferowanie tego, co możemy dać jako onkobaza. Robię też takie pierwsze wsparcie, pierwsze zaopiekowanie potrzeb, które się pojawiają i ustalam wspólnie z pacjentami z Poznania, z Wielkopolski plan działania, co możemy dalej zrobić, jak możemy wesprzeć, co się dzieje, jak możemy to zaopiekować i staram się zawsze dać jakieś zasoby, rzucić światło na to, co jest dobre i towarzyszę w tym, co trudne.
1: A onkobaza znajduje się przy ulicy 27 grudnia 3A, wejście w bramie.
3: Zmieniamy temat.
1: Wielkopolskie schroniska dla zwierząt szukają wolontariuszy. Tak jest między innymi w Gaju, niedaleko Śremu.
10: Tak jest w Gaju, ale trzeba to zaznaczyć, że my akurat mamy niesamowitą sytuację, ponieważ cała nasza załoga wolontariatu, naszych wolontariuszy, może być wzorem dla innych. Grzegorz Kałużny, behawiorysta ze schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy Państwo, to są osoby, które nie tylko mają ogromną wiedzę, nie tylko mają empatię i zaangażowanie, ale mają coś, co potrafią przekazać tym zwierzętom i wszystkim ludziom, którzy odwiedzają nasze schronisko.
3: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
10: Zachęcamy do bycia wolontariuszem, bo to jest inwestycja w siebie samego. Od dzieci, młodzieży, oczywiście za zgodą rodziców i pod opieką rodziców, po osoby dorosłe, a nawet starsze. Bardzo dużo mamy starszych osób, nawet można powiedzieć emerytów, którzy przyjeżdżają do nas. Fantastyczni ludzie, niesamowicie ludzie, którzy mają dużo wolnego czasu, dużo zaangażowania i ogromne doświadczenie. Także pod tym względem, czy do naszego schroniska przyjeżdżajcie, czy do każdego innego schroniska w Wielkopolsce i angażujcie się, jak do tego podchodzą, że tak powiem, władze danego schroniska, no to już jest zupełnie inna rzecz. Ja nie wyobrażam sobie naszego schroniska bez wolontariuszy. Długo bym musiał o nich mówić w samych superlatywach i długo dziękować za to, co tworzą dla tych zwierząt. Przede wszystkim dla tych zwierząt. To są opiekunowie pierwszego rzędu dla zwierząt, które potem mają szansę rozwoju i kontaktu z innymi ludźmi.
1: Przyjeżdżają do Was wolontariuszki, wolontariusze również z Poznania.
10: A to jest niesamowite i fantastyczne. No, wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, przyjazd godzinny albo dłużej, no w tej chwili mamy ruch uliczny, jaki mamy, i te osoby przyjeżdżają nie tylko w weekendy, ale czasami w dni powszednie, żeby pobyć ze zwierzętami, żeby nam pomóc w pracy nad tym, że te zwierzęta mają tu i teraz oczywiście lepszy los, lepsze życie. Wielki szacunek za to, że się poświęcacie, ale to jeszcze warto dodać, że będąc wolontariuszem nie trzeba się meldować, że tak powiem, sukcesywnie w naszym schronisku. Można to w miarę swoich możliwości robić rzadziej, ale wolontariuszem się jest zawsze. I zawsze, jeżeli jest potrzeba, to ci ludzie mogą informować, mogą przekazywać cenne uwagi lub mogą zachęcać do pewnych działań. Można być takim wolontariuszem troszkę na odległość.
3: Przydatne dla mieszkańców Wielkopolski.
10: Bardzo często osoby, które mają różne dziedziny swojej działalności takiej zawodowej, w ramach tego pomagają na przykład zdalnie, będąc w Poznaniu, robią coś dla nas informacyjnie czy w jakiś inny sposób. Fantastyczna rzecz. Wielkie dzięki za to.
1: Przyjeżdżają do Was poznaniacy, ale Wy też przyjeżdżacie do poznaniaków i prowadzicie różnego rodzaju zajęcia.
10: Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie być w stolicy naszego regionu przy okazji wszystkich prozwierzęcych imprez. Przede wszystkim, które są organizowane przez miasto Poznań. I tu zawsze się meldujemy i zawsze chcemy być razem na tę okoliczność, ale również w ramach naszej formuły, jaką jest edukacja, którą mam niewątpliwą przyjemność prowadzić. Bardzo często goszczę w szkołach poznańskich, innych placówkach, w szpitalach, a nawet w tak czasami trudnych miejscach, jak zakłady odosobnienia, areszty, więzienia. Tam też są ludzie. Po wysłuchaniu prelekcji widziałem bardzo często nie tylko zdumienie, ale i łzy w oczach u tych ludzi. To znaczy, że mimo, że czasami te ścieżki są różne i czasami można troszkę zbłądzić, to nadal, jak zawsze to mówię, jadę do ludzi. I zawsze rozmawiam z ludźmi i zawsze widzę w tych osobach wrażliwość ludzką. I to jest fantastyczne. Zachęcam do przyjazdu na takie prelekcje i spotkania do naszego gaju, ale też bardzo nas to cieszy, jeżeli wspólnie organizujemy coś na przykład na terenie Poznania. Warto też wspomnieć, że bardzo często kontaktujemy się i przyjmujemy grupy osób niepełnosprawnych. Emocjonalnie, fizycznie. To są fantastyczni ludzie o niesamowitej energii. Tak jak powiedziałem, psy nie oceniają. Pies nie zapyta, dlaczego chodzisz troszkę inaczej. Pies poczuje energię takiej osoby i mówi, jesteś okej. Bardzo często odwiedzamy również domy pomocy społecznej i domy spokojnego momentu już w kwiecie wieku. Naprawdę ci ludzie, często nie mogąc już mieć własnego psa, znowu jest niesamowite wzruszenie, kiedy mogą dotknąć drżącą ręką, pogłaskać takiego psa, ten pies spojrzy w oczy i powie, tak, jestem po to, żebyś mógł chwilę pocieszyć się moją obecnością. Momenty wzruszające, ale momenty też bardzo budujące i dzięki temu możemy się nauczyć takiego wspólnego, fajnego życia, nawet z tymi trudniejszymi grupami osób.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie dziś mówił
10: Grzegorz Kałużny, behawiorysta ze schroniska dla zwierząt w Gaju.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
3: To warto wiedzieć.
1: W programie teraz będzie o czujnikach czadu i dymu, a jeszcze dokładniej o przepisach, a te się zmieniły. O szczegółach na naszej antenie mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
11: Te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat, natomiast faktycznie weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji.
3: O tym się mówi.
11: To prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZDL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski, mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i rozplanować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych, czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę. Więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
1: No właśnie, sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznajanki nie stosują się do tego?
11: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić. Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie.
3: Ważne porady dla Poznania.
11: Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze i myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
1: Przypomnę, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych już od kilku lat prowadzi akcję rozdawania czujników czadu, a więcej na ten temat można przeczytać na stronie zfz.pl.
4: Update Radia Kiss FM Poznań.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kilogramy na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
12: Kiss FM.
0: Radio Kiss FM Poznań. Hear me out. W Radiu Kiss FM.
13: Yeah, you know what it is.
14: Dzisiaj człowiek, który nie boi się ciemności, bo nosi ją w sobie jak światło. Ma szacunek na rejonach, ale w Anderze też ma szacunek i w mainstreamie też ma szacunek. Miły ATZ, ATZ-ciok, czekaj, jak to było? Miło Jumper TX?
15: Była taka ksywa. Witam serdecznie. Również Szklany Pogodyn, jak się okazuje. Misza, GPC. Ksyw przybywa z roku na rok, ale w sumie trzymam się ATZ-a. Był nawet pomysł, żeby skrócić do samego ATZ, ale... chyba zostawię.
14: No,
15: miłego.
14: Myślę, że to też dobre konotacje jakby od razu.
15: Faktycznie, chociaż niektórzy mogą uważać, że nie warto być miłym, nie?
14: Ale to pytanie teraz, czy wiesz, chcesz trafiać do takich ludzi, którzy uważają, że nie warto być miłym?
15: Nie chcę.
14: No. No właśnie, o tym, do kogo chcesz w ogóle trafić, też bym chciał dzisiaj pogadać, ale najpierw zaczniemy od jednej najważniejszej rzeczy, bo jesteśmy po wydaniu twojego czwartego już długo grającego albumu i ten gra naprawdę długo, bo są dwa CD-ki, są bonus traki, w sumie 34 numery razem z bonusami.
15: Dokładnie, na wersji preorderowej jest 34 sztuk.
14: To jest mało tiktokowe podejście do muzyki.
15: Mało jakie?
14: Mało tiktokowe.
15: A, no to tak jak zamierzałem w zasadzie. W sensie nie miałem tego na celu, ale no nie skupiałem się na tym, żeby moje podejście do muzyki było tiktokowe, absolutnie.
14: No bo widzisz, dzisiaj jakby taką miarą sukcesu, jak się patrzy na polski mainstream głównie i na raczej tę topkę polskiego mainstreamu, to okazuje się, że miarą sukcesu jest właśnie sukces komercyjny najzwyczajniej w świecie, nie? I czyli... stopień jakby skomercjalizowania produktu, czyli de facto tiktokizacja treści. Mhm. Nie? Ty z kolei nawijasz, że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz. Na jednym z pierwszych numerów na płycie.
15: To fakt.
14: W ogóle nie będąc de facto komercyjnym w takim jakby definicyjnym tego sformułowania znaczeniu raperem, co nie? Jak jest, to jest takie jakby kontrkulturowe podejście z twojej strony, że nie chcesz być tym takim koniunkturalnym, wiesz, raperem, który robi tiktokowe numery, do których można sobie potańczyć w tiktokowy właśnie sposób, bo winny na pewno można do twojej płyty potańczyć.
15: Jak najbardziej.
14: Okej.
15: W sensie jak najbardziej można potańczyć, wiesz co? Ja w zasadzie się jakoś mega nad tym nie skupiam. Nie dociera do mnie za bardzo to, co się dzieje na TikToku. Mam TikToka, uploaduję tam te treści. Moja muzyka nie jest kompatybilna przez dystrybutora z TikTokiem, więc nie jest to łatwe. Generalnie nie ma mojej muzyki na TikToku, więc tym bardziej mnie to nie interesuje. Ale też nie jest tak, że jestem jakiś obrażony na to, jeżeli nie wiem, komuś przydałaby się moja muzyka, moje treści do tego, żeby zrobić tam coś kreatywnego, to dla mnie super. Nie jestem jakiś obrażony na to absolutnie, ale czuję, że nie do końca tego potrzebuję, żeby, wiesz, czuć się szczęśliwy. Nie potrzebuję mieć miano mainstreamowego rapera, jakkolwiek to brzmi, żeby, wiesz, czuć się spełnionym.
14: A co jest dla ciebie w takim razie miarą sukcesu?
15: Wiesz co, chyba ostatecznie ilość ludzi, którzy na przykład przychodzą na koncerty i na imprezy nasze Świętego Bejsu. Ilość zagranych koncertów, no, feedback od ludzi. I wydaje mi się, że też ostatecznie poziom życia. To jest dla mnie miara sukcesu.
14: Poziom tak życia, mówisz, wydaje. Taki materialny, czy...
15: W zasadzie tak, no.
14: Okay.
15: W zasadzie tak. No, w ciągu ostatnich kilku lat się on po prostu poprawił dość mocno i jestem z tego szczęśliwy.
14: A to działało tak schodkowo, powiedzmy, czy miałeś jakiś taki, nie wiem, boom cashowy?
15: Schodkowo. Okay. Przełom nastąpił mniej więcej gdzieś 4 lata temu, gdy zacząłem zarabiać jakiekolwiek pieniądze w ogóle. Zacząłem być w miarę możliwości opłacalny. I tak, w ten sposób się to potoczyło, ale to też nie było jakieś wielkie boom stopniowo, wiesz. Musiałem zacząć kupować sobie rzeczy podstawowe, na przykład do robienia muzyki, nie? No tak, tak. Potem, nie wiem, kupiłem pierwszy samochód stary, jeżdżę nim do teraz. No jakieś takie podstawowe rzeczy, stary, nie, to nie jest, wiesz, Pimp My Ride, nie? Totalne podstawy, wystarczyło mi niewiele realnie, żeby poczuć, że moja muzyka doprowadziła mnie do danego poziomu życia. Żeby poczuć też, że to jest sukces. Ale jest coraz lepiej. Czuję, że może być coraz lepiej, ale jeżeli nie będzie, to też nie będę smutny z tego powodu. Wydaje mi się, że sam fakt tego, że doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem, to już jest dobrze. I sukcesem będzie dla mnie na pewno to, jak ja będę czuł się ze sobą, a nie to, co sprawia, że czuję się dobrze w kwestiach materialnych.
14: No tak, tak, jeszcze wracając do tego, co mówisz, wydaje mi się, że takie jakby, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, ale powolne zdobywanie pieniędzy, jakiegoś tam majątku, jest trochę lepszym sposobem na ich zarabianie i na ich dostawanie, niż taki jednorazowy, gigantyczny zastrzyk, bo ludzie często wariują najzwyczajniej w świecie, nie? W momencie, w którym dostają jeden wielki przelew. No wyobraź sobie, że na przykład wygrywasz 6 w jakiejś loterii, nie?
15: Totalnie, nie umiem sobie tego...
14: Wjeżdża ci na konto nagle, nie wiem, 50 milionów na przykład. Co robisz jako pierwszy?
15: Abstrakcja, absolutna abstrakcja. Nie wiem, stary, nie wiem.
14: Nie zastanawiasz się nigdy, co by było, jakbyś wygrał 6, jakbyś zgarnął, wiesz, wielki cash? Nie fantazjowałeś tak nigdy?
15: Myślę, że nieraz fantazjowałem. Wiesz, ja mam to do siebie, że od razu myślę o innych i chciałbym, wiesz, pomóc wszystkim swoim bliskim dookoła w miarę możliwości. Teraz jak tak sobie myślę, to może chciałbym stworzyć po prostu miejsca pracy, dobrze płatne dla moich ludzi, nie po to tylko, żeby, wiesz, mogli się opłacać, ale żeby mieli co robić, mogli robić to, co lubią na przykład. No ale to też nie jest takie proste. Wiesz, choćbyś z pieniędzmi to stylu nie kupisz, nie?
14: Prawda. Oczywiście, że tak. Takie altruistyczne bardzo podejście prezentujesz. Ja myślałem, że altruizm nie istnieje. Że wiesz, o czym mówię, że zawsze, nawet jeżeli robimy coś właśnie w cudzysłowie altruistycznie, czyli dla drugiego człowieka, nie chcąc nic w zamian, to zawsze jest gdzieś tam ta waluta w tle.
15: Jasne, nie? Jest, oczywiście. To są wszystko energie różnej maści.
14: Dokładnie.
15: Jeżeli, wiesz, nie dostanę zwrotu w formie, wiesz, waluty pieniężnej, to wróci to w inny sposób. No i to się dzieje ewidentnie i coraz więcej dostrzegam takich zależności. Trzeba nimi tak dysponować i tak obracać, żeby nie były toksyczne.
14: A ty ty wierzysz w taką energię, jakby w takim karmicznym, powiedzmy, rozumieniu? Czy to jest taka metafora po prostu tego, że ludzie będą dla ciebie dobrzy, jak ty będziesz dobry dla nich?
15: Wiesz co, to jest dość skomplikowane. Wydaje mi się, że w karmicznym również, ale to ma wiele zastosowań na wszelkich w ogóle poziomach. Także, wiesz, to są kwestie też wiary i może nawet nie warto w nie ostatecznie wchodzić. No, chyba nie chciałbym nawet ich poruszać. Wracając do wywiadu z Winim, to tam z kolei bardzo dużo było tego typu kwestii poruszonych.
14: Okay.
15: Tam byłem też w dobrym stanie, żeby o tym gadać. On w piękny sposób podkręcał te rzeczy, także odsyłam do tamtych rzeczy. No, także tak.
14: Jakbyś z perspektywy czasu, piję tutaj oczywiście do płyty, bo już odbijając oczywiście, wzięliśmy sobie na warsztat kilka innych wątków, których nie miałem w planach. Jak z perspektywy czasu oceniasz swoją podróż, biorąc pod uwagę swoją karierę muzyczną? Bo chwilę przed nagraniami rozmawialiśmy o tym, że ty nie czujesz się jeszcze staro, nie masz trójki na koncie, w sensie mówię o wieku z przodu, ale już te 13 lat nawijasz, nie? Więc gdybyś tak z perspektywy czasu miał teraz spojrzeć, i wiem, że na płycie też trochę o tym jest, na płycie, której tytuł chyba jeszcze nie padł, co jest karygodne, więc Acid Moro, Ace It Moro?
15: Jak wolisz, stary.
14: A jak ty wolisz?
15: Ja wolę Ace It Moro,
14: okay.
15: Celowo błąd, ale mi się bardziej tak po prostu podoba. Ale ostatnio się łapię na tym, że mówię różnie.
14: Okay.
15: Czasem powiem tak, czasem tak. Nie przykładam do tego jakiejś większej wagi. Dużo bardziej się obrażam, jak ktoś mówi święty bas.
14: Święty.
15: Więc, no ale to też jakby nazewnictwo. Do tego wagi nie przykładam aż takiej.
14: Wracając, z perspektywy tego 13 rapera z 13-letnim stażem, zmieniłbyś coś w swojej karierze, dochodząc do tego momentu, mając z tyłu głowy ten cytat, który przed chwilą przytoczyłem też, czyli że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz.
15: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, nic bym nie zmienił. I jestem dumny z tego, że mogę żyć tak, jak żyję, dzięki muzyce, bo ostatecznie poza poziomem, na którym dzieją się rzeczy i nie wiem, jakością sprzętu, na którym robimy muzykę i jakością ludzi, którymi się otaczam i z którymi pracuję, to w zasadzie w moim życiu nic się nie zmieniło od 13 lat. Tak? Mm-hmm. Robię po prostu hip-hop z ziomalami i większość mojej płyty też w ten sposób powstała, że to były po prostu spotkania ze znajomymi, z kolegami moimi, czasem przyjaciółmi, z którymi po prostu sobie robiliśmy muzyczkę. I jak się tak cofam do, nie wiem, roku 2011, to tak to też wyglądało, tylko że wiesz, u mnie w pokoju do mikrofonu od Skype'a albo jakichś takich rzeczy. Teraz mam trochę lepszy mikrofon. Czasami się łapię na tym, że jedyne, o czym myślę, to upgrade'owanie po prostu tych warunków, ale w zasadzie nie tylko to się liczy, bo no tak jak mówiłem wcześniej, kupiłem sobie samochód, stary. Super, może kiedyś sobie kupię lepszy, wiesz, nie będę chodził pieszo, zobaczymy, no. Ostatecznie po prostu dzieje się to samo, tylko na innym poziomie.
14: To nie jest też trochę tak, że polepszanie tego sprzętu do nagrywania to jest taka studnia bez dna, jak
15: tak,
14: w przypadku audiofilii
15: tak
14: na przykład, że możesz kupić złoty kabel zamiast miedzianego, który już masz, który będzie kosztował x prawda razy więcej, a i tak nie będzie słyszalnej różnicy.
15: To prawda, to prawda. Można w nieskończoność. Ale no tak jak mówiłem wcześniej, ja nie mam jakichś takich turbo ogromnych wymagań, jeśli chodzi o materialne sprawy, stary. Więc, nie wiem, możliwe, że kupię następny mikrofon, nie wiem, za 10 koła i to już będzie dla mnie max totalnie, bo też nie jestem aż tak mocno wkręcony w sprzętowe jakieś techniczne sprawy, żeby w tą studnię bez dna zaglądać.
14: Więc profesjonalizacja spoko, natomiast jak patrzę na przykład, wiesz, jak teraz nagrywa albumy, nie wiem, Kanye na przykład, czyli powiedzmy światowa topka, jeżeli można sobie pomyśleć o prawdopodobnie jakości nagrywania i tak dalej. No i okazuje się, że Kanye nagrywa po prostu w jakimś pokoju, spuszczają sobie ze statywu mikrofon i nawijają zwrotki.
15: Dokładnie, stary. I ostatecznie właśnie nie można zaglądać w tą studnię, bo często tam nic nie ma. Okazuje się, że jakby wiesz, nie o to w tym wszystkim chodzi. Co nie zmienia faktu, że ja czuję jakąś różnicę, chociażby z uwagi na to, że mam teraz lepszy mikrofon, no bo oni ostatecznie z tego sufitu spuszczają pewnie coś, co kosztuje, wiesz, dużo pieniędzy. W porównaniu do mojego mikrofonu, na którym nagrywam teraz, to pewnie 10 razy tyle albo 50 razy tyle, podejrzewam. Plus cała masa ludzi, która potem siedzi nad postprodukcją tego. Tak. To też jest istotna rzecz. Ale no też uważam, że im więcej ja sam zadbam przy produkcji wokali chociażby, tym mniej roboty później ma inżynier, także też staram się o to dbać.
14: Czyli znowu altruizm wjeżdża. Myślenie o innych.
15: Słuchaj, nazywaj to jak chcesz. Ja tego nie nazywam, no ale tak, no może jestem osobą, która lubi dbać o innych i myśleć o tym, żeby zadowalać innych. Ale miałem przez ostatnie 2 lata taki syndrom odmawiania ludziom i dzięki temu chyba mam 2 albumy nagrane, a nie po prostu 1, bo bardzo wiele gościnek odmówiłem w międzyczasie. Może nie bardzo wiele, ale no dość dużo. Myślę, że to było też dla mnie ważne, żeby się skupić na swojej twórczości. No i chyba dobrze na tym wyszedłem ostatecznie. Co może się okazać też nie do końca dobrym ruchem, wiesz, wypuszczanie 28 numerów jednym strzałem na Spotify, ale uważam, że to jest całość od dechy do dechy i nie umiem sobie wyobrazić obecnie, żeby było inaczej.
14: Z perspektywy jakby definicyjnej wydajesz 1 album w tym momencie, Ace It Moro, natomiast ma 2 CD-ki, ma jeszcze bonusy. No i pytanie, czy my nie powinniśmy właśnie traktować trochę tego Ace It Moro jako 2 osobnych płyt, jako 2 osobnych bytów, czy może 2 komplementarnych, ale jednak 2?
15: Myślę, że trochę tak, bo różnią się te płyty od siebie i sposób, w jaki nagrywałem i jaki podchodziłem do pisania chociażby tekstów, jakoś definiował, na którą z płyt trafi dany numer, więc na pewno da się odczuć różnicę, ale ostatecznie całym konceptem na ten album dla mnie osobiście jest czas i miejsce, w którym powstał, więc ciężko mi było je rozdzielić między sobą. A jeszcze inną kwestią jest to, że ja kocham robić muzykę, stary, i jakby jak mam za dużo rzeczy w kolejce, to ciężko mi się zabierać za nowe, więc uważam, że im szybciej wypuszczę dane rzeczy, tym szybciej będę mógł się zabrać za kolejne, także no gdybyśmy to podzielili na, nie wiem, album i mixtape, bo wstępnie był taki pomysł, to na przykład musiałbym teraz czekać jeszcze, aż ta druga część utworów się pojawi. Myślę, że nie ma na co czekać, stary. Jeżeli, wiesz, któryś z numerów ma zażyć, to się wydarzy. Chcę dać, wiesz, ludziom też przestrzeń teraz przez lato całe, żeby mogli z tymi 2 albumami się zapoznać, skleić go.

0: taki nasycony trochę, nie? Że to, czego chciałem od Miłego ATZ na ten moment, jako odbiorca, dostałem na tym albumie.
1: No i cieszę się bardzo. Ja też trochę tak mam, że się czuję nasycony, bo wielu rzeczy spróbowałem, których wcześniej nie robiłem. Czuję, że wybawiłem się wystarczająco, robiąc tą płytę. I jest tak, jak mówisz, że mimo, że chociaż ostatecznie uważam, że są tam też jakieś nawiązania pomiędzy numerami.
0: Tak.
1: Są jakieś wątki spajające to wszystko w całość. To ostatecznie też uważam, że to jest płyta singli, tak jak każda poprzednia moja. I nie siliłem się na jakiś większy koncept. Konceptem jest, wiesz, moje życie po prostu. Czas i miejsce. To tak, jest koncept tak. Dla mnie.
0: To jest valid podejście, jak najbardziej. Tak się zastanawiam, bo jedna z pierwszych rzeczy, jaka mi przyszła do głowy w momencie, kiedy słuchałem Ace It Moro po raz pierwszy, w ogóle śmieszna sprawa, bo ten kawałek z Chodakiem, który jest na pierwszym CD-ku, wleciał mi w momencie, w którym skręciłem w ulicę Puławską, a tam jest
1: na
0: akurat tekst.
1: Na piskach jechałeś?
0: Dokładnie. Może nie na piskach, ja trochę...
1: Wiadomo, ja też wtedy nie wjechałem na piskach. Stary, nigdy w życiu nie jechałem na piskach. Ten numer jest takim trochę wyolbrzymieniem, ale stary... No, kocham tą piosenkę i pamiętam moment, jak wjeżdżałem w tą Puławską tym swoim pierwszym zarab kupionym samochodem. Popłakałem się ze szczęścia i to były te piski, stary. No, ale jakie ty miałeś odczucia z kolei?
0: Właśnie, moja pierwsza myśl, która mi się pojawiła, to po przesłuchaniu całej płyty, jak dużo Miły ATZ uczęszczał na lekcje śpiewu i emisji głosu przez ostatnie 2 lata? I czy w ogóle?
1: Wiesz co? Ani trochę. Myślę, że cały progres, który słychać na albumie, to jest moja praca z mikrofonem po prostu.
0: Oh, wow. Okej.
1: No, dosłownie, stary. Wydaje mi się, że to też z tytułu tego, że miałem naprawdę dużo czasu i przestrzeni na to, żeby kombinować. I może to jest też kwestia miejsca, może to jest kwestia też tego, że przeprowadziłem się do Gdyni, zamykałem się, wiesz, na cały dzień albo noc w studio i nie musiałem się zapisywać w żaden kalendarz, nie miałem ograniczonej ilości godzin, tylko po prostu mogłem tam siedzieć, nic nade mną nie wisiało i po prostu mogłem się tym bawić i dzięki temu w ogóle osiągnąłem jakieś nową jakość, nowe w ogóle kombinacje, stary, powstały. Czuję, że też wprowadziłem dużo nowych form w ogóle pracy dzięki temu. Także no, dzieją się rzeczy i myślę, że to w ogóle jest naturalna rzecz u mnie, że razem z czasem te moje umiejętności gdzieś wokalne i kontrola nad tym idą do przodu. Myślę, że między Czarnym Swingiem a Rollerem też czuć było ten przeskok. Uczę się, wiesz, słucham muzyki, chłonę, staram się, wiesz, nie powielać aż tak bardzo schematów poprzednich. No bo stary, jakby, wiesz, uważam, że muzyka nie może być nudna. I tak jak, wiesz, no kocham nadal, wiesz, Two Step Garage, ale jeżeli mam zrobić numer na płycie two-stepowy, to nie chciałbym, żeby on przypominał, wiesz, 777. I uważam, że okej, mam znowu two-step jeden na płycie, ale jak go przyrównasz do 7, no to stary, jest ogromna przepaść, nie? I chciałbym z każdą kolejną płytą takie innowacje wprowadzać po prostu.
0: Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie i to dość poważnie, bo byłem przekonany, że odpowiesz mi coś w stylu, no 2 razy w tygodniu chodziłem na lekcję śpiewu i raz na... Autentycznie, zgadzam się, że była bardzo duża różnica, że była duża różnica między 2 pierwszymi płytami, czy nawet 2 i 3, ale ale ta przepaść jest naprawdę spora, w sensie nie przepaść, ale raczej ta, mam wrażenie, że otworzyła ci się jakaś czakra po prostu, wiesz, w głowie.
1: Gardła.
0: I że, no serio, kontrola głosu, to w jaki sposób ty brzmisz na niektórych numerach.

0: kamerach. Miły ATZ nigdy tak nie brzmiał. Się musiałem czasami przy niektórych kawałkach naprawdę dwa razy zastanowić, czy na pewno jesteś ty.
1: Okej, okay. Wow.
0: No.
1: Ciekawe, ciekawe bardzo. No zacząłem kombinować, stary. Może się coś otworzyło, może... Ciężko mi powiedzieć realnie, stary. Może... dużo bardziej zacząłem świadomie podchodzić do brzmień, które w ogóle aplikuję do swojej sztuki. W ogóle może zacząłem traktować swoją twórczość jak sztukę.
0: Okay.
1: Może trochę zacząłem nawet mniej się utożsamiać z tą formą, dzięki czemu otworzyły się nowe możliwości, stary. Mm-hmm. I wiesz, nie mam już w głowie siadając przed mikrofonem albo stając przed nim dobra, teraz muszę być miły ATZ, tylko daje się dziać tym rzeczom i może dzięki temu po prostu przepływ jest dużo bardziej różnorodny.
0: Mm-hmm. No to jest coś też, co mega dobrze widać na sound systemach waszych świętobejsowych. Jakby ta synergia między tobą i Funkillem i ten moment połączenia tych jakby dwóch charakterów i umiejętności, które jakby... Mam wrażenie, że Funkill wie, kiedy ty chcesz wjechać i robi różne rzeczy z dekami, o których nie mam pojęcia i pewnie nigdy się nie dowiem. I tak samo jak ty, wiesz, kiedy on chce zmienić już beat i tak dalej, jakby rozumieć się po prostu bez słów, nie? I ta jakby naturalność, ta zabawa muzyką przede wszystkim to jest coś, co jest słyszalne. I teraz zastanawiam się w związku z tym, dlaczego o tym mówię, czy ta twoja świętobejsowa przygoda, która już chwilę trwa, może ona ma taki wpływ na to twoje postrzeganie muzyki? Może ona jakby jeszcze bardziej otwiera cię na różne rzeczy? A jeżeli nie, to, to w którym kierunku może cię ciągnąć?
1: Ciężko mi powiedzieć. No, myślę, że to jest jakby z obu stron... inaczej, moja twórczość ma wpływ na Święty Bass i odwrotnie, Święty Bass i jakby doświadczenie z tej sfery na bank ma wpływ na rzeczy moje solowe. Ja wiesz, ja trochę mam tak, że nie chcę zamieniać swoich płyt w coś, co będzie kontynuacją Świętego Bassu. Ale tak jak mówię, no to jedno wpływa na drugie i się gdzieś przenika. Jeżeli chodzi o gatunki, to chciałbym, żeby na moich płytach były takie soft wersje ewentualnie tych świętobasowych wygrzewek.
0: Okay.
1: Ale może mi się to też kiedyś zmienić. Chciałbym kiedyś nagrać, wiesz, album albo nie wiem, może epkę, która będzie moimi solowymi rzeczami w stylu, wiesz, ciężkich jakichś drum and bassowych jechanek czy dżungli. Myślę, że to też miałoby sens totalnie. Ale też dlatego chcę, wiesz, się wyzbywać tych rzeczy jak najszybciej się da, żeby móc tworzyć nowe i żeby one już sobie żyły własnym życiem. Odcinam to sobie i cisnę dalej. Już się nie mogę doczekać, stary. Znowu mam ten moment, wiesz, gdzie czuję, że no, zrzucam z siebie jakiś balast i będę mógł sobie dalej tworzyć.
0: Mhm. No właśnie, bo odrobina kuchni, my jesteśmy jeszcze dwa tygodnie tak naprawdę przed premierą, w momencie, w którym rozmawiamy, przed premierą AC Tomorrow. I tak się zastanawiam, czy ty myślisz w ogóle o tym, w jaki sposób ludzie mogą zareagować na te nowinki od ciebie i czy będą zaskoczeni na przykład, bo wiesz, czasami jest tak, że jeżeli artysta przyzwyczai do czegoś swoich takich korowych słuchaczy, to jeżeli prezentuje coś nowego, to ci korowi słuchacze czasami się na niego obrażają, nie? W hip-hopie to jest w ogóle bardzo częste. Szczególnie mam wrażenie przy gdzieś tam odrobinę starszych graczach, którzy jeżeli spróbują czegoś nowego, to tylko jest od razu umówione, że skończył się po czymś tam.
1: Wiesz co, ja się w ogóle o to nie martwię. Nie mam żadnych oczekiwań. Dobór singli był jaki był też z powodu tego, że numery tak zwane bardziej zasięgowe zostały skończone niedawno w zasadzie przed oddaniem na przykład masteru do tłoczni, więc nie byliśmy w stanie ich singlować. Ale może tak miało być, wiesz, może to jest pole do tego, żeby jeszcze po premierze płyty gdzieś popchnąć tą promocję. Co się na przykład nie wydarzyło przy rollerze, absolutnie. Wiesz co, ja uważam, że mimo tego, że spróbowałem nowych rzeczy, to dałem na tyle dużo takich, jak mówisz, satysfakcjonujących i sycących rzeczy ludziom, którzy gdzieś oczekują ode mnie podobnych piosenek do rzeczy z płyty poprzedniej, czy jeszcze wcześniejszych, że w zasadzie się nie martwię o to, że ktoś się na mnie obrazi. Wręcz myślę, że to może tylko i wyłącznie sprawić, że nowi odbiorcy się znajdą i sprawdzą starsze. Także nie martwię się absolutnie i też nie mam oczekiwań i tak czuję, że siłą rzeczy będzie lepiej to przyjęte niż poprzedni album. Zawsze jest to jakiś tam mini krok w górę i nie zależy mi na jakichś totalnie wielkich skokach rozpoznawalności czy odtworzeń na streamingach.
0: No, nie będę pytał w takim razie, czy masz ambicje pójść do Dzień Dobry TVN
1: z jednym z swoich. Ale bardzo numerów. Chętnie pójdę, stary, okay. Wiesz, to nie jest tak, żebym nie poszedł, poszedłbym. Ale...
0: A czy musieliby pozwolić ci nawijać, czy zgodziłbyś się na playback?
1: Zgodziłbym się na playback, stary.
0: Okej. Okay.
1: Jeżeli byłoby trzeba, to zgodziłbym się na playback. To by było ciekawe doświadczenie dla mnie.
0: No to na pewno. Tak się zastanawiam teraz, bo mówisz o tych kwestiach promocyjnych. Nie myślałem o tym wcześniej, ale jakby ilość materiału, która jest na AC Tomorrow, którą wydajesz na raz, mogłaby spokojnie starczyć na ten ułożony już od jakiegoś czasu model promocyjny płyt za granicą. Czyli wydajesz podstawową wersję, po czym po 2 tygodniach, 3 tygodniach wydajesz bonus, co nie? I w ten sposób mógłbyś ciągnąć to, no, biorąc pod uwagę, że zagraniczni artyści wydają w bonusowych wersjach swoich albumów po 3 numery, no to pewnie mógłbyś tak ciągnąć do bonusu numer 7 albo i 8. Ale jednak postanowiłeś to zrobić za jednym zamachem.
1: Wiesz co, może to wynikać stricte z tego, że w ogóle nie śledzę jakby modeli biznesowych zagranicznych i może to źle. Prawdopodobnie to źle. Ale uważam, że to wróci do mnie w innej formie. Jeżeli nie stricte finansowej, to w jakiejś na bank. Ja osobiście, no nie wiem, mimo że nie śledzę, to czasami gdzieś mi się to rzuci w oczy, może nawet bardziej na polskim rynku i jakieś takie wysysanie, wyciskanie tej szmaty po prostu do cna. Nie wiem, wolę się skupić na tym, żeby zacząć nagrywać następne utwory. Może ktoś uważać, że to jest idiotyczne, co robię, ale... Nie wiem, może jeszcze kiedyś, wiesz, będę miał upgrade, jeśli chodzi o sferę biznesową w moim życiu. Ciężko powiedzieć, a może, nie wiem, ktoś mi będzie lepiej doradzał. Ciężko powiedzieć, stary. Zobaczymy, no.
0: Nie, no ale to też jest takie podejście trochę true to the game, co nie, że bo jednak jakby wyciskanie tej szmaty, o której mówisz i taka kapitalizacja wszystkich możliwych odsetek przez jak najdłuższy czas, mam wrażenie, że zabiera trochę fun z tego, czym w ogóle jest muzyka u podstaw, nie?
1: To mi totalnie odbiera i powiem ci, że no nie wiem, ja nie mam na to przestrzeni w życiu, ja wolę się skupić na jakby kreatywnych sprawach. Może, wiesz, może kiedyś się to u mnie zmieni, ale może to jest kwestia tego, żeby w pewnych zamknąć album i dopiero w momencie zamknięcia albumu skupić się w ogóle na całej reszcie. Ale czy kiedykolwiek będzie na to przestrzeń? Wydaje mi się, że nie, bo patrząc na, wiesz, resztę sceny i kolegów innych z branży, to na innych poziomach i levelach rozpoznawalności to wygląda też tak samo. Zawsze to są wariackie papiery, stare. Raczej po prostu... możliwe, że się to u mnie nie zmieni. Ale może wróci w innej formie.
0: Się zastanawiam teraz, bo ludzie bardzo często mówią o pewnych artystach, że są industry plantami na przykład.
1: Jest, to znaczy?
0: Że są, wiesz, wykreowani w 100% przez przemysł muzyczny, przez wytwórnie, przez majorsów, ale znając to, jakie są realia rynku muzycznego w Polsce i to, jak działają wytwórnie, albo jak działają sami artyści, którzy wydają sami siebie, no to nie wiem, czy jest zbyt wiele ludzi, o których rzeczywiście można powiedzieć, że są produktem wytwórni od początku do końca. I mam wrażenie, że ludzie nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jak działa ta branża i jak wiele zależy od samego artysty w całym tym procesie.
1: To prawda, to fakt. I myślę, że często też artyści sobie z tego nie zdają sprawy.
0: No, to na pewno.
1: To jest gorsze chyba stanie. Bo to przede wszystkim my powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę. Ja powoli zaczynam. Może niektóre rzeczy już coraz bardziej świadomie olewam, tak jak na przykład to, o czym przed chwilą gadaliśmy. Ale no potem będę mógł mieć pretensje tylko i wyłącznie sam do siebie, nie? A ludzie, wiesz... Ach, ciężko powiedzieć. To jest, wiesz, to, co myślą ludzie.
0: Nie myślmy, zostawmy o tym. Pomyślmy o tym, co my myślimy.
1: Tak,
0: o to będę cię pytał. Zapytam cię, miły ATZ i R&B. Połączenie, którego spodziewałbym się w momencie, w którym na przykład zgodziłbyś się dograć do Dominiki Płonki na jakiś numer, ale niekoniecznie spodziewałbym się u ciebie na albumie paru takich numerów, które po pierwsze są w takim vibe właśnie, Rhythm and Blues po pierwsze, po drugie traktują o jakby zakresach tematycznych, których wcześniej niezbyt wiele u ciebie było. Nie wiem, relacje damsko-męskie chociażby, też kilka tych wątków jest na tej płycie. Łatwo było ci się odnaleźć w tych klimatach? Czy przyszło to naturalnie?
1: Co łatwo mi było, bo generalnie pierwsza wersja w ogóle utworów, Oczy, to jest mój też beat. I trochę jest tak, że ja podjąłem decyzję o tym, że w tej formie to będzie nie ostatecznej, bo ostateczna forma jest Mirofa i Shadowa. Shadow nagrał tą gitarę, Mirof zrobił resztę rzeczy, ale pierwsza wersja, w ogóle pierwsza, to jest też długa historia, bo stary, ja ten numer napisałem razem z UPA-em i była taka akcja i generalnie w ogóle na pendrive'ie, który został dodany do preorderu, jest ten numer w pierwszej wersji, to jest turbo w ogóle smaczek. I tam jest tak, że Yupi pisze czwórkę na temat jakichś swoich rozterek damsko-męskich w kwestiach relacji, a ja jako starszy kolega mu odpowiadam na to. No ale pewnego dnia stwierdziłem, że po prostu dopiszę sobie do tych czwórek, które są odpowiedziami na jego czwórkę po swojej i zrobię z tego swój solowy numer. Na testa po prostu sprawdziłem, jak to siedzi na jakiejś takiej gitarce i dołożyłem tylko stopę, nagrałem te wokale pod coś takiego i ostatecznie wrzuciliśmy to tą a capelę na beat Mirofa. Ja kocham to, jak bardzo uczłowieczony był proces tworzenia w ogóle tego albumu i jak bardzo mocno zależało to od po prostu czasu spędzonego z ludźmi, którzy są na tej płycie. Nie zawsze, ale w większości przypadków tak jest. Zastanawiam się, jakie było pytanie, czy...
0: Czy dobrze czułeś się w tej stylistyce?
1: Najlepiej,
0: czy dobrze się czujesz
1: najlepiej? Najlepiej, stary. Okay. Jakby, wiesz, moment, w którym mogę... Ja nagrywałem ten numer tak, jak teraz siedziałem po prostu i jakby pisałem te wersy i rapowałem je z uśmiechem na twarzy. Okay. I miałem takie... Tak było, po prostu tak było. Chociaż mam wrażenie, że w mojej głowie się mieszały różne wątki, bo tam jest kilka, chyba cztery ósemki tam są. Ale myślę, że dzięki temu przekaz jest taki uniwersalny i wielu ludzi może sobie gdzieś utożsamić się z tymi wersami.
0: No to jest chyba jeden z moich ulubionych numerów na płycie. Ten z Dominiką Płonką zresztą też jest jednym z moich ulubionych numerów na płycie. Ale gdybym tak, to może skoro już zacząłem ten temat, to zerknę sobie na tracklistę i powiem ci, które kawałki mi się najbardziej podobają, a ty mi powiesz, które tobie się najbardziej podobają.
1: Dobrze.
0: To tak, zaczynając od numeru 2 na CD1 i ten tytuł nie mam pojęcia, jak powinienem wypowiedzieć, więc może mi pomóż. Bojen,
1: tak.
0: Bojen, po prostu.
1: Bojen, no to jest nazwa twierdzy w Gdańsku.
0: Tak, okej.
1: No generalnie chodziło mi trochę o to, że tam jest w ogóle ten prechorus. Nigdy nie byłem najlepszym b-boyem, w graffiti nieraz bywałem tojem, na freestylach nie wygrywałem wojen, to dzisiaj spełniam nasze marzenia z twierdzy Bojen. Miałem taki flashback po prostu, jak byliśmy dzieciakami, pojechaliśmy z ziomalami na pierwszy festiwal typu hip-hop do Giżycka i pierwszy raz byłem na scenie dłużej, wiesz, tam procentę mi dawał czapkę, z której losowałem temat na freestyle. Byłem absolutnym łakiem wtedy i mam wrażenie, że wtedy zacząłem tak realnie marzyć o całym, o tym wszystkim, co się dzieje obecnie. Zacząłem sobie wtedy to jakoś wizualizować i to miało wpływ. I to nie są tylko moje marzenia, bo myślę, że to tak jak jest w tym refrenie też, to jest taka wypadkowa marzeń tych wszystkich ziomali z mojego osiedla, którzy po prostu gdzieś tchnęli we mnie tą energię, stary, i ja jestem kwiatkiem po prostu, który rozkwitł. Na tym drzewie gnieźnieńskim.
0: Bardzo ładne. No to backstory dodane do tego jeszcze bardziej sprawia, że podoba mi się ten numer. W takim razie.
1: Ale przepraszam, jeszcze dodam. Tak. Pisałem go pod zupełnie inny beat. Aha. I jest to jedna też z piosenek, przy których płakałem pisząc. No, było to... pierwszy wydźwięk był smutny bardzo tego utworu, ale... ostatecznie zrobiliśmy z Mirofem z tego taki trochę soundtrack zwycięzcy. Mm-hmm. Do wygrywania żyćka.
0: Prawda. Tak brzmi ten kawałek właśnie, to prawda. W ogóle ta płyta, mam wrażenie, że to jest też trochę, chociaż nie chcę wchodzić oczywiście w twoją głowę a szczególnie wrzucać słów w twoje usta, natomiast taki wydawał mi się trochę jakby klucz do podziału na CD1 i CD2, że ta część pierwsza jest zdecydowanie bardziej refleksyjna.
1: Smutna też.
0: I smutna, tak.
1: I
0: tak.
1: Toksyczna, no.
0: Tak.
1: To prawda. Jest tak. I czuję, że to też totalnie moje życie miało na to wpływ. Nie chcę się chyba w to zagłębiać ostatecznie. Dam też jakieś pole do interpretacji, bo tam są też nawiązania do jakichś historii z Rollera. Dajmy to rozkminić ludziom, którzy jeszcze może rozkminiają takie rzeczy. Ja zawsze byłem takim słuchaczem, który kochał, wiesz, czytać te kody, także zostawmy to wczutym. Ale z kolei, poczekaj, bo ja teraz muszę ci zadać pytanie. A co myślisz o intro? Bo ja jestem ciekaw, co myślisz o tym numerze. To jest szczerze, totalnie.
0: To jest jeden z tych kawałków, na których musiałem się zastanowić, jak wjechałeś w pierwszych słowach. Mm-hmm. Czy to jesteś na pewno ty?
1: Naprawdę?
0: Autentycznie, tak.
1: Okej. Okay.
0: Tak. Masz tam tak... ta emisja twojego głosu w tym kawałku jest tak bardzo... Bo ty masz taką manierę, raczej przyzwyczaiłeś, mam wrażenie, słuchacza, przynajmniej mnie, jako twojego słuchacza, do takiej maniery przeciągania sylab, nie do końca dykcyjnie, super, hiper poprawnego wymawiania, do rytmizowania przede wszystkim. A tutaj mieliśmy do czynienia, mam wrażenie, z takim bardzo czystym, miłym ATZ, czystym wokalem miłego. Nie siedzi mi chyba w tym numerze ten, nie wiem, kto nawija światła.
1: To ja. Wszystko to ja.
0: No i widzisz, nie miałem pojęcia, myślałem, że to jest inna osoba.
1: Ty jesteś pierwszą osobą, która to mówi, to jest ciekawe. Ja chciałem trochę zmienić proporcje, bo tam są dwa wokale w tym samym miejscu i chciałem, żeby ten motyw światło był, no nieważne, nieistotne. To jest ciekawe, bo jesteś drugą osobą, która mi to mówi. Ten wokal jest w ogóle pocięty. Ja to zrobiłem celowo. Nieważne, ale rozumiem, ma prawo ci się to nie podobać.
0: Ale to jest jedyna rzecz tak naprawdę. Nie...
1: W tym numerze całym?
0: Tak. Uważam, że to jest fajne wprowadzenie do historii, która... Do różnych historii, które później...
1: To jest ostatecznie też... W sensie to jest ostatni numer, który w ogóle napisałem i nagrałem na ten album. Jest to trochę takie podsumowanie na starcie tego, co mi się w ogóle wydarzyło, stary, z perspektywy czasu. Gdzieś uświadamiając sobie tą drogę właśnie 2 lat, albo nawet więcej, bo realnie moment, który sobie wyobrażałem pisząc pierwsze wersy do intro, sięga nawet jeszcze czasów takich przedrollerowych i takich między czarnym swingiem a rollerem jeszcze, jak mieszkałem w Warszawie, więc jeśli chodzi o chronologię, to aż tam ta ciemność się rozpoczęła. No.
0: Trochę też tak nastroił mnie, raczej przygotował bardziej do tego, że to będzie bardziej filozoficzna przewózka niż do tej pory.
1: Mhm. I była?
0: No wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że bardziej niż na poprzednich albumach poleciałeś w strony właśnie takiego filozofowania trochę. Mm-hmm.
1: Możliwe to jest. No, jest na przykład Zoom, który na pozór jest taką chamską bragą, a ostatecznie jest tam dużo metafizycznych rzeczy i ja to nazywam duchowym braga. No, ciekawostki. Tam jest dużo oczek puszczonych do osób, które lubią też psychodeliki jeść i tak dalej.
0: Okej.
1: Wydaje mi się, że tak. Może to też z tego tytułu wynika, że... Nie padło to pytanie, więc nie będę w to brnął. Ale no, faktycznie, może być tak, jak mówisz. No dobra, ale lećmy dalej. Jestem ciekaw, jakie rzeczy ci się nie podobają. Chuj z tym, co ci się podoba, stary, przepraszam, ale jestem ciekaw, co ci się nie podoba.
0: Okej. To jest ciekawe pytanie. Teraz się czuję jak po drugiej stronie.
1: Przed też mi zadawaliście takie pytania. Dawaj.
0: No to prawda, prawda. Numery, które nie podobają mi się na twoim albumie. No i właśnie, musiałbym pomyśleć. Daj mi sekundkę. Robię comeback, mi się podoba. UPA w ogóle w tym numerze, kto się wyświetla, bardzo, bardzo fajnie nawinął. Kevin też mi się podoba.
1: Ja uwielbiam.
0: Może nie wiem, czy chłód jest moim ulubionym numerem z tej płyty.
1: No, smutna bardzo piosenka.
0: Tak.
1: Okrutnie smutna i moment, w którym pisałem tą piosenkę, no w ogóle zwrotki, bo tak, refren chyba w sumie też. Pod zupełnie inny beat to pisałem. Potem jakby wyprodukowałem sobie to, ale no... Turbo chłód od tego bije. Wydaje mi się, że to jest taka użytkowa piosenka dla ludzi, którzy mają dużo chłodu w życiu i będą sobie nim tym tunem tylko podkręcać to wszystko. No, może nie zarezonowałeś przez to, że
0: tak,
1: wiesz, w twoim życiu jest lepiej po prostu, nie?
0: Tak.
1: To tak może wydaje. Z tego tytułu, ale może też forma, wiesz, ja tam, wiesz, na autotune, można powiedzieć, śpiewam albo nucę. Jestem mega ciekaw w sumie odbioru tego tuna. Uważam, że w sumie może ma jakiś potencjał na bycie takim często zapętlanym przez smutnych ludzi.
0: Myślę, że tak. Tak, to na 100%. No. Ale generalnie uważam, że to nie jest tak, że mówię to każdemu, bo nie, ale uważam, że ten album nie ma skipów, nie? W sensie są numery, które podobają mi się bardziej, są numery, które podobają mi się mniej, ale nie miałem tak, że muszę, nie wiem, wyłączyć coś, bo mnie po prostu skręca, nie? Nie, absolutnie.
1: To się cieszę bardzo.
0: To jest chyba trochę taki stempel jakości.
1: Na 28 tunów.
0: Tak, to prawda.
1: Ale na bank ludzie będą tak mieli, wiesz. Wydaje mi się, że będą tak mieli. Dlatego zachęcam w ogóle do, wiesz, robienia sobie playki z tego, co tam się utworzyło, zrobienia sobie swojej w ogóle wersji tego albumu, swoich konfiguracji, bo uwierz mi, że ułożyć w ogóle całą setlistę z tego wszystkiego. Ja to zostawiałem, odkładałem to na sam koniec, stary, i do dziś nie jestem pewien, czy dobrze to zrobiłem, okay. Wiesz. Bo ułożyć to wszystko raz, że chronologicznie, żeby to miało jakiś sens taki dla mnie, wiesz, logiczny po prostu, jeśli chodzi o czas, w którym się dane rzeczy działy, plus tempo, plus charakter utworu, tak. Ojej, zmiennych jest bardzo wiele, ja sobie potem to kolorowałem, nie było łatwo ułożyć tego, ostatecznie na przykład dwa numery z pierwszego CD wylądowały na dwójce z różnych powodów, no nie było łatwo,
0: okay.
1: Ale tak jak mówię, no w ogóle może rozkminimy coś. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak ludzie sobie to ułożą. Chciałbym, żeby mi podesłano, ale to muszę wrócić do tego, obejrzę ten wywiad i sobie o tym przypomnę.
0: No spoko, mogę ci przypomnieć też.
1: Przypomnij mi, stary, bo chciałbym, wiesz, zrobić taki ruch, żeby ludzie poskładali takie plejki, okay. swoje interpretacje tego albumu.
0: Cool, cool, to brzmi jak fajny pomysł. Słuchaj, bo chciałem przejść do innych wątków jeszcze. Może o twoim słuchaczu chciałbym porozmawiać przez chwilę. Mhm. Jak ty sobie wyobrażasz, i powiem coś, co może zabrzmieć niegrzecznie, ale zrobię teraz do kamery takie cudzysłów i typowego słuchacza, miłego ATZ.
1: Wiesz co? Typowy słuchacz miłego ATZ to jest dzieciak w okolicy... Dobra, ciężko powiedzieć dzieciak, ale... Dobra, zostańmy przy dzieciaku. Jeżeli jest to dzieciak, to jest to dzieciak pomiędzy 15 a 20 rokiem życia, który słucha dużo muzyki, diguje ją i nie słucha tylko rapu, ale interesuje się też elektroniką i no, ma specyficzny gust muzyczny. Jeżeli słucha albumów, to słucha ich od dechy do dechy. Jak się jara jakimś artystą, to sprawdza po prostu wszystko, co jest możliwe. Mhm. Pochodzi z normalnej rodziny. Typu, nie wiem, co to znaczy normalna rodzina. Dobra, może w to się nie zagłębiajmy.
0: Biorąc pod uwagę, że powiedziałeś dzieciak i słuchający albumów od deski do deski, to podejrzewam, że jest ich stosunkowo niewiele.
1: Słuchaj, ja chciałem powiedzieć o tym też, że czuję, że mój słuchacz jest po prostu trochę odbiciem tego, jakim ja zawsze byłem słuchaczem.
0: Okay.
1: I w sumie opowiadając o nim, mówiłem o sobie samym. I marzy mi się, żeby każdy mój słuchacz, obojętnie w jakim jest wieku, był odzwierciedleniem tego, jakim ja byłem słuchaczem w danym wieku.
0: Okay.
1: Tak, to chciałbym, żeby tak było. Jak jest ostatecznie, wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te rzeczy się zbliżyły do siebie, żeby być blisko tej wizji. Wydaje mi się, że moja twórczość daje pole do tego, żeby jarać się całością, a nie tylko pojedynczymi tunami, i idzie za tym jakiś cały lifestyle, jakaś cała taka, nie wiem, organiczna otoczka tego wszystkiego, i mam wrażenie, że ludzie też to odczuwają i to pozwala im być w tym całościowo, łącznie nawet ze świętym bejsem. I czuję, że takich ludzi przybywa, co nie zmienia faktu, że wiesz, no jestem wdzięczny każdemu słuchaczowi, który wiesz, tam sobie odtwarza te tuny. To jest totalna abstrakcja dla mnie, moment, w którym wiesz, wchodzę sobie na Spotify for Artist i widzę, że w danym momencie słucha mnie, nie wiem, 150 osób o 2 w nocy, wiesz, we wtorek. No stary, weź sobie wyobraź tych wszystkich ludzi, co oni robią.
0: Tak.
1: To jest inspirujące bardzo. Ale też abstrakcyjne, bo No tak, jest po prostu abstrakcyjne.
0: No bo wyobrażasz sobie, że twój głos jest w tym momencie w głowie tak. 200 ludzi w jakimś najbardziej randomowym momencie. W najbardziej, no trochę creepy też, tak, de facto. ale tak, no to jest... To jest coś, o czym często się w ogóle, mam wrażenie, zapomina, będąc artystą, czyli trochę też takiej jakby, bo co za tym idzie, no pewnie odpowiedzialność, nie, za swój produkt, za swoją sztukę, jakkolwiek by ktoś nie wolał tego nazwać. Nie?
1: No tak, i na przykład na tej płycie też pada stwierdzenie, po prostu przyznałem się na tym albumie, że nieraz... jakby szczyciłem się i przechwalałem się rzeczami, za które powinno być mi wstyd. Mimo tego, że nagrywałem na przykład piosenki o tym, że krytykuję innych za treści, które umieszczałem w swoich utworach. No i może też to, że coraz mniej się utożsamiam właśnie z treściami, które tworzę i z formą, po wypluciu już ich też mi pomaga nie ryć sobie tym bani właśnie, tymi 150 osobami z moim głosem w głowie, który już nie jest moim, wiesz, tak. To już było jakiś zapis tamtej chwili, ale już nie ma co sobie z tego robić tożsamości.
0: A da się zrobić uniwersalną piosenkę, moim zdaniem? Która powiesz, posłuchasz jej za 10 lat i powiesz, a, miałeś rację, masz rację.
1: Jasne, myślę, że da się, myślę, że da się. Ale to wszystko jest, wiesz, kwestia podejścia. No, myślę, że mam sporo piosenek, które jak posłucham za 10 lat, to będę szczęśliwy, zadowolony z tego. Do dziś wracam do jakichś starych swoich albumów i jestem dumny z tej formy. No... Zdarza mi się na przykład do dyktafonu wracać i o. Tam są, no są naprawdę genialne momenty, gdzie wiesz, poskładane są tak rymy, że jestem w absolutnym szoku, jak mi to wtedy przyszło do głowy.
0: Okej. Oglądałem jakieś relacje z Popkillerów ostatnich. I nie pamiętam teraz kto, przepraszam, wyleciało mi z głowy, ale przepytywał Łonę i zapytał go o to, kto jego zdaniem jest najlepszym raperem z tej młodej fali raperów. Łona powiedział, że Miły ATZ jest najlepszym raperem. Jak ty się czujesz, słysząc takie słowa, takie komplementy od takich ludzi?
1: O człowieku, jaram się absolutnie, stary. Powiem ci, że Łona to był jeden też zawsze z moich ulubionych raperów od dzieciaka i jakby moment, w którym naprawdę taka legenda i tak ogromny artysta mówi coś takiego, jest dla mnie, no, giry miękną, absolutnie. No, to jest chyba wyznacznik sukcesu dla mnie. Bo wiesz, jakby zdanie, to nie jest tak, że mam gdzieś zdanie, wiesz, ludzi z internetu. Dobra, kurwa, mam. Szczerze mam. Mam gdzieś. A zdanie takiego człowieka, jak Łona, no, jest dla mnie ważne, więc biorę sobie to do serca. Czuję, że wykonuję swoją robotę dobrze dzięki temu, że takie osoby się w ten sposób wypowiadają. No i co? I nic, tylko cisnąć dalej. To są dla mnie takie, wiesz, właśnie oczka od rzeczywistości puszczone, że keep it moving.
0: Dokładnie. A wiedziałeś o tym, że Łona tak się wypowiedział, czy dopiero teraz się...
1: Tak, już ktoś mi o tym powiedział. No. Wcześniej wiedziałem o tym, no. Bardzo miłe, bardzo miłe.
0: Oglądałem dzisiaj rozmowę Nardwara ze Skeptą. I Nardwar tam na sam koniec zadał takie pytanie, zresztą on zawsze je zadaje. Why should people care about Skepta? Więc ja zadam to samo pytanie tobie, trochę za Nardwarem. Dlaczego ludzie powinni zwracać uwagę na Miłego ATZ?
1: Dlaczego powinni?
0: Tak.
1: Bo warto. Uważam, że warto, bo można dostrzec w tym wiele piękna, które przebija przeze mnie. Boskiego piękna, które przebijać zaczyna przeze mnie coraz częściej. Wow.
0: Piękne słowa.
1: A może to było ego, może to ego przeze mnie przemawia. Ciężko powiedzieć. Sami to ocencie. Chociażby po to, żeby ocenić, czy jest tak, czy inaczej. Czy to szatan, czy Bozia.
0: Czy było to ego, czy był to jakiś błogosławiony nurt myśli. Słuchajcie tej muzyki, bo po prostu warto. I dziękuję ci serdecznie
1: za rozmowę. Dziękuję. Rastafari.
0: Rastafari, dziękuję. Hear me out w Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is. Radio Kiss FM Poznań.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Teraz ostatnia reklama.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM Poznań. To jest update Radia Kiss FM Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Sporo na naszej antenie mówimy o edukacji leśnej. Leśnicy nie zwalniają tempa i cały czas tutaj prowadzą działania.
11: Tak jest. Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W naszej dyrekcji mamy 25 nadleśnictw. Każde z nich ma edukatora, który zajmuje się edukacją nie tylko najmłodszych, bo bardzo często też odwiedzają nas uniwersytety trzeciego wieku czy inne grupy. Natomiast tutaj właśnie bardzo zachęcamy do takich wizyt w terenie, no bo gdzie się najlepiej nauczyć czegoś o lesie, jak nie właśnie przebywając gdzieś między drzewami. Tutaj mamy do dyspozycji izby edukacyjne, ośrodki. One są dostępne dla grup zorganizowanych, można się zgłosić, umówić i takie grupy właśnie są oprowadzane, czy to w temacie właśnie orientacji w terenie, czy tego, co ten las nam daje, jak rozpoznawać różne rzeczy, jak się w nim zachowywać, jak spędzać bezpiecznie czas.
10: Poznający chętnie chcą się uczyć?
11: Oj, zdecydowanie. Te podpoznańskie ośrodki, na przykład w Nadleśnictwie Łopuchówko, są zwykle bukowane już przynajmniej rok naprzód. Tam się jest trudno wcisnąć, ale jeżeli mamy taką możliwość, to też serdecznie zachęcamy, żeby troszeczkę dalej pojechać. W Jarocinie mamy ośrodek położony nad Wartą. Zaraz za rzeką jest przepiękny, najstarszy wielkopolski rezerwat Czeszewski Las, do którego edukatorzy przeprawią nas promem, jedynym promem, który należy do Lasów Państwowych. Także tutaj też jest taka atrakcja dodatkowa. Mamy dużo właśnie takich ciekawostek lokalnych, które tutaj właśnie każde lokalne nadleśnictwo może najlepiej pokazać, żebyśmy mogli zobaczyć, że ta Wielkopolska wcale nie trzeba gdzieś daleko się wybierać, żeby naprawdę perełki przyrodnicze tutaj w okolicy zobaczyć.
10: A tak a propos lasu, w okolicy Poznania, a dokładnie w Babkach, wyjątkowy las.
11: A tak, nieustająco Las Nowożeńców tutaj i drzew okolicznościowych cieszy się popularnością.
12: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
11: I tam dwa razy w roku też w ramach troszeczkę takich działań edukacyjnych, ale przede wszystkim po to, żeby każdy mógł upamiętnić jakiś ważny moment swojego życia. Są edycje sadzenia drzew. Na taką akcję sadzenia trzeba się zapisać. To zwykle jest ogłaszane z pewnym wyprzedzeniem przez Nadleśnictwo Babki. Tam też będzie można postawić sobie tabliczkę z dedykacją, czy to właśnie upamiętnienie dnia ślubu, czy narodzin dziecka, czy jakiegokolwiek innej ważnej rocznicy, czy wydarzenia w naszym życiu. Ta powierzchnia z roku na rok cały czas rośnie i tych dąbków, które tam są sadzone, przybywa.
10: Kiedyś będą wielkimi dębami.
11: Trzeba będzie troszeczkę poczekać, ponieważ dęby rosną dosyć wolno, natomiast za te 100 140 lat, to już naprawdę będą solidne drzewa.
10: Jeśli zamierzacie zasadzić swoje drzewko, warto zapoznać się ze szczegółami na stronie Nadleśnictwa Babki.
12: Ciekawy Poznań.
10: W naszym magazynie propozycja dla poznaniaków, ale też gości, którzy lubią wycieczki po naszym mieście i regionie. Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej zachęca.
7: Warto odwiedzić poznańską Wyspę Katedralną, czyli Ostrów Tumski. Taką wycieczkę najlepiej zacząć w Bramie Poznania. To interaktywne centrum pokazujące historię zarówno początków państwa polskiego, jak i samego miasta. No i odwiedzając tą ekspozycję multimedialną, przechodząc przez jej kolejne etapy, dowiadujemy się, jak to się stało, że Polska się zaczęła, dlaczego zaczęła się w Wielkopolsce, no i jakie tutaj wydarzenia odbywały się w Poznaniu. No a potem wyposażeni w taką wiedzę przekraczamy kładkę nad rzeczką Cybiną i jesteśmy już na Ostrowie Tumskim, możemy odwiedzić pierwszą polską katedrę, możemy zobaczyć relikty średniowiecznych wałów obronnych, no i możemy poczuć się trochę, jakbyśmy się przenieśli w czasie wiele, wiele wieków wstecz. No a potem chronologicznie zaglądamy na poznański Stary Rynek, do serca dawnego średniowiecznego miasta, no i oglądamy właśnie to malownicze miejsce na rynku, oczywiście takim dominującym akcentem jest poznański ratusz, perła renesansu, który jest nazywany najpiękniejszym budynkiem renesansowym na północ od Alp. No ale myślę, że wielu, wielu oczywiście kojarzy ten budynek przede wszystkim z naszym takim poznańskim symbolem, czyli koziołkami, które trykają się nad ratuszowym zegarem. No i to jest taka pamiątka po legendzie, według której uciekły pewnemu kuchcikowi, pobiegły sobie na tą ratuszową wieżę, no i tam już potem zostały w formie takiej mechanicznej i cieszą oczy turystów i mieszkańców. No a jeżeli jesteśmy już na starym mieście, na starym rynku, no to w okolicy mamy kilka bardzo ciekawych muzeów. No i tutaj dla każdego coś miłego. Można odwiedzić muzeum archeologiczne, można zajrzeć do jedynego w Polsce Muzeum Instrumentów Muzycznych, można odwiedzić Muzeum Poznańskiego Specjału, czyli Muzeum Poznańskiego Rogala Świętomarcińskiego i poznać historię tego wypieku, spróbować go oczywiście, ale przy okazji chociażby nauczyć się trochę gwary. Warto też udać się na Wzgórze Przemysła. Tam mamy zamek naszego poznańskiego króla, no i w tym zamku jest ekspozycja Muzeum Sztuk Użytkowych. No a na chwilę teraz ucieknijmy, przekroczmy granicę Poznania, żeby zajrzeć do dwóch wspaniałych magnackich rezydencji, które mieszczą się bardzo blisko stolicy Wielkopolski. Po pierwsze jest to Muzeum Pałacu w Rogalinie, wspaniała rezydencja rodu Raczyńskich, która zlokalizowana jest malowniczo na krawędzi Doliny Warty. Przepiękny pałac z wyposażeniem, fantastyczna galeria obrazów z obrazami takich tuzów jak Matejko, Wyczółkowski, Malczewski, ale też sędziwe najstarsze polskie dęby. No, ten najstarszy z najstarszych, Dąb Prus, ma 850 lat. No a z Rogalina warto też podjechać do pobliskiego Kurnika, malowniczego miasteczka nad jeziorem, by zobaczyć tamtejszy zamek, w którym swoją siedzibę ma najbardziej znany polski duch, czyli Biała Dama. Jeżeli Państwo będą mieli szczęście, może gdzieś ukaże się zwiedzającym. Przy okazji, oprócz samej wizyty w zamku, warto też przespacerować się po otaczającym zamek arboretu. No i teraz wracamy do Poznania, żeby zobaczyć imponujący dawny zamek cesarski, który znajduje się w tak zwanej dzielnicy zamkowej. Wspaniała rezydencja, najmłodszy zamek w Europie, który został zbudowany dla koronowanej głowy. Obecnie prężne centrum kultury zamek, miejsce wielu wydarzeń, wielu koncertów, innych wydarzeń artystycznych, ale też przestrzeń, którą można zwiedzać korzystając z audioprzewodnika, więc możemy pospacerować sobie samodzielnie po zamkowych wnętrzach i jednocześnie poznać historię tego miejsca.
10: A tych nieodkrytych miejsc w Poznaniu jest sporo.
12: Z mikrofonem przez Poznanie.
10: A teraz chciałbym zabrać naszych słuchaczy w podróż. Znajdujemy się na Wzgórzu Przemysła, a ze mną
13: Michał Błaszczyński, właśnie ze Wzgórza, z Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, kierownik tego muzeum.
10: Stoimy przed drzwiami.
13: Tak, wchodzimy do muzeum, do zamku. Tak, słyszycie okay. Państwo taki lekki gwar muzealny. Wejście tutaj i wchodzimy do pierwszej sali, sali na parterze, która jest specjalnie poświęcona historii tego miejsca, historii Zamku Królewskiego w Poznaniu. Myślę, że wciąż trudno przebić się do świadomości poznaniaków, wielkopolan, czy w ogóle wszystkich mieszkańców naszego kraju, że w Poznaniu też istniał Zamek Królewski, to znaczy rezydencja królów, władców Królestwa Polskiego. Dzisiaj, stając przed wzgórzem, wchodząc na nie, widzimy taką dosyć swobodną rekonstrukcję, próbę nawiązania do form historycznych w architekturze. No, natomiast my nie wiemy, jak wyglądał zamek w czasach Przemysła, czyli w wieku XIII. Nie wiemy także, jak wyglądał on do rozbiorów, do czasów rozbiorów, a miał burzliwą historię, o której zaraz opowiem. Natomiast dzisiaj w tym miejscu stoją no właśnie już zupełnie inne budynki, ale najważniejsza jest ta historia, na której my stoimy.
10: Powiedział pan o tej burzliwej historii.
13: Wyglądało to tak. Przemysł II, książę wielkopolski, był synem Przemysła I, którego znamy, bo jest założycielem naszego miasta. I przez plot różnych sytuacji, intryg, wygranych potyczek, zabiegów dyplomatycznych, w 1295 roku, 26 czerwca, został koronowany w Gnieźnie na króla Polski. Ha, wydawałoby się, że to jest, no, takie wydarzenie, jak i wiele. Ale jeśli sobie uświadomimy, że to jest po prawie 200 latach rozbicie dzielnicowego, kiedy naprawdę było tak, że już nie miało być zjednoczonej Polski, nie miało być króla Polski w ogóle. Książęta różni dbali o trochę swoje interesy i ta idea jednego królestwa, jednego państwa co jakiś czas się pojawiała, ale generalnie zamierała, a jemu się to udaje. To jest młody, energiczny człowiek, który tego dopina i jest rzeczywiście ta koronacja. A jego rezydencją, tą rezydencją tego króla, który jednoczy oczywiście nie całe ziemie polskie, tylko niektóre, jest Poznań. Powstaje tutaj wtedy rezydencja. Nie wiem, jak wyglądała. Na pewno istniała wieża, w której my teraz jesteśmy. Stoimy w tej chwili w przyziemiu tej wieży. Pod nami jest fundament XIII-wieczny tej wieży. To jest pierwsza sprawa.
10: No właśnie widzimy tutaj. Niestety słuchacze nie widzą. Robi, powiem, ogromne wrażenie.
13: Stoimy, pod nami jest XIII-wieczny bruk, który pamięta Przemysła, króla Przemysła i nie tylko jego. Patrzymy na taki loch, w którym był, szlachta była zamykana, jeśli coś przeskrobała.
10: Tak, tak. To metrów pod nami?
13: W dół to nie jest dużo, bo to będzie z oś 6 metrów może.
10: Ale to oświetlenie robi takie wrażenie.
13: Tak, tak, tak. Jakbyśmy spadali tam w głąb.
10: To nie patrzymy, może przejdziemy sobie tutaj
13: dalej. Idziemy sobie dalej, tak, tak, tak. Dalej sytuacja jest dramatyczna, ponieważ król Przemysł no, po 9 miesiącach ginie. Jego próba porwania, on broni się, no i z odniesionych ran przy tym porwaniu umiera po 9 miesiącach, ale idea zjednoczenia królestwa istnieje, czyli on to przywraca. Potem to, co wszyscy znamy z historii, czyli Władysław Łokietek w Krakowie jednoczy ziemie polskie, ale Zamek Królewski w Poznaniu zostaje zamkiem. Znaczy, to jest rezydencja władców polskich. Tutaj Łokietek bywa, tu potem rezyduje Kazimierz Wielki, czyli syn Łokietka i potem kolejni królowie z dynastii Jagiellonów także tutaj rezydują. To jest Władysław Jagiełło. Wielokrotnie. Jego synowie również. Czyli do końca epoki Jagiellonów jest to rzeczywiście rezydencja. Potem w czasach królów elekcyjnych, czyli od połowy wieku XVI, no, trochę z tym jest gorzej. Nie rezydują tu królowie, przyjeżdżają tu bardzo rzadko lub w ogóle. Są przecież królowie, którzy w ogóle w Poznaniu nie bywają. Natomiast ta idea, ta historia tego jest cały czas obecna w świadomości staropolskiej, no do rozbiorów. A potem właściwie ta historia zostaje no niemal wymazana. Dopiero niedawno udało się przywrócić nam tą pamięć. Ale co jest jeszcze ważne? Dlaczego Poznański Zamek jest istotny? Bo to tu, w tym miejscu, dzięki Przemysłowi narodził się herb Królestwa Polskiego. Herb, którego do dzisiaj używa Rzeczpospolita Polska, czyli orzeł w tarczy z koroną. To się narodziło w Poznaniu. O tym prawie nikt nie wie. O tym naprawdę trzeba pamiętać. My tą historię wzbudzamy.
10: I przypomnijmy, że przed zamkiem pojawił się pomnik.
13: Pomnik Przemysła, króla Przemysła właśnie, pomnik konny stanął tutaj, jest, jakoś tą przestrzeń na nowo organizuje, no i pamięć tego króla przypomina i odwołuje się też do tej historii odnowy Królestwa Polskiego po rozbiciu dzielnicowym.
10: Do zamku tutaj na wzgórzu Przemysła trafia sporo turystów z Polski i zagranicy, ale też przychodzą poznaniacy. Są tacy poznaniacy, którzy nigdy tu nie byli.
13: Tak, są tacy poznaniacy, którzy tutaj nigdy nie byli. Przyciąga tutaj ta dziwna architektura zamkowa i wieża zamkowa, która jest, my jesteśmy w tej wieży, która jest też tarasem widokowym. Wchodzimy na tą wieżę, wdrapujemy się na 6. piętro po bardzo wygodnych schodach i z tej wieży rozciąga się panorama na Poznań. Akurat jest tak, że mamy kilka tarasów widokowych już, bo jest i wieża katedry, jest Akademia Ekonomiczna, ale z każdych z tych tarasów widać trochę Poznań inaczej. Z naszego widać też go inaczej. Z naszego widać najładniej Starówkę i Ratusz. To jest najładniejszy widok na Ratusz, na tą starą część Poznania. Bardzo przyciągające miejsce. Zresztą tutaj, kiedy się Państwo wdrapiecie na tą wieżę widokową, jak się odwrócicie, to zobaczycie najstarszy widok miasta Poznania z 1618 roku. To jest największy jakby wydruk, powiększenie tego, który można zobaczyć w Poznaniu i zidentyfikujecie Państwo, bo są podpisy, budowle, które już nie istnieją, o których nawet Państwo nie wiecie, że były, o układzie ulic, murów obronnych. To Państwo zobaczycie na tym powiększonym widoku na naszej wieży.
10: I mówimy tutaj o poznaniakach, którzy o tym również nie wiedzą.
13: Tak, mówimy tu o poznaniakach. No, oby rzeczywiście przychodziło ich coraz więcej. Bardzo serdecznie zapraszam. Mamy wielu gości zagranicznych. Myślę, że jesteśmy jedynym oddziałem Muzeum Narodowego, który ma aż taką liczbę gości, nie mówiąc po polsku.
10: Nie zapominajmy też o tarasie widokowym, z którego można podziwiać nie tylko panoramę Poznania, ale także okolice Starego Miasta.
0: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Czas na poznańską wildę, a dokładnie zajrzymy teraz do poznańskiego Schronu Kultury Europa, a ze mną...
14: Tomasz Fałek, przedstawiciel Stowarzyszenia Schron Kultury Europa.
10: To jesteśmy...
14: Dokładnie pod piwnicami, w prawdziwym schronie przeciwlotniczym, który obecnie pełni funkcję takiego lokalnego ośrodka kultury.
10: Powiedzmy o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy.
14: Tak, no historia tego miejsca no już liczy kilkadziesiąt lat.
12: Historia, którą warto poznać.
14: Na początku XXI wieku spółdzielnia mieszkaniowa, gdzie znajduje się ten schron, spółdzielnia mieszkaniowa rolna, zaczęła się zastanawiać nad tym, co zrobić z tak dużą powierzchnią, która znajduje się pod piwnicami. I prezes zarządu spółdzielni, pan Roman Kawecki, główny inicjator, wpadł na pomysł, aby stworzyć taki lokalny dom kultury dla mieszkańców tej spółdzielni. No, a z czasem to tak ewoluowało, że no, w chwili obecnej no, ta przestrzeń jest nie tylko dla mieszkańców, ale dla, nie tylko dla mieszkańców spółdzielni, ale także dla mieszkańców całego miasta Poznania.
10: Niestety słuchacze tego nie widzą. My sobie tutaj spacerujemy. Powiem, że to miejsce robi ogromne wrażenie. Jest tu kolorowo, jest pełno sal.
14: Tak, no ta przestrzeń została w taki sposób zaaranżowana, że służy nam do różnego rodzaju wydarzeń, działań, warsztatów, które tutaj organizujemy, więc tak jak tutaj widzimy, mamy w wszystkich naszych salach obrazy malarskie i to wszystko są autorstwa pana Jerzego Łuczaka, który jest kierownikiem Schronu Kultury Europa. No gdzieś tam znajdują się różne nasze takie pochowane bibelociki, więc można tutaj znaleźć u nas różne starocie.
12: Czas wolny w Poznaniu.
14: No ale też to, co jest ważne, mamy biblioteczkę z grami planszowymi, no tutaj znajduje się scena, na której organizujemy koncerty. Mamy stół do ping-ponga, który można wyciągnąć i sobie pograć w wolnych chwilach, więc no, ta przestrzeń może pełnić wiele, wiele różnych funkcji.
10: I ta przestrzeń, wyjaśnijmy, łączy pokolenia.
14: Tak jest, zgadza się, bo w Schronie Kultury Europa prowadzimy i klub senioralny, ale też realizujemy wiele działań, które są otwarte na inne grupy odbiorców.
12: Blisko mieszkańców.
14: Zapraszamy dzieci z rodzicami, zapraszamy młodych dorosłych, więc każdy myślę, że znajdzie tutaj coś dla siebie takiego interesującego, co go pochłonie i będzie chciał tutaj jakby korzystać z tego miejsca.
10: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w Schronie Kultury Europa na poznańskiej Wildzie, dokładnie przy ulicy Rolnej, a powiedzmy, czy każdy może tutaj przyjść, każdy poznaniak, poznanianka, czy tylko mieszkańcy, mieszkanki Wildy?
14: Właśnie schron jest otwarty dla wszystkich. Nasz schron w zasadzie jest otwarty otwarty w godzinach od 16 do 20, od wtorku do soboty. To jest taki czas, kiedy ta przestrzeń zawsze jest otwarta, można przyjść i nawet jeżeli w danym dniu akurat nie organizujemy jakiegoś wydarzenia, jakiegoś warsztatu, no to ta nasza przestrzeń zamienia się też w takie miejsce otwartej świetlicy. Czyli można sobie przyjść, usiąść, zrobić sobie herbatę, kawę, czy tak jak wcześniej wspomniałem, wyciągnąć stół do ping-ponga i pograć ze znajomymi, albo wyciągnąć grę planszową z biblioteczki i też sobie pograć z rodziną czy z najbliższymi znajomymi.
12: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
14: Odbywają się te zajęcia cykliczne i to jest taki szereg działań, no, adresowany do różnych grup, tak jak wspomnieliśmy.
12: To warto

0: To zacznijmy od adresu dokładnego. Znajdujemy się przy ulicy Rolnej 24. Nasze wejście jest od strony podwórza. Wystarczy właśnie kilka stopni schodów pokonać w dół. Najpierw widzimy piwnicę, a następnie nasz schron przeciwlotniczy, do którego wszystkich serdecznie zapraszamy. Można do nas dojechać łatwo też komunikacją miejską, bo bardzo blisko na przykład znajduje się przystanek autobusowy, a niedaleko jest też przystanek tramwajowy Trauguta i Hetmańska.
1: Z mikrofonem przez Poznanie.
2: Byliśmy na poznańskiej Wildzie, a teraz Garbary, a dokładnie Stowarzyszenie Creo, a ze mną?
3: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Creo. Stowarzyszenie Creo to dokładnie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej Creo. Zajmujemy się tematami przede wszystkim wolontariatu, niepełnosprawności oraz tematami senioralnymi. W jednym zdaniu powiedziałabym, że wolontariat w Wielkopolsce, to znaczy Stowarzyszenie Creo. Naszym hasłem przewodnim jest to, że patrzymy na świat z różnych perspektyw i właśnie tej postawy, tego spojrzenia chcemy uczyć wszystkich, wszystkie grupy wiekowe, od przedszkola do seniorów.
2: Każdy poznaniak, poznanianka może do was zajrzeć?
3: Jak najbardziej. Zresztą nie tylko poznaniak czy poznanianka, bo oprócz tego, że prowadzimy Poznańskie Centrum Wolontariatu, to prowadzimy też Wielkopolskie Centrum Wolontariatu. To znaczy, że osoby z całej Wielkopolski, z różnych miast, różnych powiatów mogą się do nas zgłosić w ramach Poznańskiego i Wielkopolskiego Centrum Wolontariatu. Oferujemy między innymi dofinansowania na akcje wolontariackie, które można właśnie u nas uzyskać. Jeżeli ktoś może ma jakieś obawy, boi się zgłosić, czy nie wie, jak się za to zabrać, to Poznańskie i Wielkopolskie Centrum Wolontariatu to jest nie tylko strona internetowa, nie tylko miejsce na mapie Poznania, ale przede wszystkim nasz zespół, który doradza, który przeprowadza przez te procesy, doradza zarówno wolontariuszkom, ale też samym organizacjom, uczelniom, seniorom, firmom, także jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi grupami wiekowymi, społecznymi. Zajrzyjcie do nas i na pewno możemy nawiązać jakąś ciekawą współpracę.
2: A kto nie wie, to przypomnę, że Stowarzyszenie Creo znajduje się przy ulicy Kutrzeby w Poznaniu. Szukacie nadal wolontariuszy?
3: Jak najbardziej. Tak jak wspominałam, wolontariat to jest właśnie nasza taka główna działka. Jeżeli ktoś chce działać z nami w Poznaniu i w Wielkopolsce, zapraszamy na naszą stronę centrum.creo.pl. Tam jest zakładka wolontariat, formularz do wypełnienia i po jego wypełnieniu koordynatorka wolontariatu, czyli ja, Ania, skontaktuje się z wami, umówimy się na rozmowę rekrutacyjną, gdzie porozmawiamy właśnie o waszych oczekiwaniach, waszych ideach, waszych wartościach, tego, co chcecie uzyskać podczas wolontariatu, tego, co chcecie dać od siebie, też tego, jakie macie kompetencje. Natomiast chcę też zaznaczyć, że jeżeli ktoś jest w wolontariacie zupełnie zielony, to będzie być może jego pierwszy raz, albo może to będzie obszar ten, w którym my działamy, czyli właśnie seniorzy, czy niepełnosprawność, w którym jeszcze nie miał doświadczenia, to oczywiście my do tych działań przygotowujemy.
1: Przydatne dla mieszkańców Poznania.
3: Po pierwsze, prowadzimy Poznańskie Centrum Wolontariatu i Wielkopolskie Centrum Wolontariatu, w ramach którego organizujemy bezpłatne szkolenia zarówno dla osób, które są wolontariuszami, jak i koordynatorów wolontariatu, które dotyczą bardzo różnych obszarów. One są otwarte nie tylko dla wolontariuszy zrzeszonych u nas w Stowarzyszeniu Creo, dotyczą bardzo różnych tematów, zarówno takich konkretnych kompetencji, jak na przykład pierwsza pomoc dla zwierzaków, ale też bardziej miękkich, czyli na przykład komunikacja. Tematyka jest bardzo różnorodna. My jesteśmy otwarci oczywiście na feedback ze strony osób, które w tych szkoleniach uczestniczą. Cieszymy się, że one się cieszą dużą popularnością, tak mówię, są bezpłatne. Więc ta tematyka się zmienia. Social media, fotografia, gry terenowe, animacja społeczna, kontakt z seniorami. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście my jako Stowarzyszenie Creo już nie tylko jako Poznańskie Centrum Wolontariatu również prowadzimy szkolenia. Tak jak mówiłam, oprócz wolontariatu naszą taką drugą działką jest właśnie tematyka niepełnosprawności, zwłaszcza od strony edukowania, od strony dostępności. Jesteśmy innowatorami społecznymi. Podczas naszych działań korzystamy z nowoczesnych technologii, ale też takich specjalnych sprzętów symulacyjnych, które osobom uczestniczącym w naszych warsztatach pozwalają nie tylko zdobyć wiedzę, zdobyć kompetencje, jak na przykład asekurować osobę, która porusza się na wózku, ale wiemy, że empatię buduje przede wszystkim to doświadczenie, czyli wejście w sytuację osoby, która porusza się na wózku, osoby starszej dzięki kombinezonowi starości, osoby głuchej czy osoby niewidomej, pozwala lepiej zrozumieć sytuację takiej osoby, ale też lepiej pomagać, no bo już po prostu mamy to doświadczenie poruszania się w tej przestrzeni, powiedzmy, bez tego zmysłu wzroku czy z jakimś ograniczonym właśnie dostępem do tych bodźców, czy to wizualnych, czy audio. Także te szkolenia również

0: są często bezpłatne. Także naprawdę każda grupa wiekowa i społeczna jest u nas zaopiekowana, bo pojawiamy się z takimi szkoleniami zarówno o wolontariacie, jak i niepełnosprawności, jak i seniorach, w przedszkolach, w szkołach podstawowych i średnich, na uczelniach, do pracowników firmy, z seniorami, z osobami dorosłymi oczywiście też.
1: Podpowiadamy mieszkańcom Poznania.
0: Współpracujemy, także zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę. Te działania się dzieją zarówno w Poznaniu, jak i w regionie, niektóre nawet w całej Polsce, bo jeżeli chodzi o te szkolenie w zakresie niepełnosprawności, no to oprócz takich kompleksowych szkoleń, które już stricte przygotowują do tej pracy wolontariackiej, prowadzimy też taką działalność animacyjną. Pojawiamy się na różnych wydarzeniach, eventach z naszym mobilnym centrum dostępności między innymi, no ale też sami organizujemy różne wydarzenia, które promują aktywność osób z niepełnosprawnościami, czy właśnie sam wolontariat, jak na przykład Poznański Maraton Wolontariatu, czy Trening Bez Barier, także zapraszamy na nie już co roku i cieszą się one dużą popularnością, co bardzo nas cieszy.
2: Jednym słowem, prężnie działacie przez cały rok.
0: Zgadza się, prężnie działamy przez cały rok. Ten trzeci jeszcze taki filar naszej działalności, o którym nie wspomniałam, to są działania skierowane do seniorów. Oprócz tego, że pojawiamy się w domach pomocy społecznej w Poznaniu z takim projektem Innowacje w DPS-ach, gdzie korzystamy znowu z nowoczesnych technologii, ale prowadzimy też na przykład zajęcia z dogoterapii czy alpakoterapii, no to prowadzimy klub aktywności osób starszych Starszaki, który spotyka się raz w tygodniu na terenie Poznania i aktywizuje najstarszych mieszkańców naszego miasta. Nabór odbywa się przez cały rok, także zapraszamy wszystkich seniorów, wszystkie seniorki do sprawdzenia naszej strony centrum.pl, piszemy przez C.
2: A tak a propos seniorów, to pozwolicie, to teraz zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyńskiego, a ze mną
3: Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Poznańscy seniorzy i seniorki są bardzo otwarci. Są chętni do tego, aby wychodzić z domu, aby brać udział w wszelkiego rodzaju wydarzeniach. Czy to w warsztatach, na przykład rękodzielniczych, czy z teatru, z śpiewu, czy chodzić na wykłady, które poszerzają ich wiedzę, na przykład z zakresu zdrowia, takiego związanego z ciałem, ale też zdrowia psychicznego, co jest bardzo ważne, bo niestety wśród osób starszych dalej mocno można zauważyć problem samotności i dlatego też te wyjście do ludzi, przyjście na przykład do Centrum Inicjatyw Senioralnych albo przyjście na jakieś warsztaty pozwala właśnie uniknąć tego problemu samotności.
2: Poznajacy mogą przyjść do Was, do to co powiedziałem, do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyńskiego, ale też mogą wziąć udział w różnych akcjach na terenie całego Poznania.
3: Tak, w mieście Poznań dzieje się bardzo dużo rzeczy, które są skierowane stricte do seniorek i seniorów i jest ich naprawdę sporo. Dlatego nie dziwię się, że niektórzy mogą po prostu w tym chaosie informacji być pogubieni. Dlatego jeżeli ktoś chce dowiedzieć się o ofercie, to może albo do nas zadzwonić, albo do nas przyjść, napisać maila, albo przede wszystkim, co polecam, jeżeli ktoś korzysta z internetu, to odwiedzać naszą stronę internetową, bo tam codziennie zamieszczamy jakieś informacje odnośnie tego, co się dzieje w mieście, żeby właśnie seniorzy mogli korzystać i czerpać z tych dobroci.
2: Poznańscy seniorzy, seniorki nie chcą siedzieć w domu, chcą wyjść do ludzi.
3: Chcą wyjść do ludzi i to obserwujemy codziennie, że coraz śmielej też do nas zaglądają, że codziennie spotykamy się z jakimś seniorem czy seniorką, którzy mówią, że są u nas pierwszy raz i że powrócą do nas, co nas najbardziej cieszy.
1: To warto wiedzieć.
2: A jak wygląda właśnie ten pierwszy raz u Was, gdy chcą się zapisać, dowiedzieć czegoś? Jak zrobić ten pierwszy krok?
3: Trzeba do nas przyjść. My się znajdujemy blisko przystanku autobusowego na placu Cyryla, więc dojazd jest bardzo komfortowy i pierwsze, co można u nas spotkać, to pokój informacyjny. On jest od razu przy wejściu na prawo. Tam zawsze jest jakaś wolontariuszka albo, no mamy same wolontariuszki, same panie w wieku senioralnym, które przywitają wszystkich seniorów i seniorki, którzy do nas zaglądają. Przywitają uśmiechem. One mają przeogromną energię i chęć do rozmawiania z ludźmi, więc nie trzeba do nas przyjść konkretnie w jakimś celu. Można po prostu przyjść sobie pogadać z naszymi wolontariuszkami, odetchnąć, napić się wody, usiąść, mamy wygodne fotele. I tam w tym pokoju informacyjnym są wszelkie informacje odnośnie też tego, co się dzieje w mieście. Są plakaty, ulotki. Dalej w gabinetach jesteśmy my, czyli pracownicy, którzy mamy też już, no nie będę ukrywać i może się też trochę pochwalę, że dużą wiedzę odnośnie tego, co się dzieje w Poznaniu, gdzie przede wszystkim na przykład szukać pomocy, bo to też jest zawsze trudne dla seniorów, żeby odnaleźć takie informacje już bardziej specjalistyczne.
2: Przypomnę, przy Centrum Inicjatyw Senioralnych od lat funkcjonuje też poznański wolontariat 60+, który ma na celu skupienie seniorek i seniorów chętnych, by działać na rzecz innych. W centrum osoby starsze mogą bezpłatnie skorzystać z porad prawniczych i cyfrowych.
4: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program. Będzie teraz dłuższa rozmowa. Zagościła dziś u mnie
3: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
2: A naszą rozmowę zaczniemy od parków, a tych parków jest sporo w Poznaniu.
3: Zgadza się, w Poznaniu mamy prawie 50 parków, ponad 130 skwerów i zieleńców i prawie 60 terenów takiej zieleni nieurządzonej, czyli takich wyjątkowych enklaw przyrody, które wzbogacają krajobraz miasta i pomagają zachować jego przyrodniczą bioróżnorodność.
2: Powiedzmy, że te parki są bardzo atrakcyjne o każdej porze roku.
3: Zgadza się. Każdy z parków ma coś charakterystycznego dla siebie.
1: Ciekawy Poznań.
3: Pora roku nie ma znaczenia, bo o każdej porze roku każdy znajdzie tam coś dla siebie. A jeszcze jako ciekawostkę powiem tylko, że na terenie miasta generalnie funkcjonuje coś takiego jak klinowo-pierścieniowy system zieleni. To jest rzadko spotykany system, opracowany na początku XX wieku przez znanego architekta, profesora Politechniki Poznańskiej, Władysława Czarneckiego. I zgodnie z założeniem tego projektu, jego głównym zadaniem jest ochrona zasobów wodnych oraz zapewnienie właściwego przewietrzenia miasta, co ma istotny wpływ na jakość życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego, oczywiście bez względu na porę roku.
2: Odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób odwiedza parki, zieleńce. Jesteśmy coraz bardziej spragnieni takich miejsc i to, co powiedziałem, o każdej porze roku.
3: Zgadza się. Coraz więcej osób odwiedza parki. Dostajemy mnóstwo zdjęć. Ludzie przesyłają zdjęcia z naszych parków.
1: Eko Poznań.
3: Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić do specjalnego parku. Tym miejscem są poznańskie szachty. Miejsce o tyle ciekawe, że położenie szacht jest w Dolinie Strumienia Junikowskiego, co sprawia, że jest to miejsce o wyjątkowym krajobrazie, gdzie stawy, łąki, lasy i ścieżki spacerowe tworzą niezwykle malowniczą przestrzeń. Ten rozległy teren obejmuje niemal 60 hektarów.
1: To warto wiedzieć.
3: Dzisiejsze szachty to jeden z najbardziej charakterystycznych terenów rekreacyjnych w Poznaniu. Jego znakiem rozpoznawczym są oczywiście liczne stawy, które powstały po dawnych wyrobiskach po wydobyciu gliny wykorzystywanej do produkcji cegieł. Warto zaznaczyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu działało tutaj kilkanaście cegielni, a jedną z największych była cegielnia Świerczewo i uwaga, jej działalność zakończyła się dopiero w latach 70. XX wieku. Między innymi na skutek pożaru, który zniszczył zabudowania produkcyjne. Po zamknięciu tych zakładów teren stopniowo zaczęła odzyskiwać natura. Wyrobiska wypełniły się wodą, tworząc system stawów, które dziś są cennym siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. Natomiast sama nazwa szachty wywodzi się od niemieckiego słowa Schacht, oznaczającego dół lub szyb i nawiązuje ono do licznych zagłębień powstających podczas wydobycia gliny. Możemy powiedzieć, że szachty są jednym z najbardziej niezwykłych terenów przyrodniczych Poznania. To miejsce, tak jak mówiłam, w którym historia dawnego przemysłu spotyka się z naturą, a ślady działalności człowieka stały się fundamentem niezwykle cennego ekosystemu. Dawne wyrobiska zamieniły się w malowniczy kompleks stawów, wokół których rozwinęła się bogata ta roślinność i różnorodny świat zwierząt. Szachty są przestrzenią chętnie odwiedzaną przez mieszkańców poszukujących ciszy, kontaktu z naturą i odpoczynku od miejskiego zgiełku. Rozległa sieć ścieżek spacerowych pozwala odkrywać kolejne zakątki tego terenu, prowadząc przez trzcinowiska, łąki, zadrzewienia i brzegi stawów.
2: To przypomnę poznańskie szachty, ale powróćmy do parków, do poznańskich parków. Pamiętajmy, że jesteśmy tam gośćmi, gdy się wybieramy niezależnie od pory roku.
3: Tak, staramy się, aby nasze parki i skwery były piękne, żeby było czysto, ładnie i zależy nam, aby mieszkańcy czuli się tam jak u siebie i aby wszyscy wspólnie dbali o to, co cieszy oko.
2: Rośliny to jedno w parkach, ale są przecież też zwierzęta.
3: Tak, też o tym myślimy. Regularnie dbamy o czystość miejsc przeznaczonych dla ptaków i dla innych zwierząt. Obserwujemy ptaki, obserwujemy wiewiórki, które licznie odwiedzają nasze parki i właściwie goszczą ludzi, którzy tam przychodzą z orzechami, co jest ich przysmakiem.
2: Cytadela to takie dobre, odpowiednie miejsce dla tych zwierząt.
4: mają swoje miejsce, tak zwane wiewiórkowo, gdzie faktycznie jest ich dużo. Mieszkańcy wiedzą, że one tam są. Bardzo dzieci lubią też odwiedzać wiewiórki i przynosić im smakołyki, a one czekają. One tak naprawdę już się tak nauczyły, wiedzą, że jak ktoś już zmierza do wiewiórkowa, to z pewnością będzie miał coś dla nich w prezencie.
5: Wiewiórkowo? Skąd taka nazwa?
4: Taka potoczna. Wiewiórkowo znajduje się w pobliżu takiego charakterystycznego symbolu Cytadeli, czyli rzeźb pani Magdaleny Abakanowicz i pozostałych, które są wkomponowane pięknie w lasek.
5: To możemy powiedzieć, że wiewiórki lubią Poznań.
4: Jak najbardziej lubią Poznań i poznaniacy lubią wiewiórki.
5: A jak my możemy im pomóc?
4: Z pewnością w okresie zimowym warto podrzucić im troszkę orzechów. Z pewnością mają zapasy, ale nie zaszkodzi im troszkę podrzucić, a w okresie wiosenno-letnim wystarczy, że dolejemy wodę do pojemniczków, które tam są.
5: A co jeszcze warto zobaczyć w naszych poznańskich parkach?
4: Każdy park ma coś charakterystycznego. Z tych 50 parków warto zrobić sobie może wycieczkę i odwiedzić takie mniej oczywiste, te, które gdzieś są na krańcach Poznania. Na przykład na Głuszynie mamy dwa piękne parki. Mamy piękny park dedykowany dla dzieci z dużym placem zabaw. Mamy ścieżkę rowerową, gdzie dzieci uczą się zasad ruchu drogowego. Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na porę roku.
5: A na koniec raz jeszcze przypomnijmy, że w parkach jesteśmy gośćmi.
4: Jesteśmy gośćmi i każdy z nas lubi coś innego. Mamy spacerowiczów, mamy rowerzystów, mamy ludzi z psami, z dziećmi. Warto, żebyśmy wszyscy szanowali się nawzajem, szanowali nasze prawa, patrzyli po prostu na drugiego człowieka.
5: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
4: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
5: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również.
5: A co do parków, każda pora roku jest idealna, by się tam wybrać. W naszym magazynie kolejny temat będzie o programie, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. O szczegółach mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
6: Mieszkanie do remontu to program, który już długo istnieje w Poznaniu. Byliśmy jednym z pierwszych miast, który taki program zaoferował. Jak to działa, bo to w sumie najłatwiej powiedzieć, że miasto ZKZL przekazuje mieszkania, które należy wyremontować mieszkańcom.
1: To warto wiedzieć.
6: Oczywiście ten remont, w zależności od tego, jakie jest mieszkanie, jest szczegółowo opisany, czyli my mówimy, co w danym mieszkaniu należy wyremontować. Nie mówimy, jakich należy użyć materiałów, tylko co należy zrobić. Przez te pół roku, bo taki jest czas na wyremontowanie tego mieszkania, osoby, które dostaną się w programie, nie płacą czynszu. Po tym okresie pół roku przychodzi pracownik ZKZL-u, który sprawdza, czy te prace, które zostały wcześniej wyszczególnione, zostały zrobione. W momencie, jeżeli te wszystkie warunki zostały spełnione i mieszkanie zostało wyremontowane, taka osoba podpisuje umowę na czas nieokreślony. Stawka czynszu to jest stawka czynszu komunalnego, czyli atrakcyjna i dużo niższa niż najem na rynku komercyjnym. Co więcej, ta umowa, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest na czas nieokreślony i wtedy można zamieszkać już w swoim mieszkaniu. To myślę, że jest bardzo atrakcyjna oferta, ponieważ te mieszkania często znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach. To jest dobra oferta zarówno dla gospodarstw jednoosobowych, jak i rodzin wielodzietnych, ponieważ mamy w tej ofercie mieszkania i jednopokojowe, czy dwupokojowe, ale też duże mieszkania. Często trafiają się też mieszkania 100-metrowe, w których może zamieszkać rodzina wielodzietna. Myślę, że atutem tego programu jest to właśnie, że my nie narzucamy sposobu, w jaki należy to wyremontować. Czyli każdy, kto chce takie swoje mieszkanie stworzyć na swój własny wymarzony kąt, może to zrobić. Może skorzystać z dowolnych materiałów, użyć dowolnych kolorów. My tylko i wyłącznie sprawdzamy, czy te prace zostały zrobione.
1: Blisko mieszkańców.
6: Ten program jest bardzo popularny wśród poznaniaków. On cieszy się dużą popularnością właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest program skierowany dla osób, które nie dostały się na listę mieszkań komunalnych, na przykład z powodu trochę wysokich zarobków, bądź też małej liczby punktów, więc poszerzamy tą ofertę mieszkań dla osób, które właśnie nie mogą skorzystać z mieszkania komunalnego. Dwa, jest to właśnie łatwy sposób sposób na pozyskanie takiego mieszkania i dużo niższymi nakładami niż w przypadku, nie wiem, zakupu mieszkania na rynku komercyjnym. Ten czynsz jest bardzo niski, tutaj jest na pewno łatwiej, ponieważ te czynsze komunalne są po pierwsze niższe, po drugie one nie zmieniają się tak dynamicznie jak na rynku komercyjnym, więc osoba, która zainwestuje środki w remont, myślę, że może liczyć na taki zwrot tych środków w postaci niższego czynszu na przestrzeni, myślę, 5 lat, więc osoby, które chcą się związać z Poznaniem, chcą takie mieszkanie mieć komunalne na dłuższy czas, myślę, że to jest dobra oferta, a potem zostanie więcej pieniędzy w portfelu.
5: I powiedzmy, że takiego mieszkania, jeśli się zdecydujemy, takiego mieszkania nie możemy wynajmować komuś innemu.
6: Nie, ten program jest skierowany do osób, które nie mają własnego mieszkania. Oczywiście takich mieszkań też nie można wynajmować dalej, ponieważ ta oferta mieszkania do remontu skierowana jest dla osób, które potrzebują dach nad głową, a nie szukają kolejnego źródła inwestycyjnego.
5: Program Mieszkanie do remontu prowadzony jest kilka razy w ciągu roku. Warto śledzić na bieżąco stronę ZKZL i zapoznać się ze szczegółami.
1: Zmieniamy temat.
5: Będzie pytanie, co gdyby pyry zniknęły z poznańskiego menu?
7: To prawda, poznańskie menu wielkopolskie opiera się w dużej mierze na ziemniakach, warzywach, na biale, no i przepysznych mięsach i wędlinach. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki pod Poznaniem. A te pyry to są składnikiem bardzo wielu dań, ale chyba pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to ta para do gzika. Pyry w mundurkach gotowane, czyli w skórkach, w obierkach byśmy powiedzieli. No gzik co prawda można jeść, bo to twarożek, można jeść na kanapce sam, ale ta pyra bez gzika i gzik bez pyry brzmi niepokojąco. Z przysmaków smażonych plędze albo plędze, czyli placki ziemniaczane. Mogą być z cebulką smażoną w środku, mogą być bez, z tartych oczywiście surowych ziemniaków. Jedzone na słodko, z cukrem, nawet jeśli w środku jest cebulka, okazuje się, ale przede wszystkim z kwaśną śmietaną i solą. Przepyszne na ciepło i zimno, więc w zasadzie znika nam zupełnie to danie.
1: Kulinaria w Poznaniu.
7: Mamy jeszcze wiele zup, które bez pyry nie istnieją, bo są głównym składnikiem albo tym treściwym składnikiem. Krupnik, wszystkie warzywne zupy, ale też polewka wielkopolska. Czyli zupa, która przygotowywana jest z maślanki, zaciągana śmietaną. I ten ziemniak, ta pyra jest tym głównym składnikiem, tak jak powiedziałam, treściwym, czyli tym, który zapełni nam ten brzuch na dłużej. No bo powiedzmy sobie szczerze, taka zupa do popijania niewiele by dała, zwłaszcza, że to jest zupa postna, więc stanowiła czasem jedyne danie. Więc ta pyra najczęściej gotowana, podawana osobno, choć już widziałam wkładane do zupy na środku pięknie poduszone ziemniaczki z masłem. Można też podpieczone, więc tutaj nadal okazuje się, że jest pole do popisu. I druga zupa o takiej ciekawej nazwie, czyli ślepe ryby.
5: To jest nasza poznańska zupa.
7: To poznańska zupa, w której jest przede wszystkim dużo ziemniaków, dużo pyr, włoszczyzna, zasmażka ze smażoną cebulką, która powoduje, że pięknie się zagęszcza ta zupa. Ślepe ryby, bo nie ma tych oczek tłuszczu, choć znana też jest taka odmiana tej zupy na wędzonych żeberkach albo ze skwarkami z boczku.
5: No właśnie, ślepe ryby, tutaj wydawać by się mogło, że jakieś ryby się pojawią.
7: Ryb nie ma, choć faktycznie w momencie, kiedy nie ma takiego mięsnego dodatku, no to jest to zupa postna. Ryby też są postne, więc możemy też tak odrobinę to kojarzyć. W menu wielkopolskim i poznańskim jest tyle dań z pyry, że nie mamy chyba tyle czasu antenowego, ale żeby zrobić słuchaczom smaka, wspomnę o tym, że szagówki i szare kluchy to też przysmaki, bez których nasze menu wielkopolskie nie istniałoby. Także czas gotować.
5: No a później jeść. Poznańskie pyry to zdecydowanie absolutny klasyk i fundament naszej kuchni.
8: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Z mikrofonem odwiedzam różne miejsca w Poznaniu, ale teraz zaproszę Was do Gaju. To niedaleko Śremu. Znajduje się tam wyjątkowe schronisko dla zwierząt.
1: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
9: No właśnie, to jest miejsce przeznaczone przede wszystkim dla zwierząt, bo nad nimi się skupiamy, im pomagamy, im tworzymy taki starter życiowy. Coś, co w przyszłości da szansę na to, żeby mogły z nami, ludźmi, lepiej funkcjonować. Grzegorz Kałużny, behawiorysta z tegoż schroniska. Ale to miejsce również tworzą ludzie. Tutaj padły słowa, że Gaj leży niedaleko Śremu. Ja myślę, że Gaj leży bardzo blisko Poznania. Poznań to nasza stolica, naszego regionu i bardzo często podczas weekendów przyjeżdża mnóstwo ludzi z Poznania. Zachęcamy, zapraszamy tych poznaniaków i tych, te osoby, które z całego regionu naszego, które nie były w schronisku w Gaju, do odwiedzin i jednakowoż bardzo dziękujemy tym, którzy bardzo sukcesywnie przyjeżdżają do nas do Gaju. My również współpracujemy z innymi schroniskami. Pamiętamy, w Polsce mamy ponad 200 zarejestrowanych schronisk. Schronisko Poznańskie to też bardzo ważne miejsce, które powinno być na szlaku odwiedzin wszystkich poznaniaków. Nie robimy żadnej rywalizacji. To jest zawsze kwestia wspierania się wzajemnego. W każdym schronisku na całym świecie są zwierzęta, które wymagają pomocy, a my tą pomoc po prostu organizujemy. Psy i koty to są dwa gatunki, które czasami ucierpiały z naszej przyczyny, ludzkiej przyczyny i my chcemy to naprawić. Chcemy zmienić perspektywę widzenia świata przez te zwierzęta, że człowiek nie jest zły. I to nam się udaje, fantastycznie udaje. Właśnie dzięki Wam, odwiedzającym takie miejsce jak schronisko i schronisko w Gaju również.
2: A co z adopcją? Bo sporo osób decyduje się na to, by zabrać psa ze schroniska.
9: Adopcja jest oczywiście chyba tym najważniejszym finałem tego, co robimy wspólnie. Wspólnie to znaczy my pracownicy, niesamowici wolontariusze, o których zawsze mówię, że to są ludzie, którzy robią fantastyczne dobro, no i wszyscy odwiedzający i osoby, które myślą o adopcji, myślą w sposób przede wszystkim racjonalny, bo to jest chyba najważniejsza rzecz i my w tym bardzo, bardzo pomagamy. Taka osoba, która przyjeżdża do nas i chce zaadoptować psa lub kota, ma ogromne wsparcie z naszej strony. Służymy temu, żeby przekazać wszelkie informacje o takim psie lub kocie, o historii życia tych zwierząt, oczywiście o tej części historii, którą znamy i wspieramy podczas samego procesu adopcyjnego, jak i również poadopcyjnie i to nam się fantastycznie udaje. Mamy mnóstwo przykładów tej adopcji pozytywnej, dobrej, takiej również ze strony poznaniaków. To są niesamowite historie, gdzie w pewnym momencie takiego połączenia się poprzez kontakt, adopcję, tworzymy taką wielką gajową rodzinę, można powiedzieć, i co jest chyba bardzo znamienne, te osoby już po adopcji, szczęśliwej adopcji, gdzie często informują nas o tym, jak następują postępy w adaptacji do nowych warunków domowych, jak ten pies coraz lepiej po psiemu się uśmiecha, jak całym sobą emanuje radość tego, że znalazł nową rodzinę, i w pewnym momencie jest pytanie, czy możemy odwiedzić Was w Gaju. Mówimy, jak najbardziej. Bywa, że czasami są takie dylematy, a czy ten powrót nie będzie źle postrzegany przez psa? I ja wtedy osobiście mówię, absolutnie nie, bo zawsze do dobrego domu rodzinnego, a tak te nasze zwierzęta traktują schronisko w Gaju, bo im często stwarzamy ten pierwszy właściwy dom, te powroty nigdy nie są negatywne. Drodzy poznaniacy, którzy zaadoptowaliście psa lub kota ze schroniska, nie bójcie się odwiedzać to miejsce. Również służy do tego, żeby tutaj być wspólnie razem ze swoim psem i cieszyć się tym miejscem.
2: Sporo osób do Was trafia z zamiarem adopcji. Jak to właśnie przebiega? Nagle jest jakaś interakcja?
9: Tak, jest ten strzał, jest ten błysk. Dzisiejsze czasy dają troszkę inne możliwości. Najpierw są media i najpierw sobie oglądamy strony internetowe, a mamy bardzo szeroki zakres informacji medialnej. Wchodźcie na nasze przestrzenie społecznościowe, na nasze strony i tam możecie się dowiedzieć przede wszystkim o naszym schronisku, co robimy, jak robimy i o naszych zwierzętach. I bardzo często wtedy następuje pierwsze zainteresowanie. To jest ta droga, gdzie potem przyjeżdżając na miejsce oczywiście spotykamy się bezpośrednio z tym psem. My przekazujemy te informacje, o których tutaj wspominałem. wspominałem.
1: To warto wiedzieć.
9: I wtedy ta interakcja dopiero ma to niesamowite znaczenie, ten wymiar tej wartości bezpośredniej. Ale bywa również taka sytuacja, gdzie ktoś przyjeżdża oczywiście z przyszłym zamiarem adopcyjnym, jeszcze nie tu i teraz, i nagle następuje ten błysk. Nagle poprzez spacer przechodzimy koło kojczyka, gdzie jest taki pies, i nagle się zatrzymujemy. Wracamy, patrzymy sobie w oczy, pies i człowiek, i mówimy: tak, to jest to. I bardzo często tak to wygląda. Ja nie ukrywam, ja tak samo miałem z moim pieskiem, no już nie pierwszym adoptowanym ze schroniska, to był pierwszy strzał.
2: A jeśli nie możemy mieć psa w domu, są różne tutaj przyczyny, na przykład ktoś jest uczulony, dziecko, ale mamy ogromną tutaj miłość do tych psów. Jak możemy pomóc? No bo tak, możemy zostać wolontariuszami, możemy też dostarczyć na przykład karmę. Co jeszcze możemy zrobić, by pomóc tym psiakom?
9: To są bardzo ważne słowa, które teraz padły, że nie zawsze możemy, mimo że chcemy, posiadać zwierzę. To jest właśnie ta bardzo racjonalna, mądra część decyzyjna z naszej strony. Często nasz styl życia nie pozwala na to i wtedy, mimo że chcielibyśmy bardzo, lepiej jednak poczekać na bardziej właściwy moment. Ale co możemy zrobić? Można zostać wolontariuszem. To jest niesamowita rzecz. Wtedy, kiedy mamy jakiś okres wolnego czasu i chcemy pomóc, możemy przebywać ze zwierzętami, możemy tworzyć relacje, możemy je pięknie kształtować, możemy im dawać fantastyczną szansę rozwoju lub jeżeli nie mamy na to czasu, możemy adoptować wirtualnie. Mamy taką możliwość, to jest bardzo fajna forma pomocy i ta adopcja wirtualna polega na tym, że przede wszystkim interesujemy się tym psem. Dopytujemy o to, jakie są jego losy, jak on się rozwija w schronisku. Kiedy oczywiście następuje jakaś właściwa adopcja, chyba wspólnie się wtedy cieszymy. No i oczywiście można wesprzeć w przeróżny sposób wtedy takiego psa, czy finansowo, czy jakąś formą tworzenia dla niego pomocy. Informacja to jest też fantastyczna pomoc z tego względu, że wtedy ta informacja dociera do innych i taki pies ma większą szansę na adopcję. Warto w tym miejscu podziękować za każde wsparcie, za każdą formę pomocy naszym zwierzętom, bo to daje nam szansę, a tu musimy zaznaczyć, że jest to absolutnie całości przeznaczone na potrzeby zwierząt i daje to szansę na to, że te zwierzęta mają lepsze życie schroniskowe, ale i również większą szansę na adopcję. Za to bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Skorzystam z tego, że dzisiaj sobie rozmawiamy i zadam jeszcze jedno pytanie. Czy pies w mieście to dobry pomysł? Na przykład w Poznaniu, w dużym mieście, bo są takie różne opinie, że jednak jeśli decydujemy się na psa, to najlepiej gdzieś pod miastem, gdy mamy jednorodzinny domek, jakąś działkę, wtedy pies, kolokwialnie mówiąc, może się wybiegać, wyhasać.
9: Trzeba do tego podejść znowu przede wszystkim z racjonalnością, a dwa, i chyba to jest najważniejsze, z bardzo porządnymi emocjami, które są ulokowane w stworzeniu, które jest stworzeniem społecznym, tworzącym bardzo głębokie relacje. Czyli proszę zobaczyć, oczywiście kot, bo on troszkę inaczej funkcjonuje, można łatwiej stworzyć mu taką destynację na okoliczność prawidłowego funkcjonowania. Natomiast pies, tworząc te relacje, jemu zależy po prostu na tym, żeby mieć wokół siebie bliskich. I to nieważne, czy to jest inny pies, inne zwierzę, czy przede wszystkim człowiek, tylko żeby było jak najlepiej w tej relacji. I teraz gdzie to będzie, to już jest drugorzędna rzecz. Oczywiście, jeżeli marzymy o psie i robimy to w sposób mądry, weźmy pod uwagę każde miejsce, w którym my oczywiście bytujemy i które daje możliwość realizacji potrzeb psu. Pewnie, że będzie trudniej, jeżeli to będzie duży pies pasterski, wymagający wybiegania, który przebywa w kawalerce. Z całym szacunkiem oczywiście do tego miejsca, bo też z mojego doświadczenia wiem, że czasami te psy, które mają te przestrzenie, one też nie do końca są szczęśliwe, bo one już znają ten hektar swojego obiektu, ale nie mają nic poza tym. I bardzo często właśnie osoby, tak jak w Poznaniu, gdzie ta aglomeracja stwarza warunki mieszkaniowe w blokach na przykład, te osoby, ja mówię o bardzo pozytywnych działaniach ze strony opiekuna poświęcają mnóstwo czasu i zaangażowania, żeby wyjść z mieszkania, zjechać windą, wejść w samochód, wyjechać gdzieś na w przestrzeni, gdzie można eksplorować z psem środowisko i wtedy ten pies jest szczęśliwy, bo robimy coś wspólnie, bo robimy coś razem. I co jest chyba też bardzo ważne, psy nie oceniają. Drodzy Państwo, pies naprawdę nie będzie Was dopytywał, jakim autem jeździcie. Jakie macie fantastyczny, wielki dom, jaki areał dookoła tego domu, tylko zapyta się, co możemy wspólnie zrobić, nawet w przestrzeni kilku metrów kwadratowych. I wtedy ten pies będzie bardzo, bardzo szczęśliwy i będzie Wam za to bardzo wdzięczny.
2: I o tym nie zapominajmy, postawimy sobie tutaj kropkę. Państwa i moim gościem dziś był Grzegorz Kałużny ze schroniska w Gaju, niedaleko Śremu.
9: Dziękuję uprzejmie i oczywiście zapraszam wszystkich poznaniaków do odwiedzin schroniska w Gaju i każdego innego schroniska na Waszej drodze.
2: A tych schronisk w naszym regionie jest sporo. Warto tam zajrzeć i na przykład dostarczyć karmę.
1: Czas wolny w Poznaniu.
2: Teraz zaproszę Was do Bramy Poznania.
10: To wyjątkowe miejsce w stolicy Wielkopolski, które za pomocą dźwięku, światła, obrazu przedstawia ponad 1000-letnią historię Ostrowa Potomskiego. Tomasz Ostach, Brama Poznania. Tego miejsca, gdzie 1000 lat temu rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski.
1: Historia, którą warto poznać.
10: Także przedstawię, jak ta najstarsza część Poznania zmieniała się na przestrzeni lat i jaką rolę odegrała w historii. Przypominamy między innymi, że tutaj na Ostrowie Tumskim powstała pierwsza w Polsce katedra, a także powstał pałac wybudowany wtedy dla Mieszka I. To wszystko przedstawiamy w Bramie Poznania i Brama Poznania jest jakby tym miejscem, które ma zachęcić w ogóle do odwiedzenia Ostrowa Tumskiego. Na początku idea jest taka, że przyjdziemy do Bramy Poznania i na multimedialnej ekspozycji dowiadujemy się o powstaniu średniowiecznego ogrodu, o życiu mieszkańców w średniowieczu i później jak na przestrzeni lat to życie mieszkańców, tych pierwszych, można powiedzieć, poznaniaków się zmieniało. Cyklicznie oczywiście i idea jest taka, że wypożyczamy audioprzewodnik i z audioprzewodnikiem w swoim tempie zwiedzamy multimedialną ekspozycję Bramy Poznania. Oczywiście też w ciągu roku organizujemy różne wydarzenia takie stałe, między innymi oprowadzania dla rodzin z dziećmi, takie tematyczne, ale także cyklicznie zajęcia dla szkół i dla rodzin z dziećmi. Z dziećmi w zależności od wieku mamy bogaty wachlarz zajęć. Nawet tych dzieci, które mają rok, dwa lata, ale także dla przedszkolaków, dla dzieci starszych. Też na przykład w Bramie Poznania jest gra Fałszerze i Agenci na ekspozycji Bramy Poznania. Gra rodzinna, gdzie wypożyczamy specjalny zestaw z zagadkami, z podpowiedziami, z różnymi elementami i gadżetami, które są potrzebne, żeby właśnie uczestniczyć w grze, żeby poznać historię Ostrowa Tumskiego, a w tej grze niejedni chcą właśnie sfałszować tą piękną historię Ostrowa Tumskiego, więc można niezależnie czy lato, czy zima, czy weekend wypożyczyć grę na ekspozycji Bramy Poznania Fałszerze i Agenci. I wtedy właśnie możemy zacząć już po multimedialnej ekspozycji poznawać już na zewnątrz, podziwiać piękną architekturę poznańskiej katedry i to wyjątkowe miejsce będące no kolebką państwa polskiego i tym najstarszą częścią Poznania.
2: Zaglądają do Was poznaniacy, poznańskie rodziny, ale też turyści, prawda? Licznie odwiedzają to miejsce, nie tylko Stary Rynek, ale także Ostrów Tumski i Bramę Poznania.
10: Tak, zbieramy statystyki, pytamy turystów, skąd przyjechali i to bardzo często są zaskakujące kierunki. Ja pamiętam na przykład turystów z Hongkongu, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych. Mamy też przewodnik w czeskiej wersji językowej. Obserwujemy, że coraz więcej turystów za naszej południowej granicy przyjeżdża i jest właśnie ciekawych, jak Poznań wygląda, jak wygląda jego historia i właśnie często zaczynają tą przygodę z poznawaniem stolicy Wielkopolski właśnie w Bramie Poznania.
2: A to miejsce cieszy się ogromnym powodzeniem wśród poznanianek i poznaniaków. Prowadzone są tam też cykliczne zajęcia. Warto zajrzeć na stronę Bramy Poznania i zapoznać się ze wszystkimi szczegółami.
8: Update Radia KIS FM Poznań.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na...

0: bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Po reklamie. KIS FM. Radio KIS FM Poznań. Hear me out. W Radio KIS FM. Yeah, you know what
2: it is. W jednej piosence, nie wiem czy w pronto czy w czymś, masz człowieku, nie wiem co tam jest za słowo, ale masz takie płakał. Jest, nie, i nie wiem do czego to jest onomatopeja.
3: Ktoś mi to napisał ostatnio.
2: Ale jest dosłownie, jest takie, jak, tak jak Białas by zrobił blaka, to ty masz takie płakał. Tak, ja tam tylko, że to było przed płakał.
3: Ja tam słyszałem bardziej blaka właśnie. No. To jest sample, który w ogóle jakby tekstowo nie pasuje do tej piosenki, bo tam jest coś glack up in my pocket, coś takiego.
2: A, no właśnie. To i...
3: Ale po prostu mega mi się rytmicznie spodobało i go tam rzucił.
2: I mówię, co jest grane? Kiedy to było? Czemu tu jest płakał?
3: Ale bardzo blisko.
2: No to co? To się okazuje, że już zaczęliśmy. To ja pozwolę sobie zacząć tak, jak sobie to tutaj napisałem. Największy talent czy największy industry plant tego sezonu? Hit na lata czy na lato? Tego się dzisiaj dowiemy. Mam nadzieję, że to się okaże. MJ Deli, siemanko.
3: Cześć, miło mi.
2: Dzisiaj musimy porozmawiać naprawdę bardzo poważnie, kochani. Musimy poznać tego pacjenta. Bo no, wydarzyła się rzecz w polskim rapie dosyć niespotykana. Raz na jakiś czas jest tak duży utwór, że wszyscy o nim mówią. Ale nic o tym chłopaku jeszcze nie wiemy. Więc mam tutaj kartę pacjenta. Wiek?
4: 22.
2: Wzrost?
4: 179. Przepraszam, 180.
2: Waga?
4: Kurde, nie ważyłem się od maja, bo wtedy było naprawdę dobrze. I wtedy było 72, teraz pewnie jest 76.
2: Rozmiar stopy?
4: 42,5-43.
2: O, git, to możemy się zrobić wymiankę.
4: A, elegancko.
2: Stan cywilny?
4: Singiel?
2: No, dokładnie, Deli Supreme. Może to za suchar na samym początku. Nie wiem, czy ja teraz nie za głośno gadam, a ty nie za cicho mówisz. Nie wiem, jak to jest w tych...
3: Sorry, już się tutaj
2: w tych poziomach. Nie, jest chyba całkiem okej. Palący?
3: Tylko w towarzystwie, oczywiście.
2: Oczywiście i tylko na imprezach.
3: Tak jest.
2: Więc pijący?
3: Tylko w towarzystwie na imprezach.
2: To zdrowo zależy, jak często jesteś w tym towarzystwie i na imprezach.
3: No właśnie.
2: Ulubiona szama?
3: Nie, no dobra, nie będę zmyślał, no pizza.
2: Ulubiona płyta?
3: Oj, nie wiem.
2: Ciężko wybrać jedną, co?
3: Nie powiem ci ulubionego, ale mogę ci powiedzieć fajny, którego ostatnio
2: słucham. No.
3: Imigrant Fimi Guerrero.
2: Okej. Okay. Więc w takim razie ulubiony film?
3: No to ta sama kwestia, nie powiem ci jednego.
2: Wiesz, możesz powiedzieć ten, do którego nawiązuję.
3: Ostatnio byłem na fajnym filmie Zaproszenie Olivii Wilde, mega spoko.
2: Dlaczego hip-hop?
3: Bo zawsze dużo słuchałem hip-hopu. Potem sobie troszkę eksperymentowałem z tą muzyką. To jak ona wyglądała kiedyś, no była kompletnie inna niż teraz. Ale jakoś tak krok po kroczku zbliżałem się coraz bardziej do tego hip-hopu i chyba w nim się czuję obecnie najbardziej komfortowo. Dlatego sobie wokół niego krążę.
2: Masz taki pierwszy impuls, po którym poczułeś, że ta muzyka najbardziej do ciebie trafia?
3: No tak szybkim strzałem dwa fajne momenty miałem. Raz jak nagrałem pierwszy traczek, co go tam sobie na SoundClouda wrzuciłem z kolegą, to strasznie mi się nie podobało, jak ja brzmiałem, bo wtedy to jakieś takie pierwsze styczności ze słuchaniem siebie, ale potem oddałem to komuś na jakimś Fiverrze, żeby mi to zmiksował i wyszło naprawdę spoko. I pomyślałem sobie, że kurczę, w sumie nieźle. A potem... Tak w sumie to nie było jeszcze tak dawno temu, jak jeszcze z półtora roku temu robiłem takie bardziej popowe, alt-popowe demówki po polsku, to w pewnym momencie nagrałem taką jedną bardziej rapową.
4: I właśnie zwrotki były śpiewane, a refren był rapowany, tak trochę... taki trochę nieoczywisty zabieg i potem jak z ziomkiem zrobiliśmy podkład, to naprawdę mi to wpadło w ucho. A potem też jakoś tak stopniowo przechodziłem po prostu coraz więcej w nawijkę. Też się jakoś oswajałem ze swoim głosem i tak dalej.
2: A takie jakieś wydarzenie, jakaś płyta, nie wiem, może jakiś koncert, coś było takiego w twoim życiu, że to usłyszałeś, to zobaczyłeś i dobra, zarapuję sobie.
4: Może Stormzy na Openerze, jak przyjechał na zastępstwo, nie pamiętam za kogo.
2: Za A$AP Rockiego, bo tak, go powinęli
4: tak,
2: go wtedy.
4: Tak, dokładnie. I on przyjechał dosłownie kilka godzin przed koncertem, go głosili, on przyjechał i po prostu no tak pozamiatał, że miałem takie, kurde, no fajnie, fajnie.
2: I czyli głównie... Podobał ci się jego performance, czy głównie to, jakie miał numery i to jak składał, jak dynamiczny rap?
4: To i to. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że on się w tak jednak trudnych warunkach tak dobrze odnajdzie, bo ani nie przyszło mega dużo osób, tak jakby przyszło na A$AP-a. Ani też go nie słuchałem tak dużo jak A$AP-a, ale po prostu momentalnie jak się pojawił na scenie, to po prostu wiedziałeś, że przyjechał Stormzy i że no jakby to już to jest sprawa oczywista. On po prostu tutaj przyszedł zrobić dobre show.
2: Gnój. Tak, możemy, gnój możemy powiedzieć, ale już nie, bo Kamil będzie musiał pikać.
4: Nie. No, sorry, że tak nie podam ci może jakiegoś takiego jednego wydarzenia, po którym miałem jakąś eurekę. Niestety tak to u mnie nie wyglądało. Bardziej to się małymi kroczkami po prostu zbliżałem cały czas do tego hip-hopu. No, ale ten koncert był super.
2: A to wtedy pojechałeś na A$AP-a, wtedy na tego openera, czy pojechałeś na jakiś inny zespół, czy po prostu pojechałeś na openera? Ja tak na przykład mam, że dla mnie to przez kilka lat to były fajne wakacje. W ogóle mnie line-up nie obchodził. Jechałem sobie tydzień nad morze, 4 dni tam.
4: Też. Nie pojechałbym nigdy, jakby był słaby line-up. A$AP był na pewno jedną z głównych atrakcji, na którą czekałem. Ale też znowu nie pamiętam reszty line-upu, ale zawsze się znajdzie, nie wiem, z 10 super artystów, na których chętnie pójdę.
2: A i tak się nie zdąży na każdego, na którego by się chciało. Co jest jeszcze z takich podstawowych pytań o hip-hopie? Kojarzysz może? Jestem ciekaw, jak bardzo jesteś intu, że właśnie jest, bo wiesz, że to są takie memiczne pytania, dlaczego hip-hop, skąd pomysł na okładkę? Czekaj, wiem, skąd ksywka? O!
4: A, ksywka. to powiem szybko ksywkę i potem śmieszną anegdotkę. Ksywka stąd, że to nie było też znowu coś takiego, że myślałem sobie, o tak, to jest idealne, właśnie mi to wpadło. Nie, chyba 3 dni po prostu siedziałem, miałem takie to nie. I M jest od Max, J jest od drugiego imienia Janusz, po tacie. Pozdrawiam tatę. A Deli jest od nowojorskich Deli. Poprawnie byłoby MJ's Deli, jeśli już. Ale MJ Deli jest bardziej dźwięczny, więc zostałem z MJ Deli.
2: Tak, łatwiej, no jakbyś miał MJ z Deli, to...
4: No to już tak dobrze już nie wybrzmiewa.
2: Dochodzi ta jedna literka, bo Deli to jest garmażeria, tak? Tak się to tłumaczy na polski najprościej?
4: Chyba tak. Nie jestem do końca pewien. Czekaj, wytłumaczysz, co znaczy garmażeria?
2: Garmażeria, no to są produkty, jak to najłatwiej powiedzieć, Kamilu, podpowiedz. Produkty z... Na przykład masz domową garmażerię, że możesz sobie kupić gotowe produkty takie, jakbyś jadł domowy obiad. Że na przykład pierogi możesz
4: tak,
2: kupić.
4: Tak, trochę tak.
2: Obiad taki po prostu przygotowany.
4: Tak, no to jest po prostu deli od delikatesen i tam po prostu zazwyczaj masz od cholery różnych jakichś street foodowych wariacji. Czy to od kebabów, czy burgery, czy właśnie domowe kanapki. I to wszystko jest bardziej właśnie w takiej no domowej konwencji, bym powiedział, niż restauracyjnej.
2: Ja wysłuchając twoich wcześniejszych rzeczy, tak mi się skojarzyło, że może MJ jest od Michaela Jacksona, ale to w takim razie nie, w złą stronę poszedłem.
4: Tak, manifestowałem sobie, że będziemy na tym samym
2: na tym samym poziomie rozpoznawalności. No słuchaj, jeżeli byśmy mieli przełożyć to, co się dzieje dookoła ciebie i to, co się dzieje dookoła utworu Deli Supreme, to myślę, że niewiele byśmy się pomylili, bo szał jest. i ruchy są robione i dzisiaj stuknęła bańka na Spotify, jeśli chodzi o tworzenia. Serdeczne gratulacje.
4: Dziękuję bardzo.
2: Różne są głosy, o tym sobie na pewno też porozmawiamy, ale jest jeden taki, który mnie najbardziej boli, myślę, że możliwe, że ciebie też. Że ten tekst jest o niczym, że ta piosenka jest o niczym.
4: A, okej.
2: Okay. Ja myślę, tego... Że nie, to może to później poruszymy, zobaczymy, czy trafię też. Ale chciałbym, żebyśmy się pobawili teraz w Geniusa. Mam
4: proszę
2: tekst twojej piosenki, więc jakbyś nie pamiętał, to proszę bardzo, przepraszam, że taki wymiętolony, ale
4: pamiętam,
2: no, sam widziałeś,
4: pamiętam.
2: Że latałem, ale
4: dzięki.
2: Chciałbym, żebyśmy teraz, wiesz, utarli nosa tym wszystkim, którzy piszą takie nieładne rzeczy, że ta piosenka jest o niczym, więc robimy live Rap Genius z MJ Deli o piosence Deli Supreme.
4: Okay, czy ja teraz śpiewam i ty mnie zatrzymujesz?
2: Nie. Myślę, że możemy po prostu przechodzić linijka po linijce w stylu, że czytamy.
4: Dobrze.
2: I...
4: Zaczynam od intra. Yo. Czasem. Staram się tutaj set the mood, zaraz pojawia się bas, zaraz wchodzi refren, więc to jest tak, jakbym sobie podszedł do mikrofonu, otarł usta, powiedział yo, dobra, zaczynamy.
2: Rozgrzewka, tak. Jeżdżamy, tak jest.
4: Tak, to wytłumaczenie było konieczne. No i co, refren. Czuję się trochę jak crash test dummy, to startup MJ Deli Company, to startup MJ Deli Company, to startup MJ Deli Company. No, crash test dummy to jest taki manekin, co się go wsadza na przykład do furki, jak się testuje nową furkę i się robi crash test, czyli na przykład furka się rozpędza i ona wjeżdża w ściany i się sprawdza.
2: No, ale
4: czy
2: to
4: ta
2: jest
4: furka może przetrwać?
2: Tak jest, przekładamy to na ciebie, tak. Że wychodzisz z utworem i szerzej i czujesz się trochę tak jak crash test dummy.
4: No, czyli że się generalnie eksperymentuję i cały czas staram sobie jakoś wygospodarować swoje miejsce na tym rynku. No i też jakoś ustabilizować swoją stylistykę, z którą też dużo jakoś tam eksperymentowałem i myślę, że dalej będę eksperymentować. No i co, to startup MJ Deli Company, no to jest chyba w miarę oczywiste. Dopiero zaczynam, dlatego startup MJ Deli Company, MJ Deli moja ksywa, Company, że no zakładamy.
2: Zakładamy
4: biznes.
2: Firmę.
4: Tak.
2: Z moją muzyką.
4: Tak jest.
2: Tak jak Taco Corp.
4: Tak, dokładnie. Honey Bands on my mind. 100 tysięcy złotych chodzi mi po głowie. Chciałbym zarobić z tą kaskę. Jak chyba każdy muzyk.
2: Normalna sprawa.
4: Normalna sprawa. OKKKKK. Tutaj ta linijka pełni funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną i jest po prostu catchy.
2: I zażarła, jak wszyscy dobrze o tym wiemy.
4: I zażarła całkiem fajnie.
2: A to what you say, co masz, to jest takie, co ty powiesz na to?
4: Wiesz co?
2: Powiesz na te wersy, czy...
4: Powiem tak, ja ten refren zajął mi zdecydowanie najdłużej, bo siedziałem nad nim jakieś bite 2 tygodnie codziennie albo w sypialni, albo w jakiejś tam komórce do nagrywek. I cały czas po prostu nie mogłem go dobrze złożyć, żeby był tak catchy, jak chciałem, żeby był catchy. I to what you say dodałem po prostu na samym końcu, bo brakowało mi trochę właśnie wypełnionej przestrzeni. Mhm. Sam koniec, plus to się jeszcze rymuje z OK, więc miałem takie, że dobra, to jest spoko klamra kompozycyjna, możemy lecieć dalej.
2: Więc lecimy, zwrotka numer 1.
4: Kręcę bajerę, że robimy stadium tour, fake it till you make it. No, że ściemniam po prostu, że ściemniam, że... W sensie raz, że ściemniam, a dwa, że pokładam w to jakąś dużą wiarę, że to się może udać. No i to jest też jakoś tam bezpośrednie nawiązanie do tytułu tej piosenki Deli Supreme, bo staram się tu...
2: Tak, tego nie powiedzieliśmy, bo tego chyba nie wszyscy wyłapali, że to jest bezpośrednie nawiązanie do filmu Marty Supreme.
4: Tak, dokładnie. No i tutaj jest po prostu nawiązanie do głównego bohatera, który cały film ściemnia i ściemnia i ściemnia i wchodzi w długi i wszystko mu się też po części przez to sypie. No ale tutaj właśnie bardziej chodzi o to, że by po prostu pokładać
2: i
4: to
2: możemy sobie tak przełożyć
4: wielką wiarę.
2: Stadium Tour na jego, na te Mistrzostwa Świata.
4: Na jego Stadium Tour w Japonii.
2: Czy tak.
4: To się nie do końca tour.
2: Co on tam chciał, nie pamiętam już co on chciał wygrać, bo...
4: On chciał pojechać na Mistrzostwa Świata do Japonii. Tylko, że
3: kurde, właśnie nie pamiętam, bo raz, że nie mógł zebrać siana na ten bilet, tak. A dwa, że ta komisja go tak naprawdę nie zaakceptowała, żeby on mógł wziąć udział w tym turnieju, tylko nie pamiętam, dlaczego to się
2: chyba
3: wydarzyło.
2: Chyba przez te jego wybryki podczas meczy, że on tam się tak wściekał. Nie
3: możliwe.
2: Wiem, czy nie było czegoś takiego. Ja też
3: możliwe,
2: nie oglądałem
3: on się
2: przy premierze.
3: On się chyba też pokłócił z prezesem tego całego związku ping-ponga i on też go bardzo nie lubił po tych mistrzostwach, które przegrał. No, więc on się domagał rewanżu właśnie z tamtym gostkiem i bardzo zależało mu, żeby oczywiście wystąpić w tych kolejnych mistrzostwach. Co się... A dobra, bez spoilerów.
2: Nie, spokojnie to. Myślę, że w dzisiejszych czasach i tak wszyscy wiedzą po dwa tygodnie po co się dzieje w takich temat.
3: Ale po co spoilerować, jak ktoś nie obejrzał jeszcze?
2: Okej, okay, to jak obejrzycie film Marty Supreme i odsłuchacie później tę piosenkę, to napiszcie, czy te nawiązania są trafne.
3: Tak jest. Made it bad, now she want me bad, so I'm in her bed. No, zwykły przewózkowy wers, gdzie po prostu się fajnie trzy słowa rymują. Bad, bad, bad. Będę se wspominał o The Life I Had. No, czyli po prostu walimy w to pełną parą i cały czas się staramy, żeby to pykło, nie?
2: Mhm.
3: Black Thought powiedział, że I'm nice with it. Nie wierzyłem w to for a minute. No to jest chyba najfajniejszy wers. W sensie najfajniejsze backstory ma ten wers, ponieważ no ja studiuję w Nowym Jorku i został mi jeszcze rok i miałem z nim warsztaty. W sensie nie do końca warsztaty, co elective po prostu. Czyli taki przedmiot, który ma uważy. I on tam przez większość czasu po prostu opowiadał mega fajne historie z życia wzięte. O tym, jak na przykład, nie wiem, w piwnicy Jay Dilly freestylował głosem Busta Rhymesa i po prostu wszyscy mieliśmy takie, że wow, jakby to jest najfajniejsza rzecz, jaką słyszałem.
2: Przepraszam, to były twoje wykłady, tak? Rozumiem.
3: W sensie wykładem bym tego nie nazwał. To była raczej bardzo kamerę, to były bardzo kameralne zajęcia.
2: No, ale jednak, jak mówisz, że na studiach miałeś zajęcia z Black Thought, a przełożyć to pewnie na jakiekolwiek inne wykłady u nas, to wiesz.
3: Tak, odbiega to troszkę od naszych standardów.
2: Ale to poczekaj, puszczałeś mu jego muzykę, że tak ci powiedział, czy jak to wyglądało?
3: Już mówię. I pod koniec semestru mieliśmy... Każdy miał tam zarapować swój numer przed nim.
2: Przed nim i to było na żywo?
3: Tak, na żywo przed nim.
2: Okej. Okay. Normalnie inni na zajęciach też
3: tak,
2: byli.
3: Tak, każdy. Każdy musiał to zrobić. To było częścią zaliczenia.
2: Nice, czyli takie, że trzeba się nauczyć wierszyk i wygłosić. W sensie nie porównuję poziomu, tylko rozumiem, że dla niektórych to może być bardzo stresująca sytuacja. Do tego
3: no na pewno.
2: Nie każdy ma tą łatwość, że może wyjść i, nie wiem, zapowiedzieć koncert na festiwalu albo zwyczajnie powiedzieć coś, nie wiem, swoim pracownikom w pracy, cokolwiek.
3: Mhm. No, na pewno stresik był też u mnie. No ale zarapowałem numer, też się do tego jakoś za długo nie przygotowałem, nie ukrywam, zarapowałem po prostu numer, ten właśnie, o którym wspominałem, to tam na SoundCloudzie go kiedyś wypuściłem. No, jakby dalej uważam, że ta 16 jest mega spoko.
2: To było po polsku?
3: Tak, to jest, tak, to było
2: już
3: po polsku.
2: Bez takich, czy było tak dużo wstawek angielskich, czy...
3: Nie, mało. Raczej znakomita większość po polsku i tam się może raz wykopytnąłem, język mi się poplątał, ale generalnie dowiozłem tę zwrotę dobrze. No i on do mnie podszedł i zbił mi pionę i miał taki dał syk.
2: Dał ci uznanie oczami.
3: Dał mi uznanie oczami, aczkolwiek jego oczu nie widziałem, bo on zawsze ma okulary przeciwsłoneczne.
2: Okej. Okay.
3: No ale dobra, miałem wtedy, że takie, no dobra, bardzo mi miło, ale też jakby widzę obecne okoliczności i też jakby traktuję to trochę with a grain of salt, nie? No i potem rok później byłem

0: No i zbili piątkę i coś tam pogadali właśnie, że no super, byłoby cię zobaczyć jeszcze na tym uniwerku. No bo on też akurat po prostu tam do nas wpadł na jeden semestr. To nie był pierwszy raz, kiedy on tam robił tego elektiva, ale... ale potem zniknął chyba na kolejne dwa. I on powiedział, że no ja też jakby bardzo mi się to podobało, chętnie bym wpadł, ale tam nie mam czasu, coś tam, coś tam. I pogadali sobie trochę o tych zajęciach i z tego, co mój kolega mi powiedział, to Blacktop mu powiedział, że that Polish kid was so sick, czy coś w ten deseń. Nie mówię, że tak słowo w słowo powiedział, ale po prostu wspomniał o mnie i mnie skomplementował. No i to jest chyba najfajniejszy komplement, jaki dostałem. Możliwe, że jaki dostanę kiedykolwiek. Miałem,
1: no, nigdy nie mów nigdy, ale miałem, jest to wielka rzecz na pewno.
0: Miałem koparę na podłodze przez następne pół godziny.
1: Przeszło ci przez myśl, żeby go zaprosić gdzieś kiedykolwiek na współpracę?
0: Myślę, że jakby się kiedyś udało, to super. Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Bo wtedy to już na pewno będę industry plantem, ale takim industry plantem, że to się w ogóle w głowie nie mieści.
1: Spokojnie, o tym mięsku też sobie porozmawiamy.
0: Ale nie, no oczywiście, że chciałbym z nim coś nagrać kiedyś. No to jest jeden z najlepszych raperów ever. Może kiedyś zapytam.
1: Pozdrów go ode mnie.
0: Pozdrowie.
1: I od całej naszej redakcji. To mi zajmie chwilę, tak? Teraz tu?
0: Ale I Spirit zarobi na ten bilet, nawet jeśli to mi zajmie chwilę. No znowu nawiązanie do Deli Marty Supreme, czyli że staram się zarobić na ten bilet. I tutaj znowu też nawiązanie, że mieszkam w Nowym Jorku, jestem na emigracji. I jednak no, staram się cały czas docierać do polskiego słuchacza, więc znowu, że tam zarobię na ten bilet, wrócę do Polski, trafię do naszej społeczności z moim materiałem. Eastside, no taki adlib po prostu, no bo znowu w Nowym Jorku jestem. To jest Deli Supreme, Easy Win, jak Billie Jean King, tenisistka, wybitna. Po prostu kolejne porównanie, że ściemniam, że wygrywam i że robię to dobrze.
1: Totalnie normalne w rapie, fake it till you make it, tak jak to nawinąłeś.
0: Tak, jestem piękny jak Timothy, znowu Braga, kolejne nawiązanie do filmu. Długie kroki, gdy robię loki, no tutaj żadnej głębi nie ma. Widzę Bariz, po trupach do celu Quo Vadis, idę po to, co moje, jak po pip. No, znowu, czysto przewózkowe linijki z fajnym flow. Zrobię wszystko, żeby wygrać, tak jak bohater Marty Supreme. No i potem wracam do refrenu.
1: Refren mamy.
0: To już było wytłumaczone. Spakowałem już cały mój carry-on, czyli znowu szykuję się do wylotu. Dev Jam pisze DM, we should get him on.
1: Tak jest. I to jest moment, w którym ja bym się chciał na pewno zatrzymać. I myślę, że to też jest coś, co ty byś chciał powiedzieć, jak to wyglądało. Jak to wyglądało, że właśnie oni tak powiedzieli, jak tutaj w tej linijce, że damn, we should get him on.
0: Dev Jam się do mnie odezwał po trzecim numerze, czyli czy ty też? Mhm. I gadka była taka, że widzieli, że fajnie nawijam, że jest na to jakiś pomysł. I też było mi wspomniane, że fajnie prowadzę socjale i że po prostu wiem mniej więcej, z czym to się je, żeby jakoś tam siebie rozpromować. No i pogadaliśmy sobie tak wstępnie o tym przez jakąś godzinkę. Oni mi powiedzieli jakieś tam swoje przemyślenia, co sądzą o tej muzie, jakie mają obawy i tak dalej, i tak dalej. No ale to była po prostu luźna gadka. No i wrócili do mnie z ofertą chyba miesiąc później. Byłem, wiadomo, w niebo wzięty. No ale to się też wiązało z tym, że potem zrobiłem sobie półroczną przerwę od wydawania numerów, bo chciałem po prostu dopiąć negocjacje i zależało mi na tym, że jeżeli ich już zacznę znowu wydawać, to żeby to robić raz a dobrze, już też ze wsparciem. I no i finalnie udało nam się w kwietniu dopiąć umowę. No i już na początku czerwca wyszedł pierwszy numer wspólny.
1: Bo to powiedziałeś, że po trzecim numerze. A jakbyś miał podać liczbę numerów, które miałeś wcześniej, nawet nie wypuszczonych, że one były oficjalnie czy na SoundCloudzie, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, to ile by to było? Ile jest tej swojej muzy od, tak jak mi

0: Napisałeś na PRIF, że od 5 lat, to ile mogłoby tego być?
1: No to tak. Jeden numer na SoundCloudzie, dwa numery takie w ogóle jakieś alt-popowe po angielsku, co wydałem z 4 lata temu pod imieniem i nazwiskiem. Dwa numery, które wydaliśmy w zespole, też takim alt-rockowym. Pozdrawiam Olka i Borysa.
0: Pozdrawiamy, tak jest.
1: Więc to mamy 2, 4.
0: Czyli wszystko, co nagrywałeś, to puszczałeś i tak w świat.
1: No nie wszystko. No wiadomo, że i potem, jak już postanowiłem sobie, dobra, przerzuca się na ten polski, no to nasiekałem tych numerów, nie wiem, no. Wiesz, jak mówiąc o stricte demówkach, czyli nieskończonych numerach, no to z parę dziesiąt na pewno zrobiłem. A takich dopiętych to myślę, że max paręnaście. I do Dev Jamu, jak poprosili mnie o demówki kolejnych rzeczy, to wysłałem 5 numerów. No więc troszkę się tego nazbierało. Nie wypuszczałem wszystkiego. No wiadomo, że tam nad warsztatem pracowałem. No, kropka.
0: Pytam, bo nie dlatego, że próbuję cię jakkolwiek umniejszyć, tylko chciałbym zaznaczyć i chciałbym, żeby też ludzie coś wynieśli z naszej rozmowy w takim stylu, że tak właśnie działa wytwórnia typu Def Jam czy jakakolwiek inna dzisiaj.
1: Tak.
0: Że jednym z ich głównych zadaniem są takie i funkcje, jakie spełniają osoby typu A&R, to są osoby, które zajmują się tym, żeby właśnie takiego MJ Deli znaleźć, który ma trzy numery na YouTube, ale widzą w nim potencjał, widzą, że coś może z tym być i będą wiedzieli, jak go poprowadzić. I tu na tym polega ta główna różnica, że do tych twoich największych zarzutów wobec ciebie, że tu nie było, wiesz, castingu, tu nie było sytuacji w stylu, że tworzymy go od zera, tylko ty już robiłeś muzę.
1: Nie było żadnego castingu. Realia rynku obecnie wyglądają tak, że jeżeli chciałbyś, żeby odezwał się do ciebie majors, to musisz wykonać lwią część pracy sam.
0: Oczywiście.
1: I musisz wiedzieć, jak się promować na socialach, nie stronić od tego. Musi być jakiś tam stały wzrost. Musisz konsekwentnie wydawać muzykę i jeżeli tego się dobrze słucha i też to, jeżeli to dobrze wygląda, bo to jak to wygląda obecnie jest prawie tak samo ważne, jak to brzmi, no to wtedy ktoś przyjdzie do ciebie z ofertą i tak było w moim przypadku.
0: I to jest normalna, naturalna droga, powiedzmy to głośno i jasno.
1: Tak. A co do numeru, który wyszedł teraz i który się odbił szerokim echem, napisałem go, cały ten numer został napisany przeze mnie.
0: Tak, bo zapominamy powiedzieć, że w przypadku Industry Plantów to oni są w zasadzie tylko twarzami.
1: Tak.
0: Że cały, w sensie, wiesz, cały background...
1: Ja się chętnie odniosę do innych definicji tego słowa, bo teraz tym się rzuca na prawo i lewo i raz się tym mówi, że jesteś po prostu tam manufactured od zera.
0: Nie, bo ludzie...
1: A dwa, że po prostu, że też że wkładane są w jakieś niebotyczne sumy, żeby to poszło viralem.
0: No
1: i ani jedna, ani druga wersja nie jest prawdziwa.
0: Mylone jest... jak ja czytam zdanie, że pcha go duża wytwórnia, otwiera mi się nóż w kieszeni i mówię to w ogóle nie gryząc się w język i w ogóle nie chcę mi się dyskutować z takimi ludźmi, bo to też nie da im się tego, mam wrażenie, przetłumaczyć, że jak
1: no, już ktoś postawił na tobie krzyżek, to ciężko go przekonać. No,
0: już się, wiesz, komuś po prostu tak, koniec, kropka, ja widzę, że on jest na koncie Def Jamu, więc koniec, on nie jest, nie wiem, prawdziwym artystą od zera. No, dlatego o tym rozmawiamy, bo może ty będziesz potrafił jakoś odbić tę piłeczkę normalnie niż tak jak
1: jasne,
0: ja, jak się denerwuję
1: bardzo
0: teraz.
1: Chętnie, ja się mogę odnieść do każdego...
0: Tak, zacząłeś od tych innych definicji
1: mogę
0: tego
1: się,
0: słowa.
1: Mogę się odnieść do każdej wariacji definicji tego słowa.
0: To ile znasz, ile jest?
1: Kurde, no w sensie, no dwie są chyba teraz tej popularniejsze. Jedna, czyli taka, że jesteś po prostu stworzony od zera i że po prostu wziąłeś się znikąd, a druga jest taka, że niebotyczne sumy pieniążków są wpychane w promocję ciebie i że też w sumie się wziąłeś znikąd, ale reszta jest nieważna, bo po prostu kupę siana w ciebie pakowali i tyle. I tak, no to do tej pierwszej wersji ja ten numer cały wyprodukowałem sam, napisałem go sam, zrealizowałem się sam. W miksie i masteringu pomógł mi DJ Deszczu Strugi, którego serdecznie pozdrawiam.
0: Kurde, powinienem dzisiaj siedzieć w bluzie WWO w takim razie.
1: Następnym razem. Nawet w miksie miałem swoją cegiełkę, bo wokale też tam miksowałem sam. Więc od strony czysto muzycznej, no to nie, nikt mi nie pomógł. A jeżeli chodzi o te sprawy tam marketingowe i tak dalej, no kurde, wiecie, no ja jestem na licencji, czyli jestem właścicielem swoich masterów. Ja, do mnie należy finalna decyzja, jaką piosenkę wypuszczam, kiedy ją wypuszczam, jak wygląda finalna wersja tej piosenki. To nie brzmi dla mnie trochę jak coś, że jestem prowadzony za rączkę i ktoś mi mówi, co mam robić. Czy mam budżet marketingowy? Tak, oczywiście, że tak. Jestem na najzwyklejszym świecie development dealu dla małego artysty i dostaję po prostu budżet, który jest podzielony na single, żebym mógł sobie chociażby zrealizować te nagrywki ładne, tak, teledyskowo podobne, tak, bo teledysk w życiu okrojony mega, bo już mi nie starczyło.
0: Że bukujesz studio na Booksy i ono kosztuje 200 zł jak barber, no jednak trochę inaczej to wygląda.
1: Kurczę, na szczęście akurat studia nie muszę bukować, bo Universal mi udostępnia, tak, swoje studia, natomiast ta piosenka została w 90% zrealizowana w mojej sypialni, więc tutaj nawet studio nie było użyte. Więc tak, no, żebym mógł sobie zrealizować te grania, które i tak notabene cały pomysł kreatywny jest realizowany przeze mnie i przez kolegę Marcela i Oliwię, z którymi pracowałem, zanim jakikolwiek Devram się do mnie zgłosił, więc to też jest nasz pomysł, tak, a tak, nie wytwórni. Tak.
0: Do tego też oczywiście dążę, bo to ja widziałem ciebie. Widzę cały czas tego samego chłopaka w tych trackach sprzed półtora roku i w tych teledyskach, co wydarzyło się teraz. Gdybyś ty miał być produktem i wiesz, prowadzony za rączkę, i jak się to mówi, to ten track i pewnie teledysk wyglądałby zupełnie inaczej.
1: Tak, tak. Ja, oczywiście, że ja eksperymentuję ze stylem i to nie wygląda wszystko dokładnie tak samo. W każdym singlu trochę tam się staram jakoś szukać. Staram się jakoś ugruntować w jednej konkretnej jakiejś stylistyce, to mi troszkę nie wychodzi. Ale wydaje mi się, że teraz jesteśmy na dobrym kierunku, ale to wszystko były decyzje, które były tylko i wyłącznie świadomie podjęte przeze mnie i też nikt mi tutaj nie dawał żadnych sugestii, jak to ma wyglądać. No, więc to jest kolejna, wydaje mi się, piłeczka odbita. No a trzecia, że zostały wpakowane jakieś niebotyczne pieniądze w promocję tej piosenki, no znowu muszę się nie zgodzić, bo bodajże, nie wiem, wrzuciłem 30 rolek z tą piosenką na TikToka. Żadna z nich nie była dopalana reklamami. Można to sobie porównać bardzo prosto. Jeżeli włączasz sobie rolkę, która po prostu strzeliła się w algorytm i która wykręca 900 tysięcy wyświetleń i ma 100 tysięcy polubień i dużo zapisów i komentarzy, żadna reklama ci nie wykręci takich wyników. I czy były odpalane jakieś reklamy? No pewnie, że tak. Na koncie Dev Jamu można sobie porównać, jak rolka ma 1 000 000 otworzeń i 5 000 polubień, i to wtedy widać, że była dopalana reklamą. Natomiast 95% ruchu, które ta piosenka wygenerowała, zrobiła to organicznie. No, zrobiłem to naprawdę najprostszą metodą, jaką się teraz wszystkim mówi, czyli jeden fragment zażarł i potem go wałkuje. Ja wiem, że to nie jest przyjemne.
0: Czy to był pierwszy fragment, który dodałeś? Czy to zobaczyłeś?
1: Tak, to był pierwszy fragment, który dodałem.
0: Od pierwszego fragmentu to już było.
1: Tak. I tak jeszcze notabene z tymi budżetami. Tak, Dev Jam wpadł na pomysł, że wpakują we mnie niebotyczną ilość pieniędzy po tym, jak zobaczyli wyniki poprzedniej piosenki, gdzie każda rolka robiła po 300 otworzeń. Mieli takie strzał w dziesiątkę.
0: Tak, i to też rzecz do zauważenia, bo wszyscy piszą, że tę piosenkę ci wybili, to czemu nie wybili
1: czemu
0: poprzedniej?
1: Nie wybili poprzedniej?
0: Gdzie już współpracowaliście i razem ją puszczaliście.
1: Tak, no dobra, można snuć 1500 teorii spiskowych, okej, ale to wyglądało tak, że miałem beznadziejne wyniki przy poprzedniej piosence. Wrzuciłem jeden filmik właśnie z tym fragmentem, który zażarł i budzę się rano i zobaczyłem, że nie ma 300 wyświetleń, tylko jest 5000 wyświetleń. Myślę sobie, super, mamy przełom. I dalej po prostu robiłem to, o czym wspomniałem, czyli dzień w dzień postować ten sam fragment. Trochę do pożygu. Ja naprawdę, uwierzcie mi, że ja nie jestem tego fanem i to nie jest tak, że mi to sprawia ogromną przyjemność, żeby codziennie wrzucać ten sam fragment, bo to jest męczące. Ale po prostu you gotta play the game, bo takie są obecnie realia.
0: Don't hate the player, hate the game.
1: Dokładnie. Więc znowu, zarzucę jakieś horrendalne budżety i tak dalej, są po prostu głupie. Te filmiki poradziły sobie organicznie, możecie wejść na profil i to sprawdzić. Żeby odpalić reklamę, trzeba przekopiować jakieś unikatowe linki, których nigdy nie wysłałem w tej piosence. Bo na przykład w poprzedniej dopaliliśmy właśnie jedną rolkę reklamą i poszła tragicznie. I powiedziałem po 5 godzinach, błagam, wyłączmy to, bo to tylko się kasa przepala.
0: Okej.
1: Więc No nie, te to zarzuty jest, są po prostu do nietrafione. Jeżeli ktoś już sobie wyrobił zdanie, no to pewnie go nie zmienię, ale po prostu zagrałem tak, jak gra wymaga i piosenka udała, po prostu obroniła się sama.
0: I udało się, i twój TikTok też jest ciekawym stadium. I ciekawie można też odbić piłeczkę, przewijając go do samego dołu, jak nagrywałeś rolki do swoich pierwszych numerów, na przykład tam na tle Queensbridge, gdzie są właśnie dwa komentarze i kilkaset wyświetleń, to gdyby tak było, jak ludzie mówią, to już wtedy by to tak żarło, że i tak by było dopalone od samego początku. No.
1: Też mam ciekawą anegdotkę na ten temat. Jakie to jest, jakie to czasami potrafi być losowe. Jak rok temu Pronto zrobiło jeden viralowy filmik, który tam miał właśnie jakieś 120 tysięcy odtworzeń, to, no to wtedy oczywiście, dobra, dalej wrzucałem i promowałem tę piosenkę. Wtedy zrobiłem jedno małe głupstwo, że właśnie wtedy wrzucałem różne fragmenty tej piosenki i wtedy już gorzej zażarło. To jest za mała próbka oczywiście, żeby, żeby postawić tezę, ale wtedy to szło dużo gorzej niż jak teraz zrobiłem jeden viral i katowałem ten sam fragment. No ale w pewnym momencie już mi się skończyły te rolki estetyczne z Pronto. Miałem takie, dobra, wrzucę starą piosenkę jeszcze raz. Wrzuciłem ten sam filmik z lekko przesuniętym fragmentem, który wcześniej zrobił 500 wyświetleń, a tamten zrobił 60 tysięcy, więc...
0: No tak, TikTok to też jest loteria wielka.
1: To jest trochę loteria.
0: Lecimy dalej z tekstem, czy jeszcze coś odnośnie tych zarzutów, chociaż na pewno sobie jeszcze do tego wrócimy.
1: Chyba wszystko, co najważniejsze powiedziałem.
0: Tłumacz, a propos odbijania piłeczki, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk.
1: Tak, tam za to ping pong, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk, znowu tam za to ping pong, ponieważ mówimy o filmie Marty Supreme, odbijam piłeczkę, to chyba tego nie trzeba tłumaczyć.
0: Ja to 2026, God, to się udało.
1: Fajnie, bardzo mnie to cieszy. Znowu mega przewózkowy tekst. No, six God to wiadomo nawiązanie do Drake'a, a po prostu taka gra słowna, że 2026, no bo wydajemy w
0: to. To musimy się zatrzymać w takim razie przy nim. Czy to jest jakaś twoja inspiracja, idol tego typu?
1: Bardzo go lubię. W sensie, jakby koleś jest po prostu hegemonem.
0: Gigantem,
1: jest
0: tak.
1: Absolutnym gigantem. Uważam, że Iceman jest naprawdę całkiem spoko płytą.
0: Lubię tę płytę, uważam, że to
1: Whisper
0: jest...
1: Whisper My Name, taki sztos. Genialny
0: najlepsza, najlepsza, jaka wyszła w tym roku według mnie, bo tylko te słuchałem z zagraniem tego rapu.
1: No nie wiem, czy się zgodzę, ale płyta na pewno fajna. Bardzo go lubię muzycznie i uważam, że miał najlepszą zwrotkę w disie z Kendrickiem. Ostatnia zwrotka Family Matters to jest najlepsza zwrotka tego całego disu dla mnie, w ogóle bezapelacyjnie.
0: Czyli powiedziałbyś, że on wygrał?
1: Nie.
0: Okay. Nie, ale zwrotkę miał najlepszą.
1: Absolutnie nie. Przegrał zdrowotnie, ale zwrotkę miał najlepszą.
0: Ale przy takim gigancie, jakim on jest, to...
1: Ciężko wygrać.
0: Nie wiem, czy on też... Nie wiem, czy on to jakoś teraz odczuwa bardzo.
1: No, liczbowo nie, a czy go ego boli dalej? Oj, bardzo, na pewno tak.
0: I chyba w Los Angeles nie zagra prędko koncertu, chyba że to się wydarzyło i teraz ploty go
1: powiem. Nie, czy ja wiem. W sensie...
0: Nie będzie blokował.
1: Nie wiem, jeszcze zaczekajmy pół roku i zagra.
0: Dobra.
1: Jakoś w to nie wierzę.
0: Dobra. A taki, taki happening, jak on ostatnio zrobił, 20 dziewczyn versus jeden Drake, zrobiłbyś?
1: Nie.
0: A jak urośniesz tak jak on?
1: Nie, 3 razy nie, 4 razy nie.
0: Wrócimy do tej rozmowy za 10 lat, kochani, kiedy to się właśnie wydarzy i ten shot będzie ci wyciągany.
1: Zrobimy czek wszystkich tutaj moich statementów.
0: Okej, okay, mamy... to jest większe... to jest większe.
1: To jest większe niż twoja dywidenda. To ewidentnie robię to konsekwentnie. To znowu, czysto przewózkowe linijki. Słowo spoko pełni tu funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną, ponieważ po prostu fajnie wybrzmiewa.
0: Jedno z ulubionych słów raperów, wiadomo.
1: Też bardzo, tak dokładnie, ulubione słowo raperów. Ostatnio powiedziałem komuś, że to brzmi jakbyś, nie wiem, tym bark otwierał. Sko.
0: Okej. Okay. Dobrze, taka onomatopeja.
1: Fajnie to brzmi, więc sobie to wplotłem, ewidentnie robię to konsekwentnie, a te brednie o mnie to fake agenda, wiadomo. Gadają, niech gadają. Robi się gorąco, już pytania mi wiercą, when I put a bad, bad bitch in a friendzone, sorry, ale mam
0: to w sumie, to w sumie teraz o mnie tutaj, o nas, o tej sytuacji, że robi się gorąco,
1: tak,
0: to...
1: Tak, już pytania mi wiercą. Może nie konkretnie o to, when I put a bad, bad bitch in a friendzone, ale tak, pytania mi wiercą, potem kolejna linijka, znowu czysto przewózkowa, sorry, ale mam na okurantkę z Odessą Zion, kolejne lanie wody.
0: Musisz powiedzieć o Odessa Zion, że...
1: Odessa Zion to jest też aktorka właśnie z Marty Supreme, ona tam grała... Chyba można powiedzieć dziewczynę Martiego.
0: Tak.
1: No tak, no bo potem oni mieli happy end razem. Modelką Dior, to też tutaj akurat to nie ma głębszego znaczenia, po prostu dalej przewózka, The Shit We Be On, przewózka.
0: No i jest podwójny, bo jest modelką Ozion, modelką Dior. Boże, Odessą Ozion, no tak, modelką Dior.
1: Bawimy się flow, Odessą Ozion, modelką Dior, The Shit We Be On. Kiedyś wypiję naważone piwo, ale na razie robię sobie własny ambience, czyli... Co tam kiedyś przyjdzie, to przyjdzie. Na razie robię swoje. Już do mnie piją. Znowu tutaj gra słowna, wypiję. Piją do mnie. Pokazałem zwrotę, no i się wpierś biją. Sentinel Prime Transformative Kino. Tutaj niezwykle przemyślana gierka słowna. Sentinel Prime Transformers Kino. Wow.
0: No bo Transformersy, mamy Sentinela Prime'a jednego
1: tak,
0: tam
1: tak. Jesteśmy wielcy,
0: robotów.
1: Jesteśmy wielcy, lecimy dalej. Robię takie ruchy, że mi walnął Rico, o mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio, no robię duże ruchy.
0: Nie każdy wie, co to jest Rico też, a to jest też fajna przewieziona linijka.
1: No słuchajcie, Rico to są na przykład zarzuty, które miał postawione Young, tak? Za prowadzenie organizowanej grupy przestępczej, więc nie ukrywam, że jakoś tą sytuacją się troszkę sugerowałem przy pisaniu tej linijki, aczkolwiek on ma dużo więcej złych rzeczy za uszami niż ja. Ale, w sensie allegedly, sorry, allegedly. Więc tutaj po prostu taka przewózka, że no, że już w ogóle bombki strzelił, nie? O mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. Znowu taka gra słowna, usłyszał o mnie wszędzie, sprawdziłem, czy Tio po portugalsku to też jest wujek, bo miałem takie, że po hiszpańsku, a po portugalsku to jest, dobra, też działa. Krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. Mam krzywą przegrodę po tacie, pozdrawiam tatę. I mam katar przez 180 dni w roku. Ale słuchajcie, o krzywą przegrodę, ale breath control steel tight jak stilo. Czyli wszystko jest ok. Nasty flow, więc mów mi Rico. Znowu gra słowna, znowu Rico, tylko tym razem Rico nasty, a nie Rico zarzuty. Taka raperka. Jakby ktoś nie wiedział. No i potem wyje. Mam, żongluję techniką, stopa bas, grube, chyba mają 100 kilo. Deli Supreme, jak Marty i go. Przepraszam.
0: I to przejście też jest takie wymowne, że to, co mówiłeś, że miałeś przerwę, bo chciałeś właśnie dowieźć dobry materiał, a tu mamy It's Been a Couple Months. Czyli to jest właśnie, rozumiem, o tych kilku miesiącach i że wierzyłeś, że to nadejdzie. Znowu jest manifestowane.
1: Totalnie tak. Ale nie myślałem o tym w ten sposób wcześniej. Ale dzięki, to jest akurat tak. To jest super wytłumaczenie tej linijki.
0: Czyli jednak muszę założyć to konto na Geniusie i to zacząć.
1: Zdecydowanie, bezapelacyjnie. Tak, możemy tak powiedzieć. No bo trochę miesięcy minęło, zanim wróciłem z nowym materiałem, więc tak, super, dzięki. I'll believe it when it comes, the rush, I want it all day, all day, all day. No czyli po prostu chcę się czuć tak, jak kiedy robię muzę zawsze. No i znowu powtórka, It's been a couple months, I'll believe it when it comes, i wracamy z ostatnim
0: refrenem.
1: Powtórzeniem refrenu,
0: ten moment,
1: dwoma powtórzeniami.
0: Ten moment na przejściu, gdzie wjeżdża ten chór, to miałeś w głowie jakąś konkretną inspirację? To jest taki moment, taki można powiedzieć Kanye West moment trochę. Albo Childish Gambino...
1: No ja jestem wielkim fanem i Childisha, i Kaniego, Gambino z 3005, tak?
0: Tak, się nazywa. Kawałek, no.
1: No to jest fantastyczny album. Nawet mam go na winylu. I też ten album jest dlatego mega fajny, bo go Ludwig Göransson wyprodukował, czyli ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Oppenheimera. To jest ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Czarnej Pantery, do Sinners. Za Sinners dostał Oscara, za Oppenheimera też dostał Oscara. To koleś jest po prostu... No, brak słów, szczerze. Ale on jest chyba Szwedem. A jak wszyscy wiemy, Szwedzi po prostu kumają to lepiej od wszystkich.
0: Jeździ się do Szwecji na specjalnie nagrywać płyty, no, żeby oni zrobili te hity.
1: Dokładnie. No, fenomenalny producent, kompozytor. Tę płytkę też zrobił właśnie w takim dreamy, trapowym klimacie i ta płyta jest po prostu super. I czy miałem jakąś inspirację do tego fragmentu? Nie, ja po prostu, ja lubię, jak często w nutkach się bawię takim troszkę patosem właśnie, jak trochę to ten cinematic feel słychać i po prostu celowałem trochę z tym bridge'em.
0: Tak, dobrze, że to nie jest za długie, bo wtedy mogłoby to czuć za bardzo. Powiedziałem po polsku.
1: No tak, jasne. Z jednej strony to jest taki moment oddechu od tej nawiki, a z drugiej strony no tak celowałem z tym fragmentem, żeby to było, wiesz, takie patosowe.
0: Po tym numerze, kochany, czujesz teraz większą radość czy presję?
1: Powiem tak, że ostatni tydzień nie przestawały mi się łapy pocić, w sensie masa stresu. Nie tak, że cały czas, bardziej taka huśtawka emocji, że rano wstaję i myślę sobie, a potem godzinę później już siedzę cały po prostu zlany potem. Więc ja się kompletnie nie spodziewałem, że to tak zażre i no może liczyłem na to, że dobrze pójdzie, ale poszło aż za dobrze, można by rzec. Bo dlaczego tak mówię? Bo taki single to może być z jednej strony taki blessing, a z drugiej strony curse, że jeżeli, wiesz, teraz kolejne single nie będą na takim poziomie, to będzie cały czas tamten.
0: Wiesz, że drugi numer teraz zadecyduje o wszystkim. Drugi numer, mówię oczywiście w cudzysłowie.
1: Starał się już tak nie myśleć, że o wszystkim zadecyduje, bo to by było słabe.
0: My się tutaj...
1: Jak się nie uda z kolejnym, to będziemy grzać dalej, żeby się udało z trzecim, czwartym, piątym, szóstym. I takie trzeba mieć nastawienie, ale wiadomo, jasne, że mam presję. Ja przez tydzień nie mogłem się zdecydować, jaki utwór kolejny wydawać. Już miał być gotowy na wczoraj, w sensie w sobotę już miał być gotowy na wczoraj.
0: Że miał być już puszczony?
1: W sensie sklejony, wysłany do miksu, masteru. No ale już podjąłem decyzję i mój toxic trade wygrał, czyli wjeżdżamy z przytupem.
0: A
1: z kolejnym numerem.
0: Ile w tych huśtawkach, takich jak mówiłeś, że rano było tak, później była ta presja i spocone łapy, a wcześniej taka wielka radość z patrzenia, jak to rośnie z dnia na dzień. Ile było w tym zasługi i tutaj już w cudzysłowie ludzi, że wiesz, tak jak są teraz te memiczne filmiki, że w poniedziałek każdy propsował, a w piątek każdy mówi, że to jest muzyka do picia maczy. Co to znaczy w ogóle? Czy ty wiesz w ogóle, co to znaczy? Muzyka do picia maczy? Bo ja nie rozumiem tego.
1: Słuchaj, no to jest jakieś, te pociski są wzięte z tego, że nutka poszła po prostu zbyt viralowo w pewnym momencie i już wtedy było takie Nie.
0: Nie może mu się tak udać.
1: Co za dużo, to niezdrowo. Nie no, w sensie, tak na serio, nutka poszła viralem i wiadomo, że jak się coś popularne zrobiło, no to będzie na to dużo hejtu. Więc od tego nie uniknę i po prostu z tym muszę nauczyć się jakoś funkcjonować. Na razie moim pomysłem jest po prostu niesprawdzanie social mediów i się nie denerwowanie na zatas, więc o tych filmikach na przykład teraz od ciebie słyszę pierwszy raz,
0: To z jednej strony przepraszam, ale cieszę się, że możemy też to skonfrontować.
1: Ale nie, to jest miłe akurat. W sensie takie, że no tak, zgadzam się, bo sam byłem świadkiem, jak sobie to sprawdzałem cały czas, jak wiesz. Jak te filmiki najpierw wykręcały tak jeszcze po 100-200 tysięcy i tak, że już szło naprawdę dobrze, ale nie tak, że naprawdę dobrze, to 95-90% komentarzy to były same propsy, no a w momencie, jak już to tam skoczyło na te listy top 50 i wszyscy zaczęli do tego kręcić filmiki, no to już się troszkę narracja zmieniła, ale to znowu, no to jest normalne, no niestety to jest po prostu normalne i wydaje mi się, że najlepszym sposobem, jak mogę teraz sobie z tym poradzić, to po prostu wydawać więcej muzy i robić to konsekwentnie i dowozić tą muzą, a nie się przejmować na zapas jakimiś komentarzami.
0: To jeszcze odnośnie komentarzy.
1: Że mnie pozdrawiają.
0: Tak, jeszcze nie. Ja te też nie wiem, o co chodzi. Ja już jestem dziadkiem.
1: To jest taki trend, który się wziął, nie wiem, z pół roku temu czy coś takiego, że jak ktoś wypuszcza słabą nutę, to się mu pisze, to jest moja ulubiona piosenka, pozdrawiam cię po Tel Awiwu. No bo wiadomo, jaka jest teraz, jakie jest jednak nastawienie większości osób względem
0: Izraela. Czuję się,
1: jakbyś
0: mi tłumaczył, jak zrobić znak zapytania na klawiaturze, nie? Naprawdę. Nie.
1: Więc teraz to przyszło do mojej sekcji komentarzy.
0: Mnie też, no.
1: Tak. Jedna śmieszna rzecz, którą akurat widziałem, bo ktoś mi podesłał screena jakiegoś filmiku. I jak masz takie pasemko na dole filmików, że jak jest tam najczęściej wyszukiwane hasło, tak, związane z tym filmikiem. I było napisane MJ Telly Izrael, o co chodzi? I to było akurat mega śmieszne.
0: No i widzisz, internet jest takim niesamowitym miejscem, że mogą się wydarzyć takie rzeczy jak z tobą, a z drugiej strony może być też taki, no, momentami straszny, bo to jest tak naprawdę, ty się mierzysz z tym na samym początku. W zasadzie powinienem zacząć tę rozmowę od tego, od pytania, jak ty się czujesz?
1: No, jest duży mętlik w głowie, wiadomo. Adaptuje się z dnia na dzień.
0: Jeszcze tego. Z tych takich komentarzy, wiesz, jakie jeszcze najczęściej się pojawia? Ja tu sobie to przerodziłem w pytanie, czy jesteś bardziej jak Shafter, czy jak Taco Hemingway?
1: Ani ten, ani ten.
0: A jak dobrze jesteś zaznajomiony z ich muzyką w ogóle?
1: Dobrze, bardzo dobrze. Tak mi się. Mam nadzieję, że zaraz szybkie strzały nie padną w kontekście. Dobra, piąty trakta, pocztówka z WWA. Masz tak to nie, ale słucham i tak, i słucham Shaftera. I w momencie, jak już poszła po prostu jakaś nawałnica komentarzy, że to jest Shafter, to już wtedy miałem takie, że
0: ale to jest
1: serio?
0: Ja to mówiłem u siebie, jestem praktycznie przekonany w 100%, że to wynika tylko z tego, że ludzie znają Shaftera z jego stylu, że z makaronizmów. I tylko dlatego to łączą.
1: Tak, też mi się tak wydaje, bo ani
0: nie ma żadnego innego punktu wspólnego, nic.
1: Zgadzam się, wydaje mi się, że jednak Shafter raczej by tak szybko nie nawijał, pierwsze. On ma raczej laid-back styl, przynajmniej na tych starszych rzeczach. Mam te wstawki angielskie, aczkolwiek uważam, że i tak Shafter miał dużo bardziej takie witty, ciekawsze nawiązania do popkultury i dużo bardziej różnorodne niż chociażby to jest w tej piosence. Więc to uważam, że to porównanie nie jest trafione, a to, że na tunie nawijam w pierwszej zwrotce i na refrenie, no to chyba nie jest wystarczający punkt zaczepienia, żebyśmy byli tutaj jakimiś bliźniakami sonicznie. Nie.
0: Bliźniakami na majku.
1: Nie, tak samo Taco.
0: No właśnie, skąd ten Taco?
1: Żaden Taco, ja nie potrafię tak dobrze nawijać storytellingowo.
0: Byś chociaż miał wąsy.
1: Gdybym miał wąsy, ale nie rośnie mi zaros, więc obawiam się, że nie będę mieć wąsa w najbliższym czasie. Ani nie nawijam tak storytellingowo, ani cała ta piosenka, okej, ma swoje backstory i ma swój kontekst, ale jest jednak dużo bardziej chaotycznie poskładana niż typowa piosenka Taco, więc znowu ani stylistycznie, ani strukturalnie to nie jest do siebie podobne, ani maniery nie mam do niego podobnej. No, chyba wystarczy, bo to już przeszedłem przez każdą najważniejszą kwestię.
0: Możesz jeszcze rzucić na przykład.
1: Śpiewam trochę więcej i też tego śpiewania będzie więcej później.
0: Tak, to prawda. Nawet na tych kilku singlach to słychać. Możesz rzucić jeszcze po ulubionym projekcie od jednego i od drugiego, tak, żebyśmy mieli jakąś fajną klamrę.
1: Okej. Kurczę, no Shafter. Pierwszy bądź drugi projekt chyba bym je stawiał na równi. Aczkolwiek pierwszy.
0: Czy jego pierwsza.
1: Pierwszym każda piosenka jest dla mnie bezapelacyjnym.
0: Spoko, ja też
1: slaperem.
0: Nie wymówię tego tytułu. Ja nie wiem, jak to się
1: nigdy czyta. Och, de Voix, czy coś takiego?
0: Kamil, jak się czyta ten tytuł?
1: O. Dzięki, dzięki, że zwróciłeś uwagę, że tutaj staram się wykręcić z tego. A Audiotele, no Audiotele też jest super. Pager, Martin Shkreli, Bigos, Itako i Shafter, genialne. Atako?
0: Swoją drogą?
1: Tako nie wiem, bo nie jestem, właśnie z Tako nie jestem aż tak osłuchany, jeżeli chodzi o płyty od deski do deski. Każda płyta ma super numery, ale tak, żeby spojrzeć na te albumy bardziej holistycznie, to tutaj mam trochę braki.
0: Żeby wskazać jeden projekt, to wskaż jeden numer.
1: Taki najbliżej, taki, który ma miejsce w moim serduszku, najwygodniejsze miejsce w moim serduszku, to Nostalgia.
0: Już cię puszczam. Ja zawsze na koniec mam takie pytanie, dzięki któremu nasi goście mogą właśnie zapowiedzieć rzeczy, żeby mieli te 3 minuty na 30 powodów, żeby sprawdzać nadchodzące rzeczy. Ty jesteś tak świeżą postacią i tak naturalną postacią, którą ja tutaj widzę i przez ten czas, jaki rozmawiamy, że zadam to pytanie trochę inaczej. 3 minuty na 30 powodów, dzięki którym ludzie powinni zostać z twoją muzyką i żeby byli ciebie ciekawi.
1: Dobra, nie obiecuję, że zrobię 3 minuty, ale cześć. Ja nazywam się Max, pseudonim MJ Deli i chciałem ciebie gorąco zachęcić do sprawdzenia moich najbliższych numerów. Będą różnorodne, ale też nie będą kompletnie odbiegać od stylistyki mojej poprzedniej piosenki. Jeżeli ci się spodobała, to myślę, że się nie zawiedziesz niedługo. Będą traki, które mają dużo energii. Będą traki bardziej nostalgiczne. Będą nutki, które wjeżdżają totalnie z przytupem. Drugie będą bardziej cinematic, bądź właśnie z takim patosem, jaki miała poprzednia nutka. Więc no na pewno nie będziemy się nudzić razem. I myślę, że zainwestowanie w ten sound teraz to dobra inwestycja. Pozdrawiam serdecznie.
0: To byłem MJ Deli, bardzo ci dziękuję. Bardzo miło było poznać i...
1: Liczno. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i też mega dziękuję za wszystkie miłe słowa, które powiedziałeś wcześniej, bo naprawdę jest mi bardzo miło, dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło, że przyszedłeś, bo jestem przekonany, że
1: po płycie już
0: dzisiaj nie będzie chciało na wywiady chodzić.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
8: Po reklamie. Radio Kiss FM Poznań.
13: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Radio Kiss.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje

0: Hub wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu. Kilogram jedynie 7,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak, tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Po reklamie.

0: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
7: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
8: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
7: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
5: Dużo dobrego!
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Czyta lektor AI.
19: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
18: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
19: Stokrotka.
20: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
21: No ja. Właśnie otwieram firmę.
20: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
21: To tak się da?
20: No ba.
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
23: Tak.
0: Anio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
23: Teraz ostatnia reklama.
24: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
25: Nie, jakie to składniki?
24: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
25: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
24: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
23: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Teraz w RTV EURAGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
5: masz. Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
6: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
11: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
12: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
11: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę i

0: Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram. Stokrotka.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: promocja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Mikołajczak. Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
17: Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: W Media Expert taniej masz.
20: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
21: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
22: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
6: Lidl, to się opłaca.
23: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację.
1: śpiewa.
20: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: No, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Teraz ostatnia reklama.
26: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
27: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
25: Po reklamie. Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
8: Kiss and Stay?

0: Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
7: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Teraz ostatni reklama.
13: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
14: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
12: Po reklamie.
15: Radio.

0: Słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Yes.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
10: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Teraz ostatnia reklama.

nie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Po reklamie.

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
7: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
16: Teraz ostatnia reklama.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Po reklamie.
19: Radio Kiss FM. Trend Alert.
20: Like an empty fire. Like your desire.

Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest

0: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.
0: Kiss. Autopromocja. Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofa.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
19: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
10: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Cześć, tu Baza!
18: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
19: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
20: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30

0: promocja. Uwaga, uwaga! Tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Masz na dachu Eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
9: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz

0: teraz ostatnia reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Teraz ostatnia reklama.

0: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
6: 15 zł.
4: Lepiej.
6: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
4: Z kuponami?
6: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
17: Zapraszamy do salonu Toyota Mikołajczak. Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
18: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
22: Teraz ostatnia reklama.
23: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
22: Po reklamie. Yeah. Here we go! Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Radio.

0: autopromocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
6: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
5: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
7: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
22: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm, dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Teraz ostatnia reklama.
7: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Ejo, masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Cześć, tu Baza!
12: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
13: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
14: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Po reklamie.

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Teraz ostatnia reklama.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: promocja. Uwaga, uwaga! Tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz

0: na eventim.pl.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie. Radio Kiss FM Poznań.

Uwaga, uwaga! Tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

potrebna mi. Dobre, dobre, dobre.

and bangers.

and bangers. Radio Kiss FM.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. W 2012

wyczuć wolność, czaisz? Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd, gardzę piedestałem, wolę mój stron, robić muzę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swoim strachem, przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę. Dziś jestem głosem tych, którzy w cieniu dalej wysyłam ci cynk. Pora zabrać, co nam odebrane.